0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej. Tak było. Dzisiaj moim gościem jest pani Beata Sejnowska-Runo, dyrektor szkoły podstawowej w Jeziorku oraz społeczny kustosz miejsca pamięci właśnie w Jeziorku w Lesie Jeziorkowskim. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Witam serdecznie Państwa, witam panie redaktorze.
1: Porozmawiamy dzisiaj o bardzo smutnej rocznicy, która się zbliża, właściwie kilku rocznicach, no bo mamy trzy niemieckie egzekucje, trzy niemieckie zbrodnie w Lesie Jeziorkowskim w czasie II wojny światowej. Niedługo obchody rocznicowe tych tragicznych wydarzeń, ale właśnie może najpierw powiedzmy sobie, co to były za egzekucje, kiedy one nastąpiły i kto w nich zginął, bo tych ofiar mamy naprawdę wiele.
2: Tak, na polanie Lasu Jeziorkowskiego, oddalonego mniej więcej 3 km od Jeziorka, to jest las za wsią Jeziorko, Niemcy w latach 1942-1943 dokonali trzech masowych egzekucji. Pierwsza miała miejsce w lipcu 1942 roku i ofiarami niemieckiej zbrodni było około 60 pensjonariuszy z domu opieki w Pieńkach Borowych.
1: I tutaj tylko na chwilkę przerwę, żeby Państwo mieli świadomość, że spośród tych 60 osób zdecydowana większość do dzisiaj jest bezimienna. Nie udało się z ich zidentyfikować. Tylko 13 osób ma jakby swoje imienne mogiły.
2: Tak, ale od razu, panie redaktorze, dodam, że jest jeszcze taka ciekawostka, właściwie taka tragiczna ciekawostka dotycząca właśnie tej zbrodni, ponieważ jedna z ofiar, pani Łopuszańska, była nieobecna w dniu egzekucji. No i kiedy wróciła nazajutrz, dom już był zlikwidowany, starców już nie było na tym świecie, to zwróciła się do władz niemieckich, żeby ją, właśnie na posterunek policji niemieckiej w Jeziorku, żeby ją zawieziono tam, gdzie jej koledzy i koleżanki są. No, ludzie uprzedzali, że zamordowano ich, ale ona nie uwierzyła. Nie była w stanie uwierzyć w potworność tej wiadomości i podzieliła los swoich współbraci.
1: Rozumiem, że gdyby nie wróciła wtedy, gdyby nie poszła do Niemców, to prawdopodobnie by przeżyła.
2: Tak, oczywiście. Proszę sobie wyobrazić, że to była tak potworna zbrodnia, no bo dokonana na ludziach
1: w podeszłym wieku, bezbronnych.
2: Tak, bezbronnych. Bezbronnych. Właściwie komu oni zawinili?
1: Jaki był właściwie powód tej zbrodni? Co stało za nią? Bo no, jakiś plan powinien teoretycznie być. Coś powinno to jakby, coś powinno to argumentować. A tutaj nie ma czegoś takiego. No nawet jakbyśmy nie patrzyli, to co komu mogli zrobić ci starcy?
2: Oczywiście, ale to były założenia polityki Hitlera. Przecież doskonale wiemy, że Hitler eliminował, powiem takie brzydkie słowo, ludzi, którzy byli dla społeczeństwa, uwaga, mówię w cudzysłowie, nieprzydatni, prawda?
1: Taka eugenika.
2: Nie chcę, tak, taka eugenika ówczesna. Nie chcę tego wątku rozwijać, on jest zbyt bolesny. I to było pokłosie. Starcy wcześniej zwrócili się do władz okupacyjnych z prośbą o poprawę warunków ich bytowania, ponieważ oni w czasie wojny no, mieli może ze dwa tuczniki, może kilka kur, całe wszystko, a starców koło 70 osób, plus oczywiście kierownik domu, plus obsługa, plus kucharka. No utrzymać taką ekipę wyzwanie nie lada. I kiedy Niemcy się pojawili w połowie lipca 1942 roku właśnie w Pieńkach Borowych, to w zasadzie oni przypuszczali, pensjonariusze domu opieki w Pieńkach Borowych, że połączą ich z innym domem, takim podobnym w Augustowie. Oni nie wiedzieli, że jadą na śmierć.
1: Mogli liczyć na to, że ich warunki się poprawią. Tak mi się może wydawało, że tam w tym Augustowie będzie lepiej.
2: Dokładnie. Jedynie zachowanie gości nieproszonych budziło grozę, ponieważ oni przybyli oczywiście z psami, oczywiście poszturchiwaniami wyrywali tych ludzi nad ranem, bo to była 4-5 rano z łóżka i kazali wsiadać na ciężarówki.
1: No więc nawet to, co pani teraz tutaj mówi, no co brzmi strasznie, a przecież już tak się nie zagłębiamy w pewne szczegóły. Niestety nie była to jedyna zbrodnia w Lesie Jeziorkowskim. Ten las stał się takim miejscem kaźni Polaków i już w 1943 roku, niecały rok później, bo to jest noc 29 na 30 czerwca 1943 roku, dochodzi do kolejnej zbrodni.
2: Kolejna zbrodnia została wykonana, popełniona na więźniach z więzienia łomżyńskiego. I panie redaktorze, ponieważ była pod osłoną nocy, to długo nie wiedzieliśmy, kim są ofiary.
1: Co to w ogóle za więźniowie? Tak dokładnie. By się mogło wydawać. Czy to byli jacyś zwykli przestępcy pospolici?
2: Do lat 60. ten grób był bezimienny. W latach 60. Łomżyński z Bowit po uzgodnieniu oficjalnej prawdy, tu też mówię w cudzysłowie, ze Zbowidem w Białymstoku, położył na grobie więźniów z obeliskiem świeckim, uwaga, listę 20 uzgodnionych ofiar. Oczywiście lista była fałszywką. Pan Jerzy Smużyński, ostatni żyjący świadek zbrodni z 15 lipca, tej kolejnej, o której za chwilkę będziemy mówili, znalazł listę w 94, prawdziwą listę więźniów. A skąd wiedział, że jest to prawdziwa? Bo w tej samej kopercie była lista osób straconych 15 lipca 43 roku. Mówimy już o tej trzeciej zbrodni, w której zginęli przedstawiciele łomżyńskiej inteligencji, a wśród nich ojciec i mama pana Jerzego Smużyńskiego.
1: Do tego jeszcze dojdziemy za chwilkę, do tej trzeciej zbrodni. Jeszcze właśnie chciałem się zatrzymać chwilę przy tej drugiej zbrodni z czerwca 43 roku. Było to tak, że to byli więźniowie polityczni, można takich nazwać, tak, prawda? Tak. To było ponad 60 osób, dokładnie 62 osoby, no, głównie mężczyźni, ale nie tylko. I właściwie skąd wiemy dzisiaj, że ta lista z 94 roku jest już tą prawdziwą? Mamy pewność, że to jest lista prawdziwa, tych osób, które straciły życie.
2: Tak, ponieważ w zasadzie ta lista już była gotowa w 43. Delegatura rządu na kraj przesłała ją do Londynu. Po wojnie lista oczywiście wraca do Polski, ale jaką rzeczywistość zastaje.
1: No ale właśnie, dlaczego za czasów Zbowidu, za czasów komuny tą listę zafałszowano? Bo tak się zastanawiam, że teoretycznie w interesie komunistów nie było zafałszowanie tych nazwisk, bo przecież zabicie 62 osób przez nazistów, hitlerowskich nazistów, czemu się przecież komuna chełpiła walką z tym nazizmem, no to było im na rękę, ale a mimo to zafałszowano.
2: To była dokumentacja, jeszcze raz podkreślam, delegatury rządu na kraj podległej rządowi.
1: Tak, tak, ale teoretycznie propaganda komunistyczna mogła takie rzeczy pominąć, czyja to była lista, a wydawać by się mogło, że 62 osoby na liście to robi większe wrażenie na ludziach propagandowo niż 20 zamordowanych.
2: Tak, z tym, że wśród tych 20 to byli między innymi zasłużeni utrwalacze władzy ludowej.
1: No tak, to jest kwestia bardzo ważna, faktycznie. Może przejdźmy już do tej właśnie trzeciej zbrodni, o której pani wspomniała, bo to też jest bardzo ciekawa, bardzo smutna historia łomżyńskiej inteligencji i to też się wpisywało właśnie w tą politykę hitlerowską, żeby tych Polaków inteligencji, Polaków elity pozbawić.
2: Tak, pan Jerzy Smużyński upatruje przyczyn tej trzeciej zbrodni, takich uniwersalnych przyczyn w akcji AB oczywiście, ale bezpośrednio przyczyną były akcje polskiego podziemia i to, że z takiej jednej zasadzki uratował się Storm, to był taka władza, jeden z przedstawicieli władzy niemieckiej, który zgłosił skargę do Erika Kocha i on powołał specjalną grupę Müllera i ona przyjechała po prostu w przeddzień 14 lipca do Łomży i aresztowała osoby wcześniej już na listach pozapisywane, bo to było oczywiście celowe, zamierzone działanie, planowe. Aresztowano 19 rodzin, członków rodzin po prostu spośród inteligencji łomżyńskiej, ogólnie znanych ludzi tutaj.
1: Taka lokalna, ówczesna śmietanka. Elita, tak byśmy to powiedzieli. No to przyjeżdżają Niemcy i aresztują ich rano, mordują ich jeszcze tego samego dnia. To jest 15 lipca 1943 rok. Łącznie tutaj na liście zmarłych istnieje 52 osoby, czyli też bardzo duża liczba, tam 62, tu 52, tam około 60 osób, więc mają Państwo świadomość, jak tragicznym miejscem stał się Las Jeziorkowski. Jeszcze tylko powiedzmy, że pan Jerzy Smużyński to jest ostatni żyjący świadek, 98-latek i również osoba bardzo zasłużona, były żołnierz Armii Krajowej, można powiedzieć bohater. Był przez lata takim właśnie strażnikiem
2: pamięci
1: o tej zbrodni. Teraz można powiedzieć, że pani dyrektor przejęła tę rolę. Pani jest tym społecznym kustoszem miejsca pamięci i chciałbym, żebyśmy wspomnieli jeszcze właśnie o cmentarzu jeziorkowskim, cmentarzu, który też ma już długą historię, cmentarz leśny w Jeziorku, ponad 80 lat. Tam, rozumiem, znajdziemy mogiły wszystkich tych tutaj ofiar, o których dzisiaj rozmawiamy.
2: Tak, oczywiście. Cmentarz powstał w 1945 roku, został wyświęcony przez ówczesnego ordynariusza łomżyńskiego, jego ekscelencję Stanisława Kostkę-Łukomskiego.
1: Który niedługo potem zmarł w tragicznych okolicznościach.
2: Niewyjaśnionych do dzisiaj.
1: Niewyjaśnionych, mm-hmm, tak.
2: Mm-hmm. Był namaszczony przecież na prymasa Polski. Tak. No, też mówię w cudzysłowie oczywiście.
1: No, ale
2: był najlepszym kandydatem.
1: Są takie źródła, że właśnie był kandydatem. No ale to odeszliśmy troszeczkę od tematu. Wracając właśnie do tego cmentarza, to on powstał w 1945 roku, tak jak pani powiedziała.
2: Został poświęcony
1: został poświęcony,
2: bo cmentarz powstaje wtedy, kiedy
1: są mogiły.
2: Mogiły, oczywiście. Czyli sam cmentarz powstał powiedzmy w 1943. W 1945 był poświęcony po raz pierwszy. Ale uwaga! 14 czerwca 2007 roku ten cmentarz został poświęcony po raz drugi przez księdza Ludwika Brzostowskiego, ówczesnego oficjała sądu biskupiego. Dlaczego? To było tuż po tym, kiedy dokonał się remont w 2006 roku i kiedy zdjęto fałszywą płytę na grobie więźniów i zamieniono ją płytą z nazwiskami prawdziwymi, tymi opiewającymi,
1: osobami.
2: 62 osoby oczywiście ta lista opiewała. To jest ta lista, którą pan Jerzy Smużyński w 1994 roku odnalazł w archiwum akt nowych w Warszawie.
1: Zapytam jeszcze, jak to w tej chwili wygląda na tym cmentarzu, czy ludzie pamiętają o zmarłych, czy możemy tam znaleźć kwiaty, znicze.
2: Świetne pytanie, panie redaktorze. Kiedy zaczynałam opiekę nad tym miejscem, to był 2002 rok, potem w 2006 to tak już z namaszczenia pana Smużyńskiego, pod jego błogosławieństwem, się śmieję, że ja jestem emisariuszem w terenie, on jest mózgiem operacji całej. Szacun wielki dla niego. To nie było za wiele osób, natomiast teraz jest ich coraz więcej. Co się do tego przyczynia? Rokroczne uroczystości, które zaczęła organizować szkoła w Jeziorku jeszcze w latach 60-tych, potem w końcówce lat 90. pamiętam, że mieszkanka Jeziorka, pani Maria Szymańska, a potem pan Antoni Rydzewski, mieszkaniec Jeziorka, długo do początku lat 90. do swojej śmierci. Ja mniej więcej wchodzę tam od 2006 roku, jeżeli chodzi o doroczne uroczystości, ale nie tylko uroczystości. Ostatnio w 2025 roku łomżyńska pisarka, poczytna niezwykle, płodna niezwykle twórczo, napisała książkę Ostatni z listy. Jest to książka właśnie o lesie, o miejscu pamięci narodowej w Jeziorku. I od tej pory no jest tam coraz więcej ludzi, którzy się interesują, przyjeżdżają, palą znicze, kładą kwiatki i mam nadzieję, że na najbliższych uroczystościach jeziorkowskich, które już 14 czerwca...
1: Właśnie chciałem też o tym powiedzieć. Ta książka, to jeszcze tylko dodajmy pani Anny Rybakiewicz, którą pozdrawiamy. Tak. I właśnie o tych uroczystościach, o których pani już wspomniała, bo chciałem, żebyśmy na koniec audycji właśnie na nie zaprosili naszych słuchaczy, bo żeby po prostu oddać tym ludziom hołd. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, kiedy konkretnie te uroczystości, kiedy startujecie, no i zaprosić naszych słuchaczy, żeby oczywiście na miejsce kaźni Polaków się udali.
2: Proszę Państwa, zaznaczę tylko, że organizujemy je we współpracy z parafią Przemienienia Pańskiego w Piątnicy i księdzem proboszczem Szczepanem Dobeckim. Już od 20 lat, podkreślam, ksiądz proboszcz jest zaangażowany w to dzieło pamięci. A najbliższe, już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 14. Gdyby zaskoczyła nas nieprzyjemnie pogoda, to one i tak się odbędą, tylko w świątyni piątnickiej. Serdecznie zapraszam. Najważniejszą częścią jest msza święta w intencji ofiar, ale też myślę, że postaramy się z chórem Szkolne Słowiki, które mam zaszczyt prowadzić już od kilkudziesięciu lat, 24 konkretnie, przedstawimy program montaż słowno-muzyczny. Tak, miejsce pamięci w Jeziorku, garść ziemi polskiej.
1: Także warto udać się 14 czerwca do Jeziorka, gdzie będą Państwo tutaj ze społecznymi obchodami tych tragicznych wydarzeń. Czasami trochę aż mi słów brakuje, bo jak się słyszy, jak się czyta o tym, co tam się wydarzyło, to ciężko cokolwiek powiedzieć. I właśnie dzisiaj o zbrodniach w lesie jeziorkowskim rozmawiałem z moim gościem. Była ze mną pani Beata Sejnowska-Runo, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorku oraz społeczny kustosz miejsca pamięci właśnie w Jeziorku. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę.
2: Serdecznie pozdrawiam państwa, dziękuję panu redaktorowi.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,

0: się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Łomża jest gospodarzem 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a już dziś o godzinie 7 przeniesiemy Państwa do parafii Świętego Krzyża w Łomży, gdzie będziemy dla Was transmitować mszę świętą z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami
1: i z Duchem Twoim.
2: Drodzy bracia i siostry, świątynia pod wezwaniem Krzyża Świętego, w której się gromadzimy, oddana do użytków w roku 2009, jest wotum złożonym Bogu za ciągłość dziedzictwa wiary na przełomie wieków, a także jest znakiem nadziei dla nas i przyszłych pokoleń. Radujemy się, że ta msza święta sprawowana jest przez pasterzy Kościoła w Polsce zgromadzonych w Łomży na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystii przewodniczy arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, którego serdecznie pozdrawiamy. Drodzy bracia w biskupstwie, prezbiterzy i słuchacze diecezjalnego Radia Nadzieja i wszyscy obecni, zapraszam was do modlitwy za tę młodą, ale jakże żywą i dynamiczną wspólnotę parafialną. Módlmy się także, aby Kościół w naszej Ojczyźnie bez przeszkód głosił Ewangelię i odważnie świadczył o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa.
0: Bardzo dziękuję za te słowa powitania. Przez pasterza diecezji gromadzimy się, by słuchać Bożego Słowa, przeżywać Eucharystię, niosąc do ołtarza nasze intencje. Niesiemy też w sercu księdza biskupa Rudolfa Piereskałę, prosząc dla niego o dar zdrowia i sił, jak najszybszego powrotu do sił. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa.

Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że iż wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana,

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Drodzy siostry i bracia, świętując w tych dniach stulecie diecezji łomżyńskiej, przychodzimy dzisiaj do tej świątyni pod wezwaniem Krzyża Świętego, która została pobudowana jako wotum wdzięczności za tysiąclecie chrześcijaństwa na tej ziemi. Historia wiary ludzi, którzy tutaj, w tej części Mazowsza i Podlasia, uwierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, sięga bowiem swoimi korzeniami misji ewangelizacyjnej świętego Brunona z Kwerfurtu. W pamiętnym roku milenium chrztu Polski, dziękując tutaj za to dziedzictwo wiary na zakończenie jubileuszowych obchodów w Łomży, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, podkreślał, że to właśnie Brunonowi zawdzięczamy, że ta ziemia już bardzo wcześnie została ogarnięta miłującymi ramionami Kościoła i dochowuje wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii z taką przedziwną stałością i zapałem, iż można o niej w całej Polsce mówić jako o ziemi najbardziej religijnie żywej i gorliwej. Wspominając w Gnieźnie w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny naszej początki chrześcijaństwa w Polsce, święty Jan Paweł II pokazywał, że kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzał wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać się ze stolicą świętego Piotra, zwrócił się przede wszystkim do pobratymców, a wraz z tym, mówił wtedy na wzgórzu Lecha papież, zaczęli przybywać do ojczyzny naszej misjonarze pochodzący z różnych narodów Europy, jak święty biskup męczennik Bruno z Kwerfurtu. Ten apostoł Rusi i Pomorza, patron waszej diecezji, patron Warmii, był bowiem, jak wskazują historycy, jednym z tych pierwszych duchownych, którzy włączyli się w dzieło ewangelizacji środkowej i wschodniej Europy, wierząc w siłę ewangelizacji za pomocą słowa, a nie miecza. W ten sposób jego męczeńska śmierć wraz z męczeńską śmiercią świętego Wojciecha i pięciu braci męczenników wpisała się na trwałe w dzieje chrystianizacji Polski. To na męczeńskiej śmierci, na męczeńskiej krwi wyrastały tutaj, na tej ziemi, ziarna wiary. W tego, który, jak nam dzisiaj głosi święty Jan, nie przyszedł po to, aby świat potępił, ale po to, by świat przez niego został zbawiony. On bowiem wywyższony na krzyżu wciąż nam wszystkim przypomina, że nikt, tak jak męczennicy, nie zgłębili tajemnicy jego krzyża. W ich życiu bowiem tajemnica krzyża i jego mocy objawiła się w sposób szczególnie czytelny dla każdego człowieka. Spróbujmy odczytać to przesłanie dla nas. Drodzy siostry i bracia, Słowo Boże, którego słuchaliśmy, przypomina nam z całą mocą, w czym tkwi to objawienie tajemnicy krzyża i jego mocy. Wiemy, że krzyż Chrystusa jest odpowiedzią Boga na ludzkie zło i grzech, na nasz grzech. Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Tobie. To bowiem na tym drzewie, mówił papież Franciszek, Jezus dosłownie wziął na siebie nasz grzech i zło świata i zwyciężył je miłością. Krzyż wciąż nas przekonuje, że miłość Boga do człowieka jest większa niż nasza ludzka niewierność i nasz grzech. On rzeczywiście ofiaruje się na krzyżu jako ukojenie dla ludzkości, jak powiadał w ostatnią niedzielę palmową papież Leon, podczas gdy ludzie chwytają za miecze i kije.
Warto może w obliczu krzyża zastanowić się trochę nad samym sposobem odpowiedzi Boga na zło i grzech świata i człowieka. Warto zadać sobie pytanie, czemu krzyż? Dlaczego krzyż? Dlaczego właśnie w ten sposób Bóg odpowiada i objawia swoją moc i wszechmoc? On bowiem w Jezusie Chrystusie uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Odpowiada, bo nie przyjmuje ludzkich kategorii odpłaty za doznane zło. Nie wchodzi w logikę odwetu, nie kieruje się doznaną ze strony człowieka niegodziwością, za niegodziwość zemstą. Nie chwyta za broń, jak powiadał papież, i siebie nie broni. Sam też nie unicestwia, nie unieważnia w jakiś magiczny sposób ludzkiej podłości i zła na świecie. Mówił kiedyś papież Franciszek, że tak wtedy, jak i teraz, w wielkiej walce duchowej, która jest wpisana w nasze ludzkie dzieje, jadowite węże nie znikają. One wciąż są obecne, czyhają, zawsze mogą ukąsić. Zła nie da się usunąć z ludzkiego życia, także z życia Kościoła, żadnymi zaklęciami czy zaprzeczając mu. Ono nie zniknie, gdy przestaniemy jedynie o nim mówić, gdy usuniemy je w niepamięć, gdy wyprzemy je z naszej ludzkiej świadomości, gdy o nim zapomnimy, gdy będziemy o nim milczeć. Obecność Boga w Jezusie Chrystusie, obecność ukrzyżowanego, obecność krzyża i Ewangelii, obecność Boga wywyższonego na krzyżu jest jedyną gwarancją, jedyną pewnością, jedyną mocą i źródłem prawdziwej nadziei, że zło zostaje zwyciężone, że nie ma żadnej mocy nad nami, że możemy żyć. Jezus wyniesiony na palu krzyża, powiadał kiedyś papież, nie pozwala, żeby atakujące nas jadowite węże doprowadziły nas do śmierci. Każdy więc, kto na Niego patrzy, zostaje przy życiu. Każdy, kto jak patrzący na Niego w godzinie Jego męki setnik, nie tylko powie, że tu umiera niewinny i sprawiedliwy człowiek, ale zaiste ten był Synem Bożym. Mimo ukąszenia złem i grzechem będzie żył. Bo spojrzenie na krzyż jest zawsze związane również z przyznaniem się do grzechu. Spojrzenie na krzyż pozwala uznać nasz grzech. Tak naprawdę człowiek ukąszony przez węża ma w życiu dwie możliwości. Może ukąszony w samotności powoli umierać, czując jak jego zainfekowany organizm niszczeje, traci życie. Może czekać na nieuchronną śmierć. Nie przyznając się do ukąszenia, do grzechu, lekceważąc, bagatelizując go, czy nawet wprost jawnie mu zaprzeczając, po prostu zginie. I tak było wtedy, jak słyszeliśmy, gdy węże o jadzie palącym ludzi kąsały, także wielka liczba Izraelitów pomarła. I tak będzie zawsze w historii świata i człowieka. Ale może też po ukąszeniu jak najszybciej szukać ratunku, gdy bowiem odważnie przyzna się, że został ukąszony, gdy nie zakryje swego zła i grzechu, gdy patrząc na krzyż pojmie, że Jezus Chrystus był obarczony naszymi cierpieniami i przebity za nasze grzechy, że objawił nam prawdziwe oblicze Boga, który zamiast ocalić samego siebie, pozwolił się przybić do krzyża. Wtedy zostanie ocalony, wtedy będzie żył. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, mówi autor Księgi Powtórzonego Prawa. Wybierajcie więc życie,
Wybierajcie, abyście żyli, miłując Boga, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie. Umiłowani siostry i bracia, przeszło 1000 lat temu w przepowiadaniu Ewangelii i w męczeńskiej śmierci świętego Brunona z Kwerfurtu na tej ziemi objawiła się tajemnica krzyża i jego mocy. Była ona źródłem nadziei, była źródłem nowego życia, była wezwaniem, by iść z Jezusem ku przyszłości. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Nie chodzi nam przecież tylko o zwykły optymizm, uczył nas papież Franciszek. Chodzi o tę mocną nadzieję, o pewność wiary, która jest zakorzeniona w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, który umarł i zmartwychwstał. Chodzi o prawdziwą siłę, która podtrzymuje drogę naszego życia, nawet kiedy jest ona kręta i męcząca. Otwiera przed nami drogi przyszłości, gdy nasz strach, rezygnacja, pesymizm chciałyby nas uczynić więźniami. Sprawia, że widzimy możliwe dobro, gdy zło zdaje się zwyciężać. Napełnia nas pogodą ducha, gdy serce jest obciążone lękiem przed porażką i poranione grzechem. Sprawia, że marzymy o nowym życiu, że nie zapominamy o życiu wolnym od zła i grzechu, i daje odwagę, gdy się nam wydaje, że nie jest to wszystko już warte trudu i zachodu. Bo wędrówka ocalonych przez Boga przy życiu Izraelitów rozpoczęła się na nowo. Szli umocnieni tym, co się zdarzyło. Przekonali się bowiem, że choć ich serce nie było mu wierne, a oni chwiejni i nie stali, on jednak odpuszczał ich winę i nie zatracał. Być może nauczyli się już trochę, że choć nieraz przyjdzie im w dalszej drodze doświadczać własnych słabości, że będą jeszcze niejednokrotnie szemrać przeciw Bogu, a nawet wystawiać Go na próbę, to skrucha serca i odważne przyznanie się przed Nim do zła stanie się źródłem łaski, przebaczenia i mocy, która będzie ich prowadzić. Być może ma więc rację papież Franciszek, kiedy w komentarzu do tych wydarzeń na zakończenie zachęca nas, byśmy teraz my przyjrzeli się bliżej wydarzeniom w naszej osobistej i wspólnotowej historii, zwłaszcza tym, kiedy i nam brakowało zaufania do Pana Boga i do siebie nawzajem. Nasza bowiem wspólna droga, także przez te minione tysiąclecie wiary, domaga się nie tylko wdzięczności i dziękczynienia za wszystko, czym Bóg nas w tej drodze obdarzył, ale również ufnego spojrzenia na krzyż. Z tą odwagą, która pomoże i nam uznać naszą niewierność i grzech, a przyznając się do nich, zobaczyć nadzieję w tym, który przyszedł pośród nas po to, aby nas zbawić. Amen.

0: zgromadzeni w świątyni, która jest wotum diecezji łomżyńskiej za tysiąclecie chrześcijaństwa na naszych ziemiach, przyniesione przez posługę świętego Brunona z Kwerfurtu, prośmy Boga w naszych intencjach, ufając Jego miłości objawionej w krzyżu Chrystusa.
1: Módlmy się za papieża Leona oraz wszystkich biskupów, by prowadzili Kościół, czerpiąc moc z ofiary Chrystusowego krzyża. Ciebie prosimy.
2: Módlmy się za ojczyznę, by Chrystusowy krzyż był w niej zawsze znakiem jedności i zwycięstwa. Ciebie prosimy.
3: Módlmy się za polskie rodziny, by wiernie trwały pod Chrystusowym krzyżem, przekazując wiarę kolejnym pokoleniom. Ciebie prosimy.
4: Módlmy się za twórców, wykonawców i fundatorów obrazu Zmartwychwstania, by cieszyli się Bożą łaską i wdzięcznością wiernych. Ciebie prosimy.
5: Módlmy się za zmarłych, a wśród nich za polecanych dziś świętej pamięci Aleksandra Kowalewskiego, Janinę Wiesława i Marka Serafińskich oraz Barbarę Godlewską, by za wierność krzyżowi na ziemi otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Ciebie prosimy.
1: Módlmy się za nas, zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii, byśmy świadectwem życia głosili, że zbawienie przyszło przez krzyż. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas. Wszechmogący wieczny Boże, uwielbiając krzyż Twojego Syna, wznosimy ku Tobie naszą modlitwę i prosimy, byś wejrzał na nas łaskawie i przyszedł z pomocą naszej słabości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rajskim śmierć wzięła początek. Na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Posileni na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
2: W imieniu całej wspólnoty parafialnej najserdeczniej dziękuję księdzu kardynałowi, arcybiskupom i biskupom obecnym na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski za modlitwę w naszej świątyni Krzyża Świętego w Łomży. Księdzu arcybiskupowi prymasowi dziękuję za przewodniczenie mszy świętej i homilię. Sprawowana dziś Eucharystia to dla naszej wspólnoty wielki dar, zaszczyt i wielka radość, tym bardziej, że 22 czerwca bieżącego roku będziemy dziękować Bogu za 29 lat istnienia naszej parafii. Budując tę świątynię Krzyża Świętego, dziękowaliśmy Bogu za 1000 lat chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej. Obecnie trwa jej wyposażanie. 14 września 2025 roku biskup łomżyński poświęcił drogę krzyżową obrazy autorstwa pani Teresy Adamowskiej. Uprzejmie proszę księdza prymasa o poświęcenie obrazu zmartwychwstania Pana Jezusa. W dowód wdzięczności w najbliższą niedzielę w naszej świątyni w szczególny sposób będziemy modlić się za księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów.
0: Drodzy bracia i siostry, módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, abyśmy oddając cześć tajemnicy Chrystusa zasłużyli na osiągnięcie owoców naszego zbawienia. Błogosławimy Ciebie, Ojcze miłujący ludzi, Ty posłałeś na świat swoje słowo, które przyjąwszy ciało z niepokalanej dziewicy, stało się naszym Zbawicielem i pierworodnym bratem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. W Chrystusie dałeś nam najwyższy wzór świętości. Kościół oddaje Mu cześć jako dziecku i wpatrując się w słabe niemowlę leżące w żłobie, wielbi wszechmocnego Boga. Kiedy ogląda Jego oblicze, dostrzega w Nim odblask Twojej dobroci. Gdy przyjmuje z Jego ust słowa życia, napełnia się Twoją mądrością. Doświadczając głębi miłości Jego serca, Kościół zostaje ogarnięty ogniem Ducha Świętego, którego Chrystus udziela na odrodzenie ludzi. Wpatrując się w Jego rany, czci krew najdroższą, w której doznaje oczyszczenia. Radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, Kościół otrzymuje już przedsmak chwały swojego oblubieńca. Ciebie więc, Boże, pokornie prosimy, niech wierni, którzy będą czcili ten obraz Chrystusa, żywią w swoich sercach Jego pragnienia, a jak obecnie noszą w sobie obraz ziemskiego człowieka, tak kiedyś niech się upodobnią do człowieka niebieskiego. Ojcze, niech Twój Syn będzie dla nich drogą, która do Ciebie prowadzi, prawdą, która rozjaśnia ich serca, życiem, które ich podtrzymuje. Niech będzie światłością rozpraszającą mroki życiowego pielgrzymowania, skałą, na której umęczeni znajdą wytchnienie, bramą, w której przyjmiesz ich w Nowym Jeruzalem, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Bóg zapłać za ten piękny dar, który mogłem poświęcić, Chrystusa Zmartwychwstałego. Uwielbiony krzyż Pana zawsze będzie nas prowadził w ramiona Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał, który jest źródłem naszej mocy i naszej nadziei, który wciąż wyciąga z krzyża do nas swoje ramiona i powtarza nam przez całą wieczność: życie moje dałem za Ciebie, bo Cię kocham, człowieku. Życie moje dałem za Ciebie, bo Cię kocham, człowieku. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

I tak, szanowni państwo, zakończyliśmy właśnie mszę świętą transmitowaną z parafii Krzyża Świętego w Łomży. Biskupi poranną Eucharystią rozpoczęli drugi dzień zebrania konferencji Episkopatu Polski.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Nazywam się Bartek Święciński. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym nieco zmienionym poranku 7:09. No, mamy wyjątkowy czas. W Łomży 405. zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski w naszym mieście, więc wyjątkowy czas wymaga wyjątkowych ruchów, nieco zmiany planów i tak też się u nas dzieje. Na antenie Radio Nadzieja mogą Państwo wysłuchać naprawdę wiele ciekawych głosów, wielu ciekawych postaci, jeżeli chodzi o Kościół. Więc dzisiaj jeden gość, którym tematyka rozmowy będzie nawiązywać do tego, o czym mówią, rozmawiają, debatują biskupi podczas tego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Mianowicie o godzinie 8:20 moim gościem będzie Anna Najda, radna miasta Łomży, ale przede wszystkim w tej rozmowie katechet z wieloletnim, 33-letnim doświadczeniem i rozmawiać właśnie będziemy o katechezie w szkołach, ale i o katechezie w parafiach. O tym rozmawiają biskupi podczas tego zebrania. Ja porozmawiam o tym właśnie z Anną Najdą, z osobą, która jest w tym systemie edukacji, z osobą świecką, jak ona widzi, jak ona postrzega przyszłość katechezy w szkołach, jak ona jak wspomina, jak zmieniają się uczniowie na przestrzeni tych lat, jak w szkołach traktowana jest religia od tych kilku ostatnich latach i czy katecheza faktycznie powinna zostać przeniesiona do parafii. Zapytam też o to, o czym mówił na naszej antenie arcybiskup Tadeusz Wojda. Pytany o wyzwania współczesnego kościoła odpowiedział, że jednym z takich wyzwań jest odpowiedzieć sobie na pytanie i dlaczego młodzież odchodzi od kościoła po bierzmowaniu, dlaczego nie praktykuje po pierwszej Komunii Świętej. Mój gość, Anna Najda, przygotowuje też młodzież na przykład do bierzmowania, więc też będę o to pytał, jak utrzymać tych młodych ludzi, co może należałoby zmienić, aby po sakramencie bierzmowania ta młodzież nie odchodziła, a w kościele została. To już o godzinie 8:20, teraz chwila muzyki, a później gość poranka 7:09.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Naszym gościem jest Anna Najda, radna miasta Łomża, ale przede wszystkim w tej rozmowie katechetka z 33-letnim doświadczeniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
1: No i właśnie w tej rozmowie będziemy rozmawiać o katechezie. Katechezia to w związku z zebraniem plenarnym KEP, które odbywa się w Łomży, które rozpoczęło się wczoraj, a trwać będzie do środy. To na początek. Jaką rolę w szkole pełni katecheza?
2: Wczoraj uczestniczyłam we mszy świętej o godzinie 18, którą sprawowali biskupi w katedrze łomżyńskiej, podczas której poświęcone zostały nowe drzwi świątyni. Z homilii wygłoszonej przez arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, utkwiły mi takie słowa. Człowiek sieje, a Pan Bóg daje wzrost. Oznacza to, że nie tylko nasze działania, ale także ich wyniki są w rękach Boga. I warto pamiętać, że nie sposób oddzielać wiary od wiedzy. Dlatego człowiek wierzący powinien troszczyć się o dostateczny poziom swojej wiedzy religijnej. A więc jest to odpowiedź na to, że katecheza w szkole jest bardzo potrzebna, ponieważ pomaga uczniom poznawać wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność i pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki niej młodzi mogą lepiej zrozumieć tradycję, kulturę oraz historię swojego kraju, które są w dużym stopniu związane z chrześcijaństwem. Katecheza daje również możliwość rozmowy o ważnych życiowych pytaniach dotyczących sensu życia, dobra, ale też pomaga odnaleźć młodemu człowiekowi sens i kierunek.
1: To jak tego młodego człowieka, uświadomić, że to jest przedmiot, który uczy cię tak wielu ważnych rzeczy?
2: Myślę, że świadectwo wiary katechizującego, katechety, jest niezwykle ważne. Z perspektywy wielu lat pracy katechetycznej mogę powiedzieć, że podejście młodzieży do katechezy jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak środowisko rodzinne, myślę, to jest bardzo istotne, osobiste przekonania, sposób prowadzenia zajęć, czy to, o czym wspomniałam, relacje z katechetą. To świadectwo katechety jest niezwykle ważne.
1: No, mówi się o tym, że przez te ostatnie lata w szkole religii katechezy była trochę umniejszana. No, była na ostatniej lekcji, nie było oceny na świadectwie, tak ona nie liczyła się do tej średniej. Zredukowano lekcje religii do jednej godziny w tygodniu. I czy tak w szkołach dawało się właśnie odczuć to, że ta religia spychana jest gdzieś na margines?
2: Myślę, że to bardzo źle, że tak się zadziało. Katecheza ma taki wymiar interdyscyplinarny. Tam nie uczymy się tylko prawd wiary, ale nauki o świecie. I kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, każdego innego, nie tylko religii, to efekty na pewno będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści. I takie potencjalne zagrożenia ograniczenia godzin religii to mniejsza znajomość tradycji religijnej, ograniczenie wychowania religijnego w szkole, przeniesienie edukacji religijnej poza szkołę. Myślę, że to nie jest dobre. I też możliwe konflikty społeczne. Zmiany mogą wywoływać spory między zwolennikami świeckiej szkoły, a osobami uważającymi religię za istotny element edukacji. Ale ja uważam, że ten religijny element edukacji jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. A więc wniosek, konkludując, ograniczanie lekcji religii może prowadzić do zmniejszenia kontaktu uczniów z wiedzą religijną i tradycją kulturową.
1: A czy te działania Ministerstwa Edukacji, chociażby to, że te oceny z religii nie wpływały w żaden sposób na końcową średnią, to czy to wpływało na same podejście młodzieży do katechezy?
2: Myślę, że w niewielkim stopniu tak, w niewielkim stopniu. Młodzież, która rzeczywiście, bo nam przede wszystkim w katechezie zależy na tym, aby ten młody człowiek nawiązał taką też relację osobową z Jezusem Chrystusem. I to jest chyba najistotniejsze, aczkolwiek no myślę, że krzywdzimy też młodzież, bo młodzieży, młodemu człowiekowi zależy na ocenie. Mimo wszystko zależy. Nam, ludziom dorosłym, my mamy na uwadze zawsze ocenę Pana Boga. Tak? Mnie zawsze najbardziej zależy na tym, jak Pan Bóg mnie oceni. Natomiast ten młody człowiek, on jeszcze też myśli tu i teraz. I ta ocena dla niego jest istotna. I myślę, że mimo wszystko jest to krzywdzące. Jest to krzywdzące.
1: A czy lekcja religii powinna być traktowana jak taki normalny przedmiot w szkole, jak język polski, matematyka? Czy jednak ta religia powinna trochę, katecheza opierać się trochę może nawet na jakiejś rozmowie, dyskusji?
2: Tak, przede wszystkim. Przede wszystkim na rozmowie, na dyskusji, na ukazywanie kierunku młodemu człowiekowi w tym świecie takim bardzo często pogubionym. Myślę, że katecheza, która promuje takie wartości jak miłość bliźniego, przebaczenie, prawda, sprawiedliwość, wolność, ukazuje szacunek dla każdej osoby ludzkiej, no jest niewątpliwie ma inny wymiar niż każdy inny przedmiot.
1: Też ja przynajmniej tak to rozumiem, że ja miałem tak przynajmniej, że zadawałem nie zawsze łatwe pytania katechetkom, jakie miałem, czy księżom, którzy prowadzili lekcje religii. I ja tak to rozumiem, że jeżeli padają nawet trudne pytania, no to jest to uczeń, który chce się czegoś dowiedzieć, ma jakąś wiedzę, bo też wie, jakie pytanie zadać. Rozumiem, pani też spotykała się z takimi nieraz trudnymi pytaniami dotyczącymi tak, wiary, życia?
2: Tak, oczywiście, bo katecheza, takim kluczowym aspektem aksjologicznym katechezy, to jest to wychowanie sumienia. Tak? I człowiek młody poszukuje właśnie tych najlepszych dróg, bo każdy z nas poszukuje dobra, miłości, a tę miłość, prawdziwą miłość, pełnię dobra, miłości, prawdy możemy odnaleźć tylko w Panu Bogu. I to bardzo dobrze, że ci młodzi ludzie zadają trudne pytania. Ja bardzo ceniłam sobie młodzież, która nie tylko słuchała, ale wchodziła w dialog, ale poszukiwała. Bo kiedy poszukujemy, to możemy odnaleźć tę prawdę.
1: Najgorzej, jak już ktoś jest taki zamknięty, ma już swój jakiś światopogląd i nie próbuje szukać tych dróg rozwiązań.
2: Tak, myślę, że takie to bierne podejście do katechezy no też dla katechety nie jest myślę nagrodą, tak? My czekamy na te trudne pytania i mamy satysfakcję, kiedy możemy temu młodemu człowiekowi ukazać ten właściwy kierunek.
1: A jaki może być skutek tego ograniczania lekcji religii w szkołach? Być może ona w ogóle zaraz ze szkół zniknie.
2: Niewątpliwie, kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, to nie tylko efekty takie edukacyjne będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści, ale takie potencjalne zagrożenia to też mniejsza znajomość tradycji religijnej. Uczniowie mogą mieć mniejszą wiedzę o religii, która przez wieki wpływała na kulturę, historię i sztukę. Kolejne zagrożenie to ograniczenie wychowania religijnego w szkole. Dla części rodzin szkoła stanowi ważne miejsce przekazywania wartości i wiedzy religijnej.
1: No to bardziej może chciałbym się skupić na tych wartościach, na tym, oprócz samej wiedzy, że nie wiem, nie znam fragmentów Pisma Świętego chociażby. Bardziej chodzi mi o to, czy to wpłynie na jeszcze bardziej pogłębiającą się laicyzację chociażby społeczeństwa.
2: Myślę, że tak. Bo ta wiedza religijna i tradycja kulturowa jest niewątpliwie ważna. Jeśli nie mamy odniesienia do wiedzy, nieznajomość chociażby Pisma Świętego, tak, jest nieznajomością Chrystusa, więc jeśli nie mamy wiedzy, ja pozwoliłam sobie przynieść swoją pracę doktorską.
1: Kawał pracy.
2: Kawał pracy, tak. I właśnie w swojej pracy, powołując się na Preissnera, wiedza religijna objęta katechezą, umiejętności pokonywania trudności szkolnych u młodzieży. Może zacytuję. Nie wiem, czy uda mi się tak odszukać, ale Można stwierdzić, że wiedza zwykle odnosi się do przedmiotu poznawczego, wiara zaś do osoby, bowiem wiara pozwala na stwierdzenie wierzę tobie, natomiast wiedza racjonalna twierdzi wiem, że tak jest, rozumiem to zjawisko. A więc nie sposób oddzielać wiary od wiedzy, dlatego człowiek wierzący powinien troszczyć się o dostateczny poziom swojej wiedzy religijnej. Myślę, że to jest bardzo istotne.
1: Czy wobec tego... Już wydaje mi się nawet potwierdzeniem jest tego te zebranie plenarne w Łomży, gdzie mówi się o katechezie parafialnej. Czy może być tak, że ta katecheza w ogóle zniknie ze szkół i ona się przeniesie do parafii? Czy tak powinno to wyglądać? Jak kiedyś to było?
2: Myślę, że nie. Argumenty przeciw przeniesieniu katechezy do parafii. Tych argumentów możemy przedstawić bardzo wiele. Dostęp do katechezy, myślę, parafialnej byłby trudniejszy, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości lub rodzin o ograniczonych możliwościach transportu. Chociażby, tak sobie pomyślałam, frekwencja prawdopodobnie by spadła, co utrudniłoby dotarcie do młodych ludzi. Szkoła niewątpliwie zapewnia regularność zajęć i odpowiednie warunki organizacyjne, czyli taki dostęp na pewno byłby łatwiejszy. Jest. Zwolennicy obecnego modelu wskazują, że religia jest elementem kultury i tradycji. Dlatego może mieć miejsce w systemie edukacji i powinna mieć miejsce w systemie edukacji. Oczywiście ta katecheza parafialna i katecheza szkolna, one powinny jakby współgrać jednocześnie. I to tu powinna być ta współpraca, bo bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest formacja w parafii, przygotowywanie do sakramentów świętych, ale przeciwna jestem przeniesieniu religii, nauki religii do sal parafialnych, tylko i wyłącznie.
1: To ten transport, to tak? Czy jeszcze?
2: Nie, to oczywiście to też istotne jest, ale myślę, że to jest też nasza tożsamość kulturowa. Religia. Nie wyobrażam sobie młodego człowieka, Polaka, który nie zna zasad naszej wiary, nie zna Pisma Świętego, a myślę, że ta przestrzeń szkolna jest dobrym miejscem.
1: Też arcybiskup Tadeusz Wojda mówił na naszej antenie o tym, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi Kościół, no to jest odpowiedzieć sobie na pytanie i znaleźć rozwiązanie problemu, który wygląda tak. Bierzmowanie, młodzież odchodzi z kościoła. Pierwsza komunia święta, młodzież, dzieci jeszcze przestają praktykować w ogóle. Jak pani myśli, skąd to się bierze? Bo pani jest blisko tej też młodzieży, która tak przygotowuje się do komunii świętej, do bierzmowania. Co to należałoby zmienić, aby ci młodzi ludzie nie odchodzili od kościoła?
2: I to jest właśnie tutaj ewangelizacja rodzin, ewangelizacja rodziców. Dlatego też parafia jest tą przestrzenią, w której mnoży się bardzo dużo wspólnot ewangelizacyjnych. Współpracuję, może to nie takie słowo, ale też obserwuję w mojej parafii, w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży, jak bardzo dużo mamy tych wspólnot. Pracuję też w poradni życia rodzinnego, posługuję, może bo praca to nie jest praca, to jest posługa. Pracuję z młodymi ludźmi w parafii Świętego Andrzeja Boboli, w parafii Piątnica. Obserwuję tam ogromną ilość i różnorodność wspólnot ewangelizacyjnych. I myślę, że to jest bardzo dobrze. I to jest ta rola parafii, żeby ewangelizować dorosłych, ewangelizować rodziców, już właśnie tych narzeczonych, którzy przychodzą do poradni, żeby mieli tę świadomość, że celem i zadaniem małżonków chrześcijańskich jest uświęcanie siebie, jest budowanie własnej miłości, jest ta wzajemna pomoc, ale przede wszystkim chrześcijańskie wychowanie dzieci w oparciu o normy, dyrektywy, które zawarte są w dekalogu.
1: Mówi pani o tych wspólnotach, które są i tutaj też posłużę się słowami arcybiskupa Wojdy, który powiedział, że tak, jest wiele wspólnot w każdej parafii naprawdę, ale być może one nie są tak atrakcyjne, może one są za bardzo zamknięte.
2: Tak. I tak jak pan redaktor wspomniał, że głównym celem 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży jest koordynacja działań Kościoła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnej ewangelizacji. I myślę, że przyszłość polskich parafii to też pełnienie skutecznej roli ewangelizacyjnej w zmieniających się realiach społecznych. I na pewno powinniśmy jeszcze szukać tych nowych wspólnot, tych, które jeszcze bardziej dotkną serce człowieka w wymiarze tym właśnie ewangelizacyjnym, religijnym.
1: A jeżeli chodzi o te bierzmowania na przykład, to może ono odbywa się w za młodym wieku. Może to powinno być później. Może młodzież nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła niego. On wie, że musi iść, coś tam musi zdać, ma obowiązek chodzenia na październikowe, na majowe. Potem może następuje takie przesilenie, bo to też jest specyficzny wiek i nie chce już mu się później do kościoła iść.
2: Tak, ale ja mimo wszystko uważam, że jest to dobry okres, bo to jest to klasa ósma. Jeszcze oni pozostają w swoich środowiskach rodzinnych, bo bardzo często już za powiedzmy te kilka miesięcy przemieszczą się też do innych miast. Może miast nie, no, ale gdzieś tam może będą mieć też więcej obowiązków w szkole średniej, tak? Więcej zadań. Myślę, że to jest dobry moment.
1: Z drugiej strony mają egzamin ósmoklasisty, przygotowanie do egzaminów. To też nie jest taki łatwy czas.
2: No to trzeba byłoby jeszcze to, rzeczywiście, można byłoby przemyśleć, ale chcę powiedzieć też z własnego doświadczenia. W tym roku też prowadziłam grupę, byłam animatorem grupy młodzieży do bierzmowania i to ich postrzeganie przygotowania do sakramentu bierzmowania we wrześniu, październiku, listopadzie, może nawet jeszcze grudniu, różni się od ich postrzegania już w tych miesiącach tuż poprzedzających sakrament bierzmowania. Po tej formacji katechezy, takiej parafialnej katechezy w małych grupach, mają większą świadomość, czym jest to bierzmowanie.
1: Myśli pani, że ta grupa nie odejdzie od kościoła po bierzmowaniu?
2: Myślę, że tutaj już pozostaje też duża rola rodziny, która jest takim podmiotem i miejscem katechezy, kościół domowy. Parafia, wspólnoty parafialne, parafia może wspierać tę rolę wychowawczą w zakresie tej funkcji religijnej, natomiast rodzina jest pierwszym takim przekazem wiary. Jeśli ci rodzice będą dziecku przypominać o tym, że te sakramenty święte, sakrament pokuty, Eucharystii jest bardzo istotny w życiu religijnym młodego człowieka, ale też każdego człowieka. Jeśli będą jeszcze jakby podtrzymywać to, że Bóg jest miłością, że my zawsze do tego Pana Boga możemy wrócić, który nas oczyści, który nas podniesie, naszą godność w sakramencie pojednania, w Eucharystii zjednoczy nas z sobą, to myślę, że wtedy ta młodzież pozostanie w Kościele. Natomiast jeśli nie ma tego przekazu w rodzinie, to no, jest nam trudniej. Ale mimo to myślę, że te wspólnoty parafialne powinny się tworzyć, żeby podtrzymywać to, co ta młodzież otrzymała w tej katechezie szkolnej.
1: To jaka jest przyszłość katechezy szkolnej?
2: Ja ufam to, co wczoraj też powiedział podczas homilii, usłyszałam arcybiskup Wojda, że człowiek sieje, a Pan Bóg dba o wzrost. I ja ufam w to, że Pan Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i taka teheza będzie trwała.
1: Myśli pani.
2: Myślę pozytywnie. No, ufam.
1: Na początku przedstawiłem panią jako radną miasta Łomża za rok wybory. To też może się zmienić, jeżeli chodzi o katechezę w szkołach na przykład, tak?
2: Ufajmy, że będzie dobrze. Ufajmy, że będzie dobrze.
1: To wiemy, że oba obozy mają różne podejście do religii. Anna Najda, radna miasta Łomża i katechetka z wieloletnim doświadczeniem była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i chciałabym jeszcze życzyć księżom biskupom udanych obrad, owocnej pracy. Niech ten jubileuszowy czas umacnia naszą wspólnotę i otwiera nas na nowe wyzwania z wiarą oraz nadzieją. Dziękuję bardzo.
0: 7:00. 9. Gość poranka.
1: Jak mówiłem, wyjątkowy czas i wyjątkowi goście w naszym radiu. Już za chwilę rozmowa Niczytowskiej z kardynałem Konradem Krajewskim.

0: w studiu Radia Nadzieja mam zaszczyt powitać kardynała Konrada Krajewskiego, metropolitę łódzkiego. Szczęść Boże, księże kardynale.
1: Szczęść Boże.
0: Mikrofon poprosimy, tak? Jeszcze o włączenie. Już nas słychać. Szczęść Boże, księże kardynale.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W swojej encyklice Magnifica Humanitas papież Leon XIV pisze o kulturze potęgi, która przenika nasze relacje, społeczeństwa i też normalizuje wojnę. Czy zna ksiądz kardynał odpowiedź na pytanie, dlaczego logika wojny przenika nasze społeczeństwa dziś?
1: Nie ma słusznej wojny. Każda wojna jest tragedią. Każda wojna jest tragedią. 10 razy byłem na Ukrainie i 10 razy pytałem się, dlaczego ta wojna jeszcze się nie skończyła. To już 5. rok. Giną po stronie ukraińskiej młodzi chłopcy. 1000 osób dziennie ginie. Łatwo policzyć. 5 lat. Wszyscy na tej wojnie zarabiają. Wszyscy. Łącznie z Polską. Ekonomia nieprawdopodobnie idzie do góry, kiedy jest wojna. To jest tak, jak państwo najwięcej zarabia na papierosach, na tym, że ludzie chorują potem, mają nowotwór, umierają. To jest brak miłości. To jest brak miłosierdzia. Miłosierdzie jest skandalem dla świata, bo miłosierdzie to znaczy, że ja zawsze przebaczam i zawsze jest nadzieja, tak jak wasze radio. Zawsze jest nadzieja. Natomiast kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka.
0: I dlatego tak trudno tę wojnę powstrzymać na Ukrainie i chociażby
1: tak,
0: w strefie Gazy?
1: Trudno powstrzymać. Ja zawsze jechałem karetkami, miałem czasu, jechałem sam bardzo często. To 6000 kilometrów z Watykanu. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny. Bo nie jesteśmy zjednoczeni. Bo każdy jest osobną wyspą. Każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem. Nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest. I dlaczego my spokojnie jemy posiłki, oglądamy telewizję, jeździmy na wakacje, kiedy niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane? A my mamy wielkie spotkania polityczne, a tam ludzie giną. Ja tam byłem, bo byłem i w Gazie z woli Ojca Świętego. W Betlejem spędziłem Boże Narodzenie, na Ukrainie, w Astowie, w Kijowie, byłem na Wielkanoc. I myślę, że to jest problem nas. Choć wydaje nam się, że ta wojna nas nie dotyczy. To jest problem nas właśnie dlatego, że po pewnym takim zrywie, nawet narodowym, kiedy okazaliśmy się najpiękniejsi na świecie w Polsce, przyjmowaliśmy miliony ludzi. Nikt nam nie kazał, serce nam o tym mówiło, że tak trzeba zrobić. Wyzwoliło się spośród nas to, co jest wiosną. A potem już weszli politycy.
0: I dzisiaj jest jesień czy zima?
1: Myślę, że jest zima, i która wcale dobrze nie wróży.
0: Był też ksiądz kardynał 10 razy na Ukrainie, o czym ksiądz kardynał wspomniał, i widział też te masowe groby w Buczy. Co się mówi ludziom stamtąd, którzy tracą domy, tracą rodziny, tracą bliskich i poczucie bezpieczeństwa?
1: Nic się nie mówi. Liczy się tylko obecność. Jak oni wiedzieli, że wysłał kogoś papież, kto sam przyjechał, sam kierował tyle tysięcy kilometrów i po prostu wystarczyło być z nimi. Oni płakali, to oni mówili, ja nic nie mówiłem. Ja po prostu byłem. Ale to proszę zobaczyć, że tak jest w domach, gdzie jest małe dziecko. To dziecko co jakiś czas krzyczy, mama jesteś? Jestem. Nieraz tysiąc razy dziennie. To, że mama jest, to jest pewność. To, że ktoś przyjechał do Ojca Świętego, to jest pewność, że ktoś o nas myśli, że ktoś się za nas modli. Nie może nam pomóc w sposób taki nagły, szybki, ale jest.
0: I to jest dużo?
1: To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, że czasem ludzie najbardziej cierpią w szpitalu nie z powodu choroby, ale z tego, że z powodu, że nikt ich nie odwiedza. Że córka nie przyjdzie, że syn zapomniał, że mąż z pracy nie może się urwać. Tym najbardziej cierpimy, że jesteśmy sami.
0: I wtedy ludzie tracą wolę do walki.
1: Tak, tak.
0: A jak pytali, czy Bóg nas widzi? To co ksiądz kardynał odpowiadał?
1: Oni zadawali takich pytań. Oni bardziej chyba wierzyli w Boga niż my. Mhm. Bo bez tej nadziei i bez wiary to po prostu jest piekło.
0: Te nastroje się zmieniają, jeśli chodzi o społeczność ukraińską, która przybyła tu i przed wybuchem wojny i po tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak ksiądz kardynał widzi tę zmianę wśród nas? Co zrobić, żeby te relacje poukładać? Bo to, że ludzie się męczą pomocą po kilku latach, to jest też naturalne.
1: Tak, ja myślę, że wszyscy tą wojną są zmęczeni i także rodziny polskie, które przyjmowały, w niektórych rodzinach nadal są rodziny ukraińskie. To jest naturalne zmęczenie. Ale jest coś więcej. Jest coś więcej, kiedy wiem, że ponad 800 tysięcy ludzi znalazło pracę w Polsce, kiedy dzieci idą do szkoły. Owszem, skończył się ten czas takiej łaski, kiedy otrzymywali wszystko, kiedy nawet za autobusy nie musieli płacić, za pociągi. I to było ze sprawiedliwości. Teraz wszystko zaczyna być normowane. I to też jest piękne, bo oczywiście taką dobroć też można wykorzystywać. Dlaczego Polacy mają być wykorzystywani? Ale ja w tym wszystkim widzę tyle piękna, tyle uczuć, tyle wiary. To wszystko, co otrzymywaliśmy, to, czego się uczyliśmy, zadziałało najpiękniej jak mogło. I myślę, że do tego się przygotowujemy nieraz całe życie, żeby kiedy przyjdzie taka chwila ekstremalna w naszym życiu, że naprawdę okazujemy się, kim jesteśmy. Proszę zobaczyć, nawet podczas ostatniej wieczerzy okazało się, kto jest kim. Był nawet jeden, który zdradził, sprzedał Jezusa. Nie wytrzymał napięcia, miał swoje marzenia o Kościele, o Mesjaszu. Tak też się zdarza.
0: I moje ostatnie pytanie. Wrócę do encykliki Leona XIV. On tam dużo pisze o rozbrojeniu, między innymi o rozbrojeniu języka. To jest tak, że każdy z nas może znaleźć przestrzeń, bo oczywiście wielcy tego świata będą debatowali. Czasem z tych debat nic nie wynika. A my na takim najniższym poziomie co możemy robić?
1: Słowo nieprawdopodobnie potrafi budować i słowo potrafi zabijać. Słowem potrafimy zniszczyć drugiego człowieka. To widzimy w mediach chociażby. To widzimy w Sejmie. To widzimy także w naszych rodzinach. Często wracam do takiego spotkania z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra, kiedy zaprosił rodziny. 80 tysięcy ludzi. Lekki wiatr, wieczór. I papież mówi tak, są trzy słowa, które ratują każdą rodzinę, każde małżeństwo. Cisza była nieprawdopodobna. Mówi, najpierw to jest poproszę. I papież zaczął tłumaczyć, że ona nie jest twoją służebnicą. Ona nie musi ci ugotować obiadu. Nic ci się nie należy. Poproś. I w drugą stronę też. Potem zaczął tłumaczyć słowo dziękuję. Mówi, to jest słowo najpiękniejsze na świecie. Ale jest jeszcze ważniejsze. Przebaczam. I mówi, możecie robić, kłócić się cały dzień. Nawet możecie się wyzywać. W Neapolu to talerzami rzucałem przez okno, żeby jeszcze inni wiedzieli, że się kłócimy. Ale papież mówi, na miłość boską nie połóżcie się nigdy spać, jeśli się nie przeprosicie. Jeśli miłosierdzie nie zapanuje między nami, bo miłosierdzie to jest między innymi to, że ja się nie męczę twoimi grzechami. Bo jak się nie przeprosicie, to wyrośnie taki dół, że rano każdy pójdzie w swoją stronę, nawet się nie obejrzycie na siebie, nawet kawy nie wypijecie, obiadu też już nie zjecie. Jak będzie tak kontynuować, rozpadnie się małżeństwo. A wystarczy jedno słowo, przepraszam, głupio mi. Ja myślę, że takie słowa ratują także całe społeczeństwa. Takie słowa ratują nas przed wojną. Jeśli nie ma przebaczenia, to jest wojna, która niszczy wszystko. I po tym jej nie można zatrzymać. To jest dzisiejsza Europa, to jest Bliski Wschód. Tam nie istnieje słowo przebaczam, przepraszam. Proszę zobaczyć to, co kiedyś kardynał Wyszyński powiedział, tak bardzo znany na tej waszej ziemi tutaj, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I dzisiaj my możemy żyć z naszym sąsiadem za Odrą w sposób normalny, ludzki. Gdyby tego nie było, to naprawdę byłoby bardzo ciężko.
0: Proszę, dziękuję, przepraszam. Zostańmy z tym dziś, drodzy państwo. Ksiądz kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A pijemy tę poranną kawę we wtorek, 9 czerwca. Dziś imieniny obchodzą Józef, Maksymilian, Sylwester i Anna. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Słońce stało 6 minut po godzinie 4, zajdzie 4 minuty przed 21. Zbliżamy się już do najkrótszego dnia, do najdłuższego oczywiście dnia w roku i do pierwszego dnia lata. Do końca wiosny pozostaje już tylko 11 dni. Wiktoria Małsz ze mną. Studiu Radia Nadzieja. Dzień dobry, Wiktoria.
2: Dzień dobry, cześć Aniu, jestem, melduję się.
1: Bardzo dobrze, pilnujemy tego. Zapowiemy Dokładnie. Rozmowę z gościem dnia. My pozostajemy w temacie obrad Konferencji Episkopatu Polski. To spotkanie, bardzo ważne spotkanie, trwa od wczoraj. Kilkanaście minut temu w naszym studiu kardynał Konrad Krajewski, a o 9:30 ty poprowadzisz rozmowę z gościem dnia.
2: Tak, moimi państwa gościem będzie ksiądz dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i oczywiście poruszymy ten temat. Wspomnimy też wydarzenia wizyty świętego Jana Pawła II do Łomży, ale porozmawiamy też o początkach Kościoła, więc o tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać z księdzem Zbigniewem Skuzą o 9:30.
1: Tak, zapraszamy do słuchania, do oglądania również. Mówimy państwu dzień dobry, a właśnie jeszcze dziś jedna informacja pogodowa, bardzo dobra dla tych, którzy czekali na ciepło. 27 stopni na termometrach.
2: Coraz cieplej,
1: ale tylko dziś, bo jutro już 19, a
2: to
1: czwartek 16.
2: Nie nacieszymy się zbyt długo.
1: Więc się dziś cieszmy koniecznie. Tak. Mówimy państwu oczywiście dzień dobry. Zrobimy też konkurs do wygrania. Będzie zaproszenie do Filharmonii. I'm

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

Zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs. Do wygrania jest zaproszenie na koncert Mys Łomży do Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego. Wystąpią łomżyńscy filharmonicy pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego, ale nie tylko, bo na skrzypcach zagra Inga Wawrzykowska. Zaśpiewają Małgorzata Trojanowska, Jacek Szymański i Adam Kalinowski, a więc będzie muzyka klasyczna, ale także nieco rockowa nuta, bo jeśli Adam Kalinowski, to tak też będzie. W najbliższy czwartek, 11 czerwca o 18.30 ten koncert się rozpocznie. Podwójne zaproszenie czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia. Przypomnę Państwu numery telefonów 512 123 502 albo też 512 123 503.

0: a do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Zofia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Zofia, jak się pani miewa we wtorek? Jeszcze w poranek.
1: Tak, dobrze, dzień piękny się zapowiada, więc...
0: 27
1: stopni. Więc na pewno będzie miły.
0: 27 tak, stopni, tak, no właśnie, tak. Czekamy trochę na to ciepło.
1: Tak, bardzo, pani bardzo dobrze się...
0: Cieszę się, że humor pani dopisuje i życzymy dobrej zabawy podczas tego koncertu w Filharmonii. Pozdrawiamy
1: dziękuję
0: panią.
1: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę z tej możliwości.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy ciepło, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja i wtorek w dobrym nastroju. Już 12 minut po 9:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A zwieńczeniem pierwszego dnia 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży była uroczysta msza dziękczynna sprawowana przez biskupów w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego konferencji. Dziękowano również za 500 lat łomżyńskiej fary obecnej katedry, a także za 35. rocznicę obecność świętego Jana Pawła II w Łomży w roku 1991. Te relacje wszystkie i także rozmowy, których całkiem sporo na naszej antenie, znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Nadzieja, radionadzieja.pl. Zachęcamy, aby zaglądać. Także radiowego Facebooka Państwu polecamy, też mnóstwo relacji filmowych tam znajdziecie. Radio Nadzieja wpisujemy na Facebooku. Warto polubić nasz profil i być na bieżąco. A o godzinie 9:30 rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy oraz widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie panią redaktor i wszystkich naszych słuchaczy i widzów.
1: Proszę księdza, Łomża stała się miejscem obrad 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie znaczenie ma to wydarzenie dla naszej diecezji i jej jubileuszu stulecia?
2: Z całą pewnością jest to wydarzenie bardzo ważne dla całego Kościoła, bo jest to zebranie gremium biskupów. To jest ogromnie ważne wydarzenie dla całego Kościoła w Polsce, ale oczywiście w naszej diecezji, w kontekście jubileuszu stulecia powstania, możemy powiedzieć, że nadaje to wydarzenie takiego szczególnego blasku. To jest wielkie wyróżnienie i też powiedziałbym taka wielka radość, że przy tej okazji możemy cały polski episkopat gościć, bo przecież pamiętajmy, że nasi księża biskupi są częścią konferencji plenarnej episkopatu, więc mają możliwość goszczenia tutaj u siebie wszystkich biskupów.
1: Ale to nie jest pierwsze zebranie, które odbywa się tutaj u nas w Łomży.
2: Tak, takie zebranie były już w przeszłości, ale to jest szczególne z uwagi na to, że jesteśmy w roku jubileuszowym.
1: W tym w mediach często, księże, słyszymy, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu właśnie, często słyszymy o Kościele jako instytucji. Tymczasem Nowy Testament używa wielu obrazów Kościoła. Które z nich są najważniejsze?
2: Tak, to jest bardzo istotna kwestia. Dlatego, że o Kościele w mediach zwłaszcza mówi się bardzo dużo, ale mówi się o nim często w sposób niezwykle, taki bym powiedział, banalny, spłaszczony. Kościół traktowany jest często jako jedna z wielu organizacji. Podkreśla się bardzo często te różne aspekty też niedoskonałości czy jakichś problemów, które są w każdej ludzkiej społeczności. Tymczasem pamiętajmy, że Kościół jest dziełem Chrystusa. I Kościół katolicki, Kościół, wspólnota uczniów Chrystusa, ono bierze swój początek, ten Kościół bierze początek z działalności samego Jezusa. I warto tutaj podkreślić, że Kościół jest dziełem samego Chrystusa, który swoim nauczaniem przede wszystkim realizuje zapowiedzi Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy pojęcie kahal, czyli wspólnoty ludu Bożego, która gromadzi się wokół Adonai, wokół wiary w jedynego Boga. I Kościół jest niejako kontynuatorem tego, a zatem mamy ogromnie ważne odniesienie do Starego Testamentu. Ale później Pan Jezus, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, powołuje wspólnotę pierwszych uczniów, dalej ustanawia 12, jak powiedzieliśmy. Później mamy bardzo ważne wydarzenie, którym jest wyznanie wiary Piotra, tak jak czytamy o tym w Ewangeliach synoptycznych. Dalej dochodzimy do bardzo ważnego momentu, którym jest ustanowienie Eucharystii. Pamiętajmy, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi, że jest to krew i ciało nowego i wiecznego przymierza. I później ten Kościół w taki sposób wyposażony, ta wspólnota w taki sposób wyposażona idzie w świat. Mamy wielki przełom, czyli Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, uczniowie, którzy są do tej pory przestraszeni, zagubieni, nagle wychodzą do ludzi i rozpoczyna się wielka misja, która trwa po dziś dzień. A zatem Kościół zakorzenia swoją tożsamość w dziele samego Chrystusa. To jest bardzo ważne.
1: Tak, bo święty Paweł nazywa Kościół ciałem Chrystusa. Co ten obraz mówi nam o relacji między Chrystusem a wierzącymi?
2: Właśnie to jest bardzo istotne. Ciało Chrystusa, w którym On jest głową, a my wszyscy jesteśmy Jego członkami. Kiedy święty Paweł w drodze do Damaszku słyszy głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pyta, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Drodzy Państwo, przecież święty Paweł, jeszcze Szaweł, prześladowca Chrystusa, nie miał możliwości fizycznego prześladowania Jezusa jako takiego. On dokonywał wielkiego zła, prześladował uczniów Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, że pod Damaszkiem brzmi właśnie to słowo. Dlaczego mnie prześladujesz? A więc Jezus utożsamia się ze wspólnotą swoich uczniów. On jest głową tego ciała, jest jego limfą witalną, tak byśmy powiedzieli.
1: A jak wyglądały początki posługi pasterzy Kościoła? Bo to też jest ciekawa historia.
2: Tak, pasterze Kościoła od samego początku są widoczni. My oczywiście sięgamy do tych najstarszych tekstów, to znaczy do listu świętego Pawła oraz do Dziejów Apostolskich. I ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden cytat. Drodzy Państwo, pierwszym pismem Nowego Testamentu, najstarszym pismem, które zostało napisane, to jest pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. I w tymże pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, napisanym najprawdopodobniej na przełomie roku 50-51 po Chrystusie, czytamy takie zdanie w 5 rozdziale w wersecie 12. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy wam przewodzą i w Panu was napominają. Tutaj używane są takie dwa słowa greckie, kopiontas, czyli pracujący, oraz proistamenus, czyli ci, którzy przewodzą. Zwracam uwagę na ten tekst, ponieważ tutaj nie ma jeszcze mowy o pasterzach w takim sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy, biskupach czy prezbiterach, ale mamy wspólnotę, w której są tacy, którzy biorą za nią odpowiedzialność. I później, kiedy czytamy listy świętego Pawła, Dzieje Apostolskie, to tam mamy wyraźne teksty, które mówią o tym, że na przykład święty Paweł, kiedy wracał z pierwszej podróży apostolskiej, tak czytamy w 14 rozdziale Dziejów, ustanawia tych, którzy są biskupami, którzy są starszymi. A więc wspólnota od samego początku miała tych, których w tekstach ewangelicznych czy dziejów apostolskich nazywamy prezbiteroi, czyli starsi, oraz episkopoi, czyli biskupi. Pasterzy po prostu, odpowiedzialnych za wspólnotę.
1: A jaką właśnie rolę odgrywali apostołowie w budowaniu Kościoła?
2: Oni byli przede wszystkim świadkami. Pamiętajmy o tym, że święty Piotr, pozostali apostołowie, to byli ci, którzy doświadczyli obecności Pana Jezusa i oni mogli pójść do ludzi i powiedzieć, ja go widziałem, ja z nim rozmawiałem. On był tym, który do mnie mówił. To było niesamowite, dlatego że siła świadectwa, siła tych ludzi, którzy potrafili po prostu dać świadectwo tego, co sami przeżyli. I oni brali odpowiedzialność za te wspólnoty, płacąc własnym życiem. Pamiętajmy o tym, że apostołowie, pierwsi świadkowie Chrystusa i ci, którzy byli jego uczniami, oni wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Święty Jan Apostoł według tradycji dożył swoich dni na wyspie Patmos, na wygnaniu, ale wszyscy zapłacili po prostu życiem za to, więc to byli świadkowie wiarygodni, tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
1: Księże, a czy wyzwania, z którymi mierzył się Kościół właśnie pierwszych wieków, są w pewnym sensie może podobne do tych, które obserwujemy dzisiaj?
2: Z całą pewnością czasy się zmieniają, zmieniają się warunki historyczne, ale wyzwania są podobne. Przede wszystkim podobieństwo polega na tym, że wspólnota uczniów Chrystusa od samego początku spotykała się z ogromnymi trudnościami. Spotykała się z prześladowaniem. Spotykała się z tym, że nauczanie Chrystusa, jego osoba, jego dzieło, jego nauka były odrzucane. I dlatego też ta niechęć była bardzo widoczna. Ona też widoczna jest dzisiaj. Przybiera inne postacie. Ta niechęć dzisiaj ma trochę inny charakter, ale przecież spotykamy się z tym. Spotykamy się z odrzuceniem Kościoła, z odrzuceniem Jezusa, jego nauki. Z drugiej strony również podobieństwo polega na tym, że tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, Kościół musi zachować swój zapał misyjny. Kościół rozwija się tylko wtedy, kiedy idzie do ludzi, tylko wtedy, kiedy nie zamyka się sam w sobie. To jest ogromne niebezpieczeństwo i czasami dzisiaj mam takie wrażenie, że mamy taką tendencję do takiego trochę narzekania, do takiego skupiania się na tym, co jest trudne, co jest w jakiś sposób dla nas też niełatwe do realizowania czy do przyjęcia, ale Kościół będzie trwały, będzie żył tylko dlatego, kiedy będzie miał możliwość i odwagę wyjścia, a tym wyjściem kieruje sam Jezus. No przecież mamy Ducha Świętego. Panie redaktor, mamy Ducha Świętego, który tym wszystkim kieruje.
1: Dokładnie.
2: Nie jesteśmy sami. Zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, Wielki Przełom, to nie jest wydarzenie, które dokonało się kiedyś, ale to jest...
1: To jest wszystko wciąż aktualne.
2: Oczywiście,
1: wciąż
2: to jest
1: żywe.
2: Dzisiaj. I jeżeli my pamiętamy o tym, jeżeli mamy świadomość Ducha Świętego, Jego mocy, mamy świadomość, że Chrystus zmartwychwstały żyje pośród nas, no to nie mamy się czego bać. Oczywiście wyzwania będą, były, ale to taki jest po prostu już nasz los i musimy się też do tego przyzwyczaić i po prostu dziękować też Bogu, bo bardzo często te trudne wyzwania, one wyzwalają też zupełnie nowe energie i to też jest budujące. Ja patrzę z nadzieją, naprawdę z wielką nadzieją na Kościół, na jego życie, na jego dokonania. Cieszę się, że jestem w Kościele, że mogę być kapłanem. Bardzo się z tego cieszę.
1: Oczywiście tych wyzwań jest wiele i oczywiście pewnie moglibyśmy o nich rozmawiać dużo, dużo dłużej, ale księże, przejdźmy do kolejnego tematu. Wspominając rok 1926, nie sposób pominąć postaci arcybiskupa Achille Ratti. Kim był dla Kościoła w Polsce i jakie związki łączyły go właśnie też z ziemią łomżyńską, bo to też warto podkreślić.
2: Bardzo się cieszę, że możemy wspomnieć tego wielkiego człowieka dla naszej historii Kościoła w Polsce. Drodzy Państwo, Achille Ratti jest pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, jak pamiętamy, w roku 1918. Achille Ratti był nuncjuszem w Polsce od roku 1919 do 1921. Wystarczy chwilka spojrzenia na kalendarz, na czas i wiemy, że 1920 rok, agresja sowiecka na Polskę, bitwa pod Warszawą, cud nad Wisłą. Drodzy Państwo, Achille Ratti, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, był jedynym dyplomatą, który nie uciekł z Warszawy, kiedy Sowieci byli już u bram. Zostawili nas wielcy ambasadorowie wielkich potęg. Bali się, po prostu się bali tego, że Warszawa zostanie zdobyta. Właściwie skazali nas na straty. Ten nuncjusz został z nami do końca. Modlił się, uczestniczył w procesjach. Ogromny szacunek dla tego człowieka, który też osobiście wykazał się wielkim męstwem. I tak Pan Bóg pokierował jego życiem, że wrócił do Włoch, został arcybiskupem Mediolanu na krótko i później w 1922 roku został papieżem Piusem XI. I to on powołał do istnienia naszą łomżyńską diecezję.
1: Także no, piękna historia, można też powiedzieć.
2: Tak, piękna historia. Uczył się polskości, uczył się, tak możemy powiedzieć, patriotyzmu Polaków, przywiązania do Kościoła, będąc tutaj pośród nas. I to on powołał 28 października 1925 roku bullą Vixtum Polonii Unitas naszą łomżyńską diecezję, czyli no, związki są ogromne. Ogromne są związki.
1: I warto też o nich przypominać. Warto
2: tak,
1: też o nich
2: warto
1: mówić.
2: O tym pamiętać. I też chciałbym podkreślić to bardzo mocno. Warto pamiętać, że wtedy pozostał w Warszawie tylko on. Może warto pamiętać o tym, kto do końca wierzył w polską niepodległość, kto do końca pozostał. Bo my czasami tak mówimy o różnych wielkich tego świata, a zapominamy o tych, którzy są naprawdę wielkimi.
1: Tak,
2: i ta historia, myślę, że zasługuje na to, żeby być przypominana.
1: Skoro już rozmawiamy o tych postaciach ważnych, oczywiście nie możemy zapomnieć i musimy też pamiętać, jak ważną osobą był oczywiście Jan Paweł II, święty Jan Paweł II i jego pielgrzymka do Łomży w czerwcu 1991 roku.
2: Tak, uśmiecham się trochę przez łzy, bo miałem okazję uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Byłem diakonem, czekałem na święcenia kapłańskie i bardzo dobrze pamiętam te dwa dni, 4 i 5 czerwca 1991 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był tutaj u nas. Wydawało nam się wtedy, że to jakiś sen, że to jest wręcz niemożliwe. żeby na naszej łomżyńskiej ziemi tutaj mógł postawić swoje stopy następca świętego Piotra, Piotr naszych czasów, Jan Paweł II. Wspaniałe wydarzenie, niezwykle wzruszające. Tysiące ludzi przy Kościele Miłosierdzia, jeszcze budującym się wtedy. No i później jego wizyta w seminarium. Patrzyliśmy z niedowierzaniem, jak Ojciec Święty na placu seminaryjnym błogosławił nam, słuchaliśmy jego głosu. To jego orędzie, które po dziś dzień widnieje na jednym z seminaryjnym korytarzy, że jesteśmy tu po to, żeby być pomocnikami Chrystusa. To jest przesłanie ponadczasowe, które ciągle nas dotyka i stanowi dla nas taką drogę, takie światło też do kontynuowania naszej misji.
1: Tak, każdego roku też Łomża oczywiście pamięta o tej wizycie świętego Jana Pawła II do Łomży i wspomina tę chwilę z ogromnym wzruszeniem.
2: Tak, tym bardziej, że chciałbym tutaj też powiedzieć o jednej, myślę, bardzo ważnej rzeczy. Podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, kiedy papież zawitał też do Łomży, Ojciec Święty w kolejnych miastach przekazywał nam nauczanie dotyczące 10 przykazań. To była wielka katecheza na temat dekalogu. I w Łomży pamiętajmy, że papież wygłosił przejmującą homilię na temat 6 przykazania. Wartość rodziny, wartość małżeństwa, wartość poszanowania ciała ludzkiego, godność ciała ludzkiego. To są wartości, które dzisiaj w kontekście też czasu, który przeżywamy, w kontekście tego, w jaki sposób postrzegana jest rodzina, w jaki sposób postrzegane jest małżeństwo, te słowa Ojca Świętego wypowiedziane wtedy, 35 lat temu, wydają się jeszcze bardziej aktualne i jeszcze bardziej potrzebne. To przesłanie jest ponadczasowe, dlatego też warto do niego wracać, bo my tak czasami może trochę wzruszamy się tymi wspomnieniami. Ja też sam nie ukrywam, że zawsze z ogromnym sentymentem pamiętam te dni. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby się przejąć nauczaniem Ojca Świętego, bo ono jest niesamowicie ważne, głębokie i raz jeszcze to powiedzmy aktualne.
1: No właśnie, myślę, że też warto te wszystkie przesłania przekazywać też w szczególności młodemu pokoleniu, które tak naprawdę no, nie mogło doświadczyć tej wizyty, tej historii, ale zna te między innymi z opowieści.
2: Tak, chodzi o to, żeby to nasze opowieści, to nasze mówienie czy wspominanie Jana Pawła II nie było tylko taką prostą, sentymentalną operacją pamięci, kiedy wspominamy, wzruszamy się, mamy może zdjęcia, jakieś pamiątki z tamtego czasu, to oczywiście wszystko jest bardzo ważne. Ale ważne jest, żeby ponieść dalej przesłanie Jana Pawła II, bo ono, mam wrażenie, panie redaktor, że w tym czasie, który przeżywamy, wydaje się, nie waham się powiedzieć, przesłaniem proroczym. Proroczym potrzebnym i do niego trzeba ciągle i ciągle wracać.
1: Mamy też oczywiście w Łomży miejsca, które przypominają o tej wizycie.
2: Tak, ja mam to szczęście, że od lat posługuję w Wyższym Seminarium Duchownym imienia Jana Pawła II i kiedy wchodzę do kaplicy seminaryjnej na modlitwę razem z naszymi alumnami, to czasami no wręcz widzę fizycznie Ojca Świętego, który klęczy przed tym samym tabernakulum, przed ołtarzem, przed wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, przed którym ja również i wspólnota seminaryjna się modlimy. To jest niezwykle wzruszające zawsze dla mnie
1: też. To są piękne wspomnienia, jak słyszymy, ale księże, tutaj dzisiaj już musimy stawiać kropkę. Mam nadzieję,
2: chociaż
1: że jeszcze tak, okazji do rozmowy na te tematy nam jeszcze nie zabraknie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
0: Nasz gość dnia.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniipola2026.com.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Uroczysta msza święta i poświęcenie drzwi do łomżyńskiej katedry. Tak wyglądało zwieńczenie pierwszego dnia zebrania KEB w Łomży. Uwaga, nadchodzi zmiana pogody i MGW ostrzega przed burzami i upałem. W Grajewie już niebawem mieszkańcy będą świętować Dzień Mleka. Uroczysta msza święta sprawowana przez biskupów w łomżyńskiej katedrze zwieńczyła pierwszy dzień zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni zebrali się, aby dziękować za stulecie diecezji łomżyńskiej, 500 lat katedry, a także za 35. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący KEP.
3: To głębokie powiązanie wiary i pracy wyrasta z daru Bożej mądrości. Mądrość Boża jest obecna we wszystkim, co czyni Bóg. Dzięki niej człowiek odkrywa sens życia i uczy się właściwie korzystać z darów Bożych. Maria wskazuje nam drogę prowadzącą do prawdziwego szczęścia. Zachęca, byśmy słuchali Jezusa i ufali Mu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Często tak bywa w życiu, że słuchamy Jezusa i nie rozumiemy Go, ale potrzeba czasu. Bóg w odpowiednim momencie daje nam poznać te plany.
2: Podczas uroczystości biskup Janusz Stepnowski zawierzył cały Kościół łomżyński, a także wszystkich polskich duchownych Matce Bożej Pięknej Miłości.
4: Zwracam się do Ciebie, Matko Boża, z łomżyńskiej katedry, ukoronowana przez świętego papieża Jana Pawła II koroną pięknej miłości. Dlatego pozwól, o Matko, że zawierzę dziś Twojej opiece cały lud Boży Kościoła łomżyńskiego wraz z jego pasterzami i wszystkimi pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie. Bądź Matką pięknej miłości dla wszystkich, którzy tworzą nasz Kościół lokalny.
2: Przed rozpoczęciem mszy świętej historycznego aktu poświęcenia nowych drzwi łomżyńskiej katedry dokonał arcybiskup Tadeusz Wojda, a także biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Pełna relacja jest na naszej stronie i Facebooku Radia Nadzieja.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować niemal w całym kraju, przy czym dla części województwa małopolskiego i śląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
5: Jak informuje IMGW, w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować opady gradu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. Wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23. Synoptycy ostrzegają również przed upałem. W części województw łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego temperatura maksymalna może wynosić około 30 stopni. Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem będą obowiązywać od godziny 14 do 18.
2: O szczegółach pogodowych mówił Aleksander Przoniak.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Zapach świeżego, pieczonego sękacza, regionalne tradycje, muzyka na żywo i atrakcje dla całych rodzin. Tak zapowiada się w sobotę Światowy Dzień Mleka w Grajewie. Od godziny 11 na uczestników czekać będą warsztaty, konkursy, pokazy, a także liczne niespodzianki związane z mleczarskim dziedzictwem regionu. Zaprasza Marlena Tarasiewicz z Muzeum Mleka.
6: Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie wraz z Grajewskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają na obchody Światowego Dnia Mleka. W programie most atrakcji m.in. występ zespołu pieśni i tańca Grajewianie, warsztaty tematyczne, konkursy i zabawy, pokaz pieczenia sękacza, żywa zagroda oraz możliwość zakupu wyrobów rękodzielniczych. Zapewniamy, że nikt nie będzie się nudzić.
2: Nie zabraknie również żywej zagrody i atrakcji dla najmłodszych. Na scenie wystąpi zespół pieśni i tańca Grajewianie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A dziś w regionie piękny dzień, dużo słońca i ciepło, 22 stopnie teraz, a 27 to jest prognozowana temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 14 stopni, jutro ochłodzenie 19 stopni maksymalnie, do tego z opadami deszczu.
0: Dobrej pogody. pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
7: Po reklamie.
8: Ogłoszenie nadawcy.
0: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
8: Ogłoszenie nadawcy.

0: Ksiądz Tomasz Grala jest gościem rozmowy Radia Nadzieja. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
0: Wczorajsza msza święta w Wążyńskiej Katedrze to było wyjątkowe wydarzenie, historyczne wydarzenie tutaj w naszej diecezji?
1: Oczywiście jak najbardziej w ramach 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Kolejny ważny dzień w historii diecezji łomżyńskiej naszego kościoła lokalnego miasta Łomży. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Poświęcenie drzwi katedralnych, nowych katedralnych jubileuszowych drzwi w naszej łomżyńskiej katedrze. Więc działo się wczoraj, dzieje się dalej, bo do środy gościmy księży biskupów z całej Polski.
0: Na te drzwi trochę czekaliście.
1: Czekaliśmy i przyznaliśmy się szczerze, wczoraj w czasie tego uroczystego poświęcenia miałem okazję stać przy naszym księdzu proboszczu Marianie Mieczkowskim i w pewnym momencie w czasie modlitwy poświęcenia zauważyłem malutką łezkę w jego oku. To on poniósł ten największy trud przygotowania kontroli jakby jeżdżenia, prawda, w to miejsce, gdzie te drzwi były przygotowywane, kształtowane, wykuwane. Więc ten trud, praca i troska do końca, prawda, by te drzwi znalazły się na swoim miejscu przed uroczystościami. To spoczywało na jego barkach i widać było wczorajsze emocje.
0: No tak, no trochę to wszystko trwało tak naprawdę i z tego co wiem też bez komplikacji się nie obyło trochę, tak?
1: Oczywiście. Pierwszą komplikacją był czas, panie redaktorze, no szanowni państwo. Te pytania, które spędzały nam sens powiek, czy uda się zdążyć na te uroczystości. Rzeczywiście troszeczkę w czasie instalacji również mieliśmy niemałe zagwozdki, kłopoty, ale Bogu dzięki, naprawdę udało się to wszystko dokonać, a wczoraj już uroczyście poświęcić.
0: Drzwi są naprawdę piękne, tutaj na pewno jest to coś wyjątkowego. Jesteśmy w ogóle w bardzo symbolicznym momencie, symbolicznym roku, mianowicie tak, stulecie diecezji łomżyńskiej, 500-lecie łomżyńskiej katedry. To może nie każdy sobie zdaje sobie z tego sprawę, ale ten rok naprawdę jest wyjątkowy.
1: Jest wyjątkowy, dlatego te piękne, wyjątkowe uroczystości Konferencji Episkopatu Polski w Łomży, ale przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, te tegoroczne jubileusze, o których pan wspomina, są i powinny być takim źródłem do naszej wewnętrznej i przemiany, i jeszcze głębszej relacji z Bogiem. I to, do czego zachęcał wczoraj ksiądz arcybiskup Tadeusz w czasie mszy świętej, że to my tworzymy, prawda, ten kolejny dzień, tydzień, miesiąc, rok Łomży, diecezji łomżyńskiej, kościoła lokalnego, by nie brakowało nowych powołań, nowych świętych błogosławionych, bo 100 lat to 100 lat historii, 100 lat trudnych niejednokrotnie przez wojny, przez te też trudne czasy powojenne, ale my dzisiaj tworzymy naszymi sercami, naszą wiarą, jutro, pojutrze kolejne dni i do kolejnego jubileuszu.
0: No właśnie, ksiądz o tym mówi, że to no my tworzymy te jutro tak naprawdę. No i też wiemy, jakie są tematy, zagadnienia tego zebrania plenarnego. To między innymi parafia. I o tym też mówił arcybiskup Tadeusz Wojda na naszej antenie, że chce, aby parafia była miejscem, gdzie jeszcze bardziej ludzie lgną i żeby to było miejsce otwarte nie tylko dla ludzi wierzących, ale nawet dla tych, którzy są poza kościołem.
1: Oczywiście, panie redaktorze, widzimy, co dzieje się wokół nas, jak świat szybko i dynamicznie się zmienia i parafia, wspólnoty, duszpasterstwo, zachowując oczywiście Boże nakazy, przykazania, naukę Kościoła, no nie może stać obok tych zmian, które się dokonują, które widzimy. I też na pewno na ten temat są rozmowy prowadzone w czasie kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, ale te pytania powinny towarzyszyć nam wszystkim, ludziom wierzącym, jak parafia, jak my jako duszpasterze możemy w tych licznych przemianach, tak dynamicznych, jak już wspomniałem, uczestniczyć, co robić.
0: To parafia jest dzisiaj fundamentem wiary, czy właśnie tutaj jest duże pole do działań jeszcze, do poprawy?
1: Fundamentem zawsze pozostanie rodzina, prawda? Dla dziecka, dla młodego człowieka, dla młodego pokolenia. Ale chociażby, panie redaktorze, przez redukcję godzin w szkole, godzin katechezy, nauczania religii, widzimy, jak trzeba szukać, i o tym też cały czas rozmawiamy, czy na kongregacji księży dziekanów regularnie w naszej diecezji łomżyńskiej wraz z naszymi księżmi biskupami, z księżmi dziekanami, z księżmi proboszczami, jakie środki, metody wybrać, by rzeczywiście parafia była domem, była wspólnotą, nie na zasadzie tylko przyjścia na niedzielną mszę świętą, co jest oczywiście fundamentem, podstawą, ale by każdy znalazł tam swoje miejsce, mógł w jakiś sposób zbliżać się do Pana Boga, do Kościoła, do drugiego człowieka.
0: No to, to jakie są wnioski wobec tego, jak to zrobić?
1: Te wnioski cały czas, panie redaktorze, się kształtują, ale nie ukrywajmy, redukcja katechezy w szkole, która nastąpiła we wrześniu tego roku szkolnego, wcale nie poprawiła frekwencji, bo to powiedzmy sobie szczerze, w większości wypadków, frekwencji uczniów na katechezie w szkole. Jednocześnie cały czas to przygotowanie, czy do pierwszej komunii świętej, czy do sakramentu bierzmowania, odbywa się w parafii, więc myślę, że to w tym kierunku, prawda, jeszcze głębszej formacji, to w tym kierunku chyba winniśmy iść, głębszej formacji, a jednocześnie, panie redaktorze, jakie metody, sposoby, by dzieci, młodzież po prostu zatrzymać, by one właśnie poczuły, że Kościół, parafia to jest dom i spotkanie z Panem Bogiem.
0: I to jest pewnie pytanie, które sobie stawia wiele ludzi w Kościele. Jak tych młodych ludzi tutaj utrzymać? No, czasy się zmieniają, młodzież ma tak naprawdę bardzo wiele możliwości, wiele rozrywek i co zrobić, aby właśnie byli w kościele, byli przy kościele.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, i warto też dodać, oczywiście pan słusznie zauważa, mają wiele możliwości, a jednocześnie co zwycięża? Jakiś, powiedzmy, może nie do końca lenistwo, ale w ogóle brak aktywności, kreatywności, prawda? Pamiętamy, co papież Franciszek już 10 lat temu w Krakowie w 2016 roku mówił nam, ludziom młodym w czasie Światowych Dni Młodzieży, trzeba wstać z tej sofy, prawda? A to się dzieje jeszcze bardziej niż 10 lat temu.
0: Nie trzeba teraz wstawać, bo wszystko jest w telefonie tak naprawdę.
1: Tak. Tak, tak.
0: Nie trzeba szukać, nie trzeba czytać, bo jest sztuczna inteligencja.
1: Tak, oczywiście, tak, to kolejne nasze jakieś zagwozdki, zmagania. Myślę, że co dzisiaj jest takim fundamentem, na pewno czas, zachęta i pokazanie, że można inaczej, we wspólnocie właśnie, przy parafii. Dlatego myślę, że tej tradycyjnej do tej pory formacji dzieci i młodzieży, czy do pierwszej komunii, czy do bierzmowania, no gdzieś ta wspólnotowość, prawda, to bycie we wspólnocie winno towarzyszyć, tak żeby temu młodemu człowiekowi dać nie tylko alternatywę, ale po prostu formę na ten czas, bycie z innymi.
0: Tutaj jest dużo pracy przed Kościołem?
1: Bardzo dużo, bardzo dużo. Panie redaktorze, jak rozmawialiśmy przed naszą audycją, przed rozmową teraz w radio, przygotowując dzieci do pierwszej komunii świętej, widzę sam, każdy rok jest inny. Jednego roku te próby idą opornie przed pierwszą komunią świętą, innego znacznie lepiej. Każdy rok jest inny, znowu to też gdzieś buduje kolejne pytania, jakieś metody, sposoby wybrać, by trafić, zatrzymać, by rzeczywiście Kościół, wspólnota, parafia była nie tylko od przygotowania do sakramentu świętych, bo widzimy, co się dzieje, prawda, po komuniach świętych, po bierzmowaniu, tylko że rzeczywiście, żeby to było moje spotkanie na całe życie z Panem Bogiem, z Chrystusem, z Jego Matką. To, panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli ja uczę się jazdy samochodem, to nie po to, żeby zdać prawo jazdy i je schować do biurka, tylko żeby samochodem jeździć. Podobnie winno być w kościele.
0: A tutaj jest ten problem, o czym też mówił arcybiskup Wojda na naszej antenie, że jest to jedno z głównych wyzwań, przed którymi Kościół, czyli stoi Kościół, czyli odejście od Kościoła młodych ludzi po bierzmowaniu i zaprzestanie praktykowania po pierwszej komunii świętej już, więc jak to zmienić? No ksiądz ma styczność z tą młodzieżą przecież. Może jest to nieodpowiedni wiek, może tego wszystkiego jest za dużo.
1: Myślę, że tych czynników jest bardzo dużo, prawda? Ósma klasa, kiedy w większości parafii w naszej diecezji rzeczywiście to czas zbiega się z egzaminami, z wyborem szkół. Jest to też wiek trudny, ale też staramy się patrzeć z nadzieją, prawda? proponować młodemu człowiekowi. Przecież jednak no, formacja jest czymś innym niż nauka w szkole. Są osoby, które jednak gdzieś szukają tych wspólnot, zostają. Gdzie tak patrząc po tych kilku latach, takim fundamentem, czy może fundamentem, propozycją, która mogłaby zatrzymać, i myślę tutaj też taka zachęta i do mnie osobiście, i do duszpasterzy, to są ministranci z Hola, czyli ta posługa niedzielna dzieci i młodzieży, prawda? Propozycja w czasie tej, kiedy już jest to przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej, tak, by zatrzymać dzieci, jak zostają dzieci, często rodzice, prawda? A niestety na odwrót bywa bardzo różnie. Rodzice zapisują i rodzice później, i rodziców już no mniej interesuje niedzielna msza święta po tym, jak kończą się te piękne uroczystości, czy Komunii Świętej, czy bierzmowania. Tych wyzwań jest bardzo dużo. Są pewne sposoby, metody, ale one ciągle są kształtowane, formowane tak dynamicznie, jak ten świat zmienia nam się dynamicznie cały czas.
0: Czyli problem jest dostrzegany, ale jeszcze no, nie ma takiego rozwiązania wykształtowanego, jak rozumiem, tak?
1: Cały czas to gdzieś, prawda, jest w naszych sercach, jak my to mówimy, z tyłu głowy. I on też rodzi się z takiego niepokoju, prawda? Panie redaktorze, to, co wspomniałem o przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej, chociażby w katedrze, staramy się w ciągu roku, są wycieczki, ferie w terenie, wakacje za jeden uśmiech, oaza regularnie, prawda, w czwartki dla Oaza Dzieci Bożych w naszej katedrze, a mimo wszystko później, prawda, ta frekwencja jest no, bardzo, bardzo różna, raczej z takim, to co pan redaktor zauważył, jednak z jakimś takim na minus, jeśli chodzi o obecność dzieci, młodzieży po uroczystościach. I znowu, prawda, gdzie popełniamy błąd? Mhm. Co zmienić? Jak zachęcić? Może też trzeba w tych sercach dzieci, młodzieży, rodziców jakiegoś czasu, prawda, dostrzeżenia, prawda, tego, jak było, kiedy przygotowujemy się do, prawda, tych uroczystości, może jakiejś formy tęsknoty, ale to, co pan redaktor wspomniał, cały czas gdzieś te pytania nam towarzyszą i szukamy odpowiedzi wraz z rozwiązaniami.
0: To już na koniec, jak sam siebie nie pochwalisz, to nikt ciebie nie pochwali. Rozmawialiśmy trochę przed anteną, to ksiądz mówił o tym, że biskupi dobrze odbierają to, jak to zebranie, te zebranie zostało tutaj u nas w diecezji w Łomży zorganizowane.
1: Rzeczywiście rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w prywatnej rozmowie wczorajszego wieczoru podkreślał naprawdę wysoki poziom, serdeczność, gościnność i naszego wyższego seminarium duchownego i organizatorów w ogóle miasta Łomży. Księża biskupi w bardzo podobnym tonie, miałem okazję gdzieś tam zamienić kilka słów przed mszą świętą. W bardzo podobnym, takim przyjaznym i serdecznym tonie podkreślali, jak tutaj dobrze, miło, mile przyjęci, więc Bogu niech będą dzięki. Ta konferencja psychopatu oczywiście nadal trwa, ale cieszymy się, że księża biskupi, myślę, wyjadą z jak najlepszymi wspomnieniami.
0: Ksiądz Tomasz Grela był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Szczęść Boże.

0: Naukowa i akademicka sieć komputerowa przestrzega przed oszustwami na Booking. Według ekspertów w okresie wakacyjnym wzrasta aktywność oszustów, którzy próbują wykorzystać pośpiech i nieuwagę urlopowiczów. Cyberprzestępcy próbują skłonić potencjalną ofiarę do podania danych, logowania albo karty płatniczej, czy wykonania przelewu poza platformą rezerwacyjną. Karol Bojka z NASK-u mówi, że jednym ze schematów jest tworzenie fałszywych stron przypominających Booking, ale pod inną domeną.
1: I dlatego tak ważne jest, żeby zanim podamy jakiekolwiek swoje dane, albo zanim dokonamy jakiejkolwiek płatności, zweryfikować, czy ta strona internetowa, na której się znaleźliśmy, to jest oficjalna strona pośrednika właśnie noclegowego, czy może jednak ktoś próbuje nas wprowadzić w błąd.
0: Ekspert zaleca, aby w przypadku korzystania z nowych stron, które żądają podania danych lub dokonania płatności, sprawdzać ich pasek adresu.
1: Jeśli ten adres wygląda w jakiś sposób inaczej niż ten, którego się spodziewamy, niż ten oficjalny, może zawiera jakąś literówkę, może jest trochę dłuższy, może ma jakiś dodatkowy człon w nazwie, to po prostu wyjdźmy sobie z takiej strony, znajdźmy oficjalną stronę samodzielnie, wyszukując ją w naszej wyszukiwarce internetowej i dopiero potem na tej oficjalnej stronie dokonajmy transakcji.
0: Wszelkie próby wyłudzenia danych i pieniędzy warto zgłosić do CERT Polska przez formularz na stronie incydentcert.pl albo w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Estetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Estetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787-889-343. Body Expert Estetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

Dziś, najpóźniej jutro, poznamy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 11.

0: Jest 11, zapraszam na wiadomości, a przedstawię je Katarzyna Polewka.
1: Poranną mszą świętą w parafii Krzyża Świętego rozpoczął się drugi dzień zebrania biskupów w Łomży. Czy Karol Nawrocki odbierze odznaczenie Orderu Orła Białego Zełenskiemu? Najpóźniej jutro poznamy decyzję polskiego prezydenta. Znamy też program Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Waliska, który już niebawem w Łomży. Od porannej Eucharystii rozpoczął się drugi dzień zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, który odbywa się w Łomży. Mszy świętej w Kościele Krzyża Świętego przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Uczestniczących w Eucharystii hierarchów kościelnych powitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który przypomniał historię Kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego.
2: Świątynia pod wezwaniem Krzyża Świętego, w której się gromadzimy, oddana do użytku w roku 2009, jest wotum złożonym Bogu za ciągłość dziedzictwa wiary na przełomie wieków, a także jest znakiem nadziei dla nas i przyszłych pokoleń. Radujemy się, że ta msza święta sprawowana jest przez pasterzy Kościoła w Polsce zgromadzonych w Łomży na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy bracia w biskupstwie, zapraszam Was do modlitwy za tę młodą, ale jakże żywą i dynamiczną wspólnotę parafialną.
1: Arcybiskup Wojciech Polak w homilii mówił o długiej historii chrześcijaństwa na ziemi łomżeńskiej.
3: Historia wiary ludzi, którzy tutaj, w tej części Mazowsza i Podlasia, uwierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, sięga bowiem swoimi korzeniami misji ewangelizacyjnej świętego Brunona z Kwerfurtu. W pamiętnym roku milenium chrztu Polski, dziękując tutaj za to dziedzictwo wiary na zakończenie jubileuszowych obchodów w Łomży, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, podkreślał, że to właśnie Brunonowi zawdzięczamy, że ta ziemia już bardzo wcześnie została ogarnięta miłującymi ramionami Kościoła.
1: Zebranie plenarne KEP potrwa do jutra. Uczestniczą w nim biskupi diecezjalni oraz pomocnicze z całego kraju.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dziś, najpóźniej jutro, poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła orderu. Obrady w rezydencji prezydenta w Juracie trwały kilka godzin.
5: Opinia kapituły orderu musiała być niejednoznaczna, tak były prezydent Bronisław Komorowski komentował w TVP Info informacji po obradach rady.
6: Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna.
7: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie.
5: Odpowiadał w radiowej jedynce Janusz Cieszyński z PiS. Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Lewicy powiedział w Polskim Radiu 24, że taki obrót sprawy może dawać szansę na dialog. Chodzi o wezwanie premiera Donalda Tuska do prezydentów Polski i Ukrainy.
8: Jak sądzę, temu właśnie służył brak komunikatu, brak takiej jednoznacznej decyzji.
5: Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły orderu.
1: Według doniesień po zakończeniu posiedzenia jego uczestnicy zostali poproszeni o ograniczenie kontaktów z mediami i niewypowiadanie się do czasu ogłoszenia oficjalnej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Znamy już program 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Waliska w Łomży. Tegoroczna edycja odbędzie się od 25 do 28 czerwca pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Przez 4 dni miasto stanie się przestrzenią spotkań artystów z Polski i z wielu krajów świata. Jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja dyrektor Teatru Lalki i aktora w Łomży Jarosław Antoniuk, festiwal wyróżnia się bardzo wysokim poziomem.
9: Tutaj staram się, żeby to był festiwal miejski, a jednocześnie żeby miał też swój wysoki poziom artystyczny. Stąd są spektakle bardzo różnorodne. Ta inkluzywność jest jakby wpisana w nasze działanie. Dodatkowo są też spektakle jeszcze plenerowe, które znakomicie promują festiwal, czy spektakle, które są prezentowane w salach. Festiwal bardzo się zmienił, dlatego że ten festiwal ma dobre takie publicity w środowisku teatralnym, nie tylko w kraju, ale również i na świecie.
1: Cały program zbliżającego się Festiwalu Teatralnego Waliska publikujemy na radionadzieja.pl. I tak kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Kolejne informacje o 13:00 przedstawi już Bartek Święciński.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 23 stopnie na termometrach już teraz i to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę na dziś, bo ta maksymalna to 27 stopni w nocy, 14 stopni, jutro maksymalnie 19 z przelotnymi i słabymi opadami deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
11: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
4: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
10: Po reklamie.

0: wiadomościach o godzinie 11 Kasia Polewko mówiła Państwu o mszy świętej w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego tej porannej. Jeszcze wrócimy do wczorajszej uroczystej mszy świętej sprawowanej w łomżyńskiej katedrze, która zakończyła pierwszy dzień zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni zebrali się, aby dziękować za stulecie diecezji łomżyńskiej, 500 lat katedry, a także za 35. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łomży. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
1: To głębokie powiązanie wiary i pracy wyrasta z daru Bożej mądrości. Mądrość Boża jest obecna we wszystkim, co czyni Bóg. Dzięki niej człowiek odkrywa sens życia i uczy się właściwie korzystać z darów Bożych. Maria wskazuje nam drogę prowadzącą do prawdziwego szczęścia. Zachęca, byśmy słuchali Jezusa i ufali Mu nawet wtedy, gdy nie rozumiemy Jego planów. Często tak bywa w życiu, że słuchamy Jezusa i nie rozumiemy Go. Ale potrzeba czasu. Bóg w odpowiednim momencie daje nam poznać te plany.
0: Podczas uroczystości biskup Janusz Stypnowski zawierzył Kościół Łomżyński, a także wszystkich polskich duchownych Matce Bożej i Pięknej Miłości.
2: Zwracam się do Ciebie, Matko Boża z łomżyńskiej katedry, ukoronowana przez świętego papieża Jana Pawła II koroną pięknej miłości. Dlatego pozwól, o Matko, że zawierzę dziś Twojej opiece cały lud Boży Kościoła Łomżyńskiego wraz z jego pasterzami i wszystkimi pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie. Bądź Matką pięknej miłości dla wszystkich, którzy tworzą nasz Kościół lokalny. Wspomagaj osoby konsekrowane, młodym daj odwagę w odczytywaniu powołania do służby Bożej, małżeństwa i rodziny, aby kwitła w nich odpowiedzialna miłość. Ochraniaj dzieci i młodzież, osobom chorym, cierpiącym i samotnym. Daj odczuć swoją obecność przez ludzi, którzy przyjdą im z pomocą.
0: Przed rozpoczęciem mszy świętej historycznego aktu poświęcenia nowych drzwi łomżyńskiej katedry dokonał arcybiskup Tadeusz Wojda wraz z biskupem Januszem Stypnowskim. A pełna relacja z tego pierwszego dnia zebrania Konferencji Episkopatu Polski w Łomży odnajdą Państwo i na naszej stronie radionadzieja.pl, a także na naszym radiowym Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Ze względu na rozmowę Radia Nadzieja po 10:00 audycja Włos w dobrej formie będzie, ale już za kilka chwil, czyli po godzinie 11:00. Bądźcie Państwo z nami.

0: Włos w dobrej formie. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
1: I jak w każdy wtorek mówimy Państwu dzień dobry na antenie Radia Nadzieja razem z Anią Borusiewicz w podwójnym składzie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Kasiu, witamy wszystkich słuchaczy.
1: Słonecznych dni coraz więcej, słońce muska nas swoimi promieniami i po twarzy, i po skórze, ale także po naszych włosach. Czy my przed tymi promieniami UV nasze włosy powinniśmy chronić?
2: Tak jak twarz, ciało. Tak, włosy również. Pamiętajmy, że jest to bardzo ważne, żeby chronić przed UV. Nawet ważniejsze niż ciało. Może nie tak, że ważniejsze, tylko chodzi o to, że ciało, skóra nam się szybciej regeneruje. Co 28 dni następuje wymiana jakby na skórkę. To jest samoistne. Natomiast włosy, zwłaszcza długie, one na końcówkę mają 5-6 lat, w zależności jakiej długości mamy włosy. Pamiętajmy, że włos miesięcznie rośnie około centymetra, czyli 12 centymetrów jest to długość mniej więcej do brody. Poniżej brody to już jest dwuletni włos, takie włosy do łopatek to są 3-4-5-letnie i tym, czym je odżywimy od zewnątrz, tak nam się jakby odwdzięczą włosy, bo włosy oczywiście odżywiają się od cebulki, czyli ważne jest to, jakie mamy wyniki, jak się odżywiamy, ale już ta dalsza faza wzrostu włosa, która jest na końcówce, właśnie ta 5-6-letnia, to jest w dużej mierze, to jest 90% tego, jak na zewnątrz o nie dbamy. Słońce, no oprócz tego ma takie skrajne, że tak powiem...
1: Działanie,
2: tak chciałabym powiedzieć, emocje. Słońce ma skrajne działanie, w tym sensie, że no jest zbawienne, czujemy się lepiej, mamy więcej energii, jesteśmy pięknie opalone, same dobroci jakby od słońca są, ale druga strona, jeżeli przesadzimy ze słońcem, no to wiąże się z tym, że nasza skóra jest poparzona, spalona, wyglądamy starzej, robią nam się przebarwienia na twarzy, wiem, że bardzo dużo kobiet i mężczyzn również ma z tym problem, że...
1: Nie tylko na twarzy, ale także na ciele, na ramionach, tak. Bardzo często, bo to jest ta część ciała wystawiona na
2: słońce. Tak, dochodzi też do jakichś uczuleń od słońca i to samo też jest z włosami. Oczywiście, jak są pierwsze promienie słoneczne, jakiś delikatny wiosenny spacer, to jest to bardzo fajne, zwłaszcza przy naturalnych włosach blond, czy przy jakichś takich fajnie, delikatnie rozjaśnionych, dlatego że słońce nam tworzy takie naturalne pojaśnienia. Jest taka metoda koloryzacji AirTouch, która właśnie wzięła się od jakby takiego dotyk powietrza, że to jest właśnie takie pierwsze muśnięcie słońca. To są takie najpiękniejsze koloryzacje właśnie promieniami słonecznymi tworzone. U blondynek, zwłaszcza u małych dzieci jest tak często. Ostatnio nawet z koleżanki córką się spotkałam, gdzie nauczycielka właśnie jakby wmawiała, że ma włosy rozjaśnione, a to taki piękny kolor się zrobił właśnie od słońca. Z tym, że tak, jeżeli zbyt dużo na tym słońcu przebywamy, jakieś fajne wakacje nam się trafiają nad morzem, zwłaszcza nad Morzem Śródziemnym, nasze Morze Bałtyckie nie jest aż tak zasolone, to pamiętajmy, że ochrona UV jest konieczna i to co parę godzin, dlatego no później wiąże się to z tym, że tak, włosy nam płowieją.
1: No właśnie, co się dzieje, bo my często o tym zapominamy. Co się dzieje, kiedy nie stosujemy tej ochrony UV na włosy?
2: Powiem tak, u dziewczynek, które mają długie włosy, włosy robią się suche, plączące. Większy problem jest z rozczesywaniem włosów, bo słońce nam po prostu wysusza takie włosy. One mogą się jakby kruszyć na końcówkach i dbanie o to, żeby były systematycznie wszystkie odżywki nawilżające, dedykowane właśnie na lato, na wakacje, mają też filtry UV. I na tyle zaoszczędzimy te włosy, że nie trzeba będzie na koniec wakacji jakby dużo podcinać, bo często jest tak, że jest właśnie koniec sierpnia, wrzesień i nagle okazuje się, że te końce i to jakieś 5, nawet 10 centymetrów tak wyglądają źle i brzydko, nie dają się rozczesać, że po prostu jedyna rada jest na to, żeby je obciąć. Jeżeli nie chcemy właśnie borykać się z tym problemem na jesieni, że te nasze włosy właśnie są takie pokruszone, wycienione, wyblaknięte, no to stosujmy ochronę UV jak najczęściej, jak się da, co parę godzin, przede wszystkim przed wyjściem na plażę, przed wyjściem na intensywne słońce. Są też takie optymalne godziny, tak jak dla ciała, że między godziną 11 a 17 jest największe słońce i też pamiętajmy, że jeżeli w tych godzinach wychodzimy na plażę, to zawsze pryskamy ochroną UV włosy.
1: Jakie są najlepsze dostępne produkty, które najlepiej działają z twojego punktu widzenia, z twoich obserwacji jako ekspertki?
2: Wszystkie produkty, które są przede wszystkim nawilżające w sprayu, one mogą być też troszeczkę olejkowe, to są najczęściej dwufazowe odżywki. Przed pryśnięciem pamiętajmy, że trzeba bardzo dobrze wstrząsnąć, żeby się te preparaty ze sobą wymieszały. No i przede wszystkim patrzmy, jaka jest to firma, tak? Są firmy, no jakby powiedzieć, z takiej górnej półki, które bardzo zwracają uwagę na to, jaki jest skład, i przede wszystkim też czytajmy skład. Na pewno w żadnej odżywce nawilżającej z UV nie może być jakiegoś konserwanta typu alkohol, bo to się w ogóle mija z celem. Ta odżywka musi być, no radziłabym, żeby była właśnie wegańska, bardzo mocno nawilżająca, i jeżeli jest dobre nawilżenie, to w pierwszym jakby składzie będzie napisane, że jest okrona UV, że jest nawilżenie, i no dobre firmy przede wszystkim nie pozwolą sobie na to, żeby jakiś skład był mocno chemiczny, ale jeszcze dla pewności czytajmy skład, żeby rzeczywiście odpowiadał temu, żeby nasze włosy chronić od słońca.
1: Kiedy jesteśmy już na wakacjach, pewnie niektórzy bardzo na to czekają, a jesteśmy w połowie czerwca, tak naprawdę już za chwilę będzie połowa czerwca. Jak stosować taką ochronę UV na włosy? Kiedy jesteśmy już na wakacjach, mamy pryskać rano i to wystarczy, czy jednak systematycznie, nie wiem, co godzinę to robić, co dwie godziny? Jak to wygląda?
2: Myślę, że spryskajmy sobie włosy rano przy takiej toalecie porannej, bo ważne jest też, żeby jakby nie pryskać bezpośrednio przed samym wyjściem na słońce, dlatego że te włosy będą wilgotne, żeby one nam nie schły na słońcu, żeby ta ochrona UV zdążyła jakby nam wchłonąć się we włosy i żeby te włosy po prostu były suche, bo też nie może być tak, że na słońcu na przykład będziemy moczyć włosy tą ochroną UV, bo jednak włos, który jest mokry, ma otwartą łuskę włosa i on dwa razy do siebie jeszcze bardziej przyjmuje. Z jednej strony ochrania przed słońcem, ale z drugiej strony może się wysuszać od tego, że nam schną na słońcu włosy. Drugie takie bardzo ważne przykazanie jest to, że włosy nie mogą nam same schnąć na słońcu. One mogą schnąć same, ale gdzieś w zacienieniu. No, często jest tak, że możemy sobie wyjść właśnie z wody.
1: Pod parasol na przykład.
2: Tak, i jeszcze jak jesteśmy nad morzem, zwłaszcza gdzieś w tych południowych morzach, gdzie jest większe zasolenie, to pamiętajmy o tym, że jest to bardzo, bardzo ważne, żeby takie włosy spłukać miękką wodą. Powiem szczerze, że nawet po jednym razie przy włosach blond rozjaśnianych, jeżeli ta sól zostanie, to po prostu nie poradzimy sobie z takimi włosami. Ostatnio miałam do czynienia z takimi włosami, gdzie klientka sama byłam no po prostu zszokowana, że jakaś kąpiel siarkowa była i z włosami nie można było, jakby no zapomniało się spłukać po tej siarkowej. Z włosami zupełnie nie można było dojść ładu. Trzeba było je ściąć jakieś 5-6 centymetrów. Trzeba było zrobić 4-5 pielęgnacji, żeby w ogóle...
1: Wygładzających.
2: Tak, takich regenerujących, i jeszcze powiem szczerze, że część włosów była pokruszonych, także no właśnie przy słońcu też tak samo może być, zwłaszcza włosy rozjaśniane na blond. Włosy, które są ciemne, promienie słoneczne mogą powodować i najczęściej właśnie powodują, że takie włosy nam jakby jaśnieją, robią się rude bardziej. Sama kiedyś jeszcze, jak nie mówiło się tyle o pielęgnacji włosów, doświadczyłam tego, że właśnie pojechałam nad morze w ciemnobrązowych włosach, a wróciłam w takich rudokasztanowych, co nie bardzo mi odpowiadało. Dwa, że one po prostu były wysuszone, te włosy. Także dbajmy też o pielęgnację włosów. Dbajmy też o to, żeby nie opalać bezpośrednio skóry głowy. Ostatnio właśnie miałam też z klientką do czynienia, która wróciła z Turcji i jakoś takiej się wydawało, że te słońce niby jej nie opalało, niby się chroniła, ale miała po prostu spalony przedziałek, bo czesała się przez środek i tak, i bolące to bardzo, i raz, że skóra bardzo wrażliwa, delikatna, także no skończyło się wizytą u dermatologa, także też dbajmy o to, że oprócz tego, że włosy sobie spryskamy ochroną UV, to też, żeby chronić jakby przedziałek skóry głowy, tak, żeby go nie opalać.
1: Więc ten kapelusz, chusteczka cienka, tak, która gdzieś jednak tak zatrzyma, nie ochroni pewnie przed tym promieniami UV, ale jednak
2: tak,
1: no,
2: ale
1: takie skutki będą,
2: tak,
1: będą mniej odczuwalne.
2: Tak, pamiętajmy, że my jesteśmy raczej no, urody takiej słowiańskiej. Większość i myślę, że jakieś 70% osób ma jaśniejszą karnację i jest bardziej właśnie narażonych na jakieś takie właśnie poparzenia, uczulenia, i no, przy skórze głowy może też być tak, że jeżeli ta skóra będzie zbyt mocno opalona, to zaczną nam słabiej rosnąć włosy, bo jeżeli promienie słoneczne przenikną przez skórę, dojdą do do cebulki włosa, też może być tak, że ten włos po prostu będzie cieńszy, słabszy rósł. Także jest to bardzo ważne, bo no, skóra nam się odbuduje. Możemy zrobić też jakieś zabiegi na przebarwienia. Jeżeli są to mocne przebarwienia, to też jest problem, ale naskórek się odbudowuje co 28 dni. Natomiast włosy się nie odbudują co 28 dni. One, no, jeżeli jest to jakaś taka faza do ogarnięcia z zewnątrz, to można je wypielęgnować, ale jeżeli jest to już mocny stopień wysuszania włosów, to zostaje nam tylko strzyżenie.
1: I to są także dobre rady dla mężczyzn, bo tak, wydaje się, że nasza audycja skierowana jest do pań, ale niekoniecznie właśnie, bo taką skórę głowy i włosy powinni chronić też panowie.
2: Tak, tak, koniecznie. Panowie też, zwłaszcza widzę, jak nie nakładają właśnie różnych czapek z daszkiem, czy też są męskie kapelusze i skórę głowy właśnie sobie przepalą, no to niestety dochodzi, jeżeli ktoś ma problemy z wypadaniem włosów, do jeszcze większego łysienia. Także jest to bardzo ważne, żeby ta skóra głowy nie była przepalona. Filtry, myślę, że na skórę głowy, jeżeli właśnie są to krótkie włosy, już przerzedzone, to możemy też stosować filtry w sprayu, które są ogólnie na ciało. Natomiast filtry dedykowane dla samych włosów, to już są odżywki właśnie takie leave-in. Nie stosujmy filtrów, które są na ciało. One są zbyt ciężkie, zbyt mocne na włosy. Są dedykowane typowo dla włosów. I no, jeżeli właśnie są krótkie włosy z przerzedzeniem, że ta skóra głowy jest bardziej widoczna, to te same filtry, które są na ciało, również na skórę głowy stosujmy.
1: Więc jeśli ktoś wybiera się na wakacje, planuje wyjazd, pakuje walizkę, to do tej walizki proszę także wrzucić jeszcze kosmetyk, który będzie chronił włosy przed promieniami UV, kapelusz, chusteczka też na pewno się przydadzą i wtedy wakacje koniecznie będą udane. Aniu, bardzo Ci za dzisiaj dziękuję i słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji Włos w dobrej formie.
2: Tak, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Włos w dobrej formie. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

pustej. Piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Izabela pyta o nazwę bardzo pięknego ptaka. I ta nazwa, jak się okazuje, co jakiś czas jest Państwa problemem językowym. To już któryś raz na ten temat odpowiadam. Ale odpowiem, bo widocznie jest to potrzebne. Chodzi o łabędzia i w tej formie nie mamy z nim żadnego kłopotu. W przypadkach zależnych wiemy, jaka forma powinna być. Natomiast czasem niektórzy mają kłopoty z podstawową formą, czyli z mianownikiem. Czy łabędź mianowicie, czy może łabądź. Ten łabądź nie jest zupełnie bez sensu. Kiedyś to był olbond i właściwie ta forma łabędź jest trochę późniejsza, ale dzisiaj tylko ona występuje i tylko ona jest uważana za poprawną. Łabędź, łabędzie. Być może niektórym myli się to z takimi obocznościami jak żołądź, żołędzie, czy wąż, węże, gdzie on jest zamienne z mąż, męża i tak dalej, i tak dalej. I no może by jeszcze wpływ na to ma no, taka dość częsta forma bądź i będzie, czyli odmiana czasownika być. W każdym razie w łabędziu tej odmiany nie ma i już w mianowniku w formie podstawowej także występuje łabędź i mamy łabędzia. No czasem jeszcze niektórzy w mianowniku zapisują ć na końcu, co oczywiście jest błędem, bo przecież łabędzia nie łabędzia. Choć w niektórych dawnych tekstach i taką formę znaleźć mogliśmy. Że bądźmy wyrozumiali dla tych, którzy mają mniejsze wykształcenie ornitologiczne, ale pamiętajmy, że łabędź ma we wszystkich przypadkach.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy. I człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat. A mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megiwe,

0: publicznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Ojciec Święty Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas przestrzega przed kulturą potęgi, przenikającą społeczeństwa, przekształcającą relacje, a także normalizującą wojnę. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski, który był dziś rano gościem w Radiu Nadzieja, powiedział, że wojny trwają, kiedy światu brakuje jedności i miłosierdzia.
1: Kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni, bo każdy jest osobną wyspą, każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane?
0: Kardynał Konrad Krajewski jako papieski jałmużnik po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą odwiedził Ukrainę 10 razy. Modląc się w błocie przy masowych grobach w Buczy, wyraził solidarność Ojca Świętego z ofiarami wojny. A cała rozmowa z kardynałem Konradem Krajewskim jest do odsłuchania na naszej stronie radionadzieja.pl.

Papież Leon XIV jest dziś w Barcelonie. To kolejny punkt pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Ostatnie 3 dni spędził w stolicy kraju, w Madrycie. Wizytę w stolicy Katalonii, Barcelonie, papież zaczął od modlitwy w katedrze Świętego Krzyża. Jednak jednym z najważniejszych momentów będzie uroczysta msza w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia. Dojdzie do niej w setną rocznicę śmierci twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Podczas ceremonii zostanie uroczyście otwarta wieża Jezusa Chrystusa, co symbolicznie zakończy budowę tego kościoła. Wczoraj papież spotkał się z hiszpańskimi biskupami, a także ofiarami wykorzystania seksualnego w kościele. Jako pierwszy papież w historii przemawiał do połączonych izb parlamentu Hiszpanii. Na spotkaniu zabrakło parlamentarzystów lewicowego ugrupowania Podemos. W ten sposób zaprotestowali przeciwko obecności przywódcy religijnego w parlamencie państwa. Na zakończenie wizyty w Madrycie papież spotkał się z tysiącami wiernych na stadionie Santiago Bernabeu.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: Znamy już program 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. Tegoroczna edycja odbędzie się od 25 do 28 czerwca pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Przez 4 dni miasto Łomża stanie się przestrzenią spotkań artystów z Polski i wielu krajów świata. Jak podkreślał na naszej antenie dyrektor Teatru Lalki Aktora Jarosław Antoniuk, festiwal wyróżnia się bardzo wysokim poziomem.
1: To staram się, żeby to był festiwal miejski, a jednocześnie, żeby miał też swój wysoki poziom artystyczny. Stąd są spektakle bardzo różnorodne. Ta inkluzywność jest jakby wpisana w nasze działanie. Dodatkowo są też spektakle jeszcze plenerowe, które znakomicie promują festiwal, czy spektakle, które są prezentowane w salach. Festiwal bardzo się zmienił, dlatego że ten festiwal ma dobre takie publicity w środowisku teatralnym, nie tylko w kraju, ale również i na świecie.
0: A cały program zbliżającego się 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka publikujemy na naszej stronie radionadzieja.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Baranowski na antenie Radia Nadzieja. Przepraszam najmocniej, już zbliżamy się do godziny 13, za 4 minuty, punktualnie o 13. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, a także na prognozę pogody.

0: 13. Czas na wiadomości przedstawię Bartek Święciński.
1: Przeniesienie katechezy poza szkołę nie jest dobrym rozwiązaniem, mówi katechetka Anna Najda. Dziś, najpóźniej jutro, poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Krupiowskie rytmy, barwne stroje i tradycja, która od pokoleń przyciąga tłumy. Niebawem odbędzie się 31. Wesele Krupiowskie. Katecheza parafialna jest jednym z głównych tematów trwającego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży. Ma być ona wzmocnieniem i dopełnieniem lekcji religii w szkole, szczególnie, że od tego roku szkolnego została ograniczona do 1 godziny w tygodniu. Negatywnie decyzję Ministerstwa Edukacji ocenia Anna Najda, katechetka z 33-letnim doświadczeniem.
2: Katecheza ma taki wymiar interdyscyplinarny. Tam nie uczymy się tylko prawd wiary, ale nauki o świecie. I kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, każdego innego, nie tylko religii, to efekty na pewno będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści. I takie potencjalne zagrożenia ograniczenia godzin religii to mniejsza znajomość tradycji religijnej, ograniczenie wychowania religijnego w szkole. Ograniczanie lekcji religii może prowadzić do zmniejszenia kontaktu uczniów z wiedzą religijną i tradycją kulturową.
1: Pojawiają się pomysły, aby lekcje religii odbywały się nie w szkołach, a w parafiach. Zdaniem Anny Najdy przeniesienie katechezy poza szkołę nie jest dobrym rozwiązaniem.
2: Dostęp do katechezy, myślę, parafialnej byłby trudniejszy, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości lub rodzin o ograniczonych możliwościach transportu. Frekwencja prawdopodobnie by spadła, co utrudniłoby dotarcie do młodych ludzi. Szkoła niewątpliwie zapewnia regularność zajęć i odpowiednie warunki organizacyjne. Oczywiście ta katecheza parafialna i katecheza szkolna, one powinny współgrać jednocześnie, bo bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest formacja w parafii, przygotowywanie do
1: Zebranie plenarne KEP w Łomży potrwa do jutra.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ewentualne odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie będzie prostą decyzją, komentują sprawę politolodzy. Kapituła Orderu obradowała wczoraj. Dziś, najpóźniej jutro, poznamy decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie.
4: Komentatorzy podkreślają, że historyczna sprawa skomplikowała relacje Ukrainy z Polską.
5: No, historia zapukała do drzwi.
4: Uważa politolog Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Zaznacza jednak, że nie należy działać pochopnie.
5: W takim bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie.
4: Politolog Walenty Baluk powiedział w Polskim Radiu 24, że brak jednoznacznej decyzji kapituły Orderu Orła Białego należy odczytywać jako dobry znak.
6: Oczywiście nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania.
4: Politolodzy mówili, że sama eskalacja sporu bez planu wyjścia z niego może być niekorzystna nie tylko dla Ukraińców, ale też Polaków.
1: Relacjonował Mariusz Pieśniewski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Krupiowskie rytmy, barwne stroje i tradycje, które od pokoleń przyciąga tłumy. Już wkrótce kadzidło ponownie zamieni się w serce folkloru. Od 19 do 21 czerwca w kadzidle odbędzie się 31. Wesele Krupiowskie. Przez 3 dni na mieszkańców i gości czeka bogaty program, m.in. koncerty zespołów ludowych, weselny korowód oraz tradycyjny jarmark pełen rękodzieła i regionalnych smaków. Kultura krupiowska jest jednym z najcenniejszych elementów dziedzictwa naszego regionu, mówi Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
7: Trzeba pielęgnować to, co mamy na Kurpiach. Kultura kurpiowska to jest kultura żywa. Często jeszcze dzisiaj na Kurpiach, w gminie Myszyniec, w gminie Łyse, też gmina Lelis, Kadzidło, ta kultura wyrasta. Wyrastamy z niej, wyrasta ona z domów rodzinnych. To nie jest kultura wyuczona, odtworzona, tylko to jest kultura żywa. Wspieramy wydarzenia, wspieramy twórców, ale również i jak gdyby infrastrukturę. Tutaj wspomnę, że trwa rozbudowa skansenu Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle.
1: Wydarzenie w piątek rozpocznie się o godzinie 17 na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. O 18 rozpocznie się natomiast wieczór folkowy Kurpie i goście. Cały program Wesela Kurpiowskiego publikujemy na naszym portalu radionadzieja.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A do końca dnia w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, 26 stopni już teraz. Jeszcze troszeczkę cieplej może być, do 27 stopni dziś na termometrach. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, a jutro ochłodzenie, bo tylko 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego z przelotnymi opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
8: Po reklamie.

0: Poranną Eucharystią rozpoczął się drugi dzień 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, który odbywa się w Łomży po mszy świętej w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. Tej mszy przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. Uczestniczących w Eucharystii hierarchów kościelnych powitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który przypomniał historię kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego.
1: Świątynia pod wezwaniem Krzyża Świętego, w której się gromadzimy, oddana do użytku w roku 2009, jest wotum złożonym Bogu za ciągłość dziedzictwa wiary na przełomie wieków, a także jest znakiem nadziei dla nas i przyszłych pokoleń. Radujemy się, że ta msza święta sprawowana jest przez pasterzy Kościoła w Polsce zgromadzonych w Łomży na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy bracia w biskupstwie, zapraszam was do modlitwy za tę młodą, ale jakże żywą i dynamiczną wspólnotę parafialną.
0: Arcybiskup Wojciech Polak w homilii mówił o długiej historii chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
2: Historia wiary ludzi, którzy tutaj, w tej części Mazowsza i Podlasia, uwierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, sięga bowiem swoimi korzeniami misji ewangelizacyjnej świętego Brunona z Kwerfurtu. W pamiętnym roku milenium chrztu Polski, dziękując tutaj za to dziedzictwo wiary na zakończenie jubileuszowych obchodów w Łomży, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, podkreślał, że to właśnie Brunonowi zawdzięczamy, że ta ziemia już bardzo wcześnie została ogarnięta miłującymi ramionami.

0: Należy ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych, apelują eksperci. Chodzi o prawdziwą weryfikację wieku, ponieważ jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, nawet 7-latki mają konta na TikToku czy na Facebooku. Fundacja rozpoczyna kampanię 15 powodów wystawą, która została zainaugurowana w Sejmie. Jak mówi Łukasz Wojtasik, pokazuje ona, że to między innymi problemy zdrowotne, lęki i obawy.
1: Pokazujemy 15 powodów, dlaczego media społecznościowe są zagrożeniem dla dzieci, dlaczego powinny być dostępne od 15 roku życia, dlaczego kluczową kwestią jest skuteczne weryfikowanie wieku. Ponad połowa dzieci już w wieku wczesnoszkolnym korzysta z takich serwisów jak TikTok czy Instagram.
0: Posłanka Monika Rosa podkreślała, że należy wprowadzić próg dojrzałości cyfrowej i jest to właśnie 15 rok życia. W ramach inicjatywy 15 powodów fundacja będzie edukowała dzieci i ich opiekunów, w jaki sposób korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych. Każdy może także podpisać apel w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu dzieci i młodzieży do tych mediów.

0: Zapach świeżo pieczonego sękacza, regionalne tradycje, muzyka na żywo i atrakcje dla całych rodzin. Tak zapowiada się w najbliższą sobotę Światowy Dzień Mleka w Grajewie od godziny 11. Na uczestników będą czekały warsztaty, konkursy, liczne niespodzianki związane z mleczarskim dziedzictwem regionu. Zaprasza Marlena Tarasewicz z Muzeum Mleka.
1: Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie wraz z Grajewskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają na obchody Światowego Dnia Mleka. W programie most atrakcji m.in. występ zespołu pieśni i tańca Grajewianie, warsztaty tematyczne, konkursy i zabawy, pokaz pieczenia sękacza, żywa zagroda oraz możliwość zakupu wyrobów rękodzielniczych. Zapewniamy, że nikt nie będzie się nudzić.
0: A na scenie wystąpi zespół pieśni i tańca Grajewianie. To wszystko już w najbliższą sobotę w Światowym Dniu Mleka w Grajewie. A Państwo spędzają wtorek z radiem. Nadzieja, minęła 13:28.

0: A dziś i w kolejnych dniach także warto odwiedzić Park Jana Pawła II w Łomży, który zyskuje nową instalację świetlną nawiązującą do miejskiego hasła Zasmakuj w Łomży. Ten napis właśnie dziś jest i będzie prezentowany. Ma to być estetyczny element przestrzeni publicznej, miejsce spotkań i charakterystyczny punkt do zdjęć dla mieszkańców, a także turystów odwiedzających nasze miasto. Instalacja została zaprojektowana tak, aby dobrze prezentowała się zarówno w dzień, jak też po zmroku w ciągu dnia. Będzie estetycznym elementem przestrzeni parkowej, a wieczorem stanie się świetlnym akcentem podkreślającym charakter miejsca. Napis będzie miał około 8,5 metra szerokości i 2,5 metra wysokości. Te instalacje można zobaczyć w parku. Zależało władzom miasta na tym, aby było to przed dniami Łomży. Wybór tego wydarzenia nie jest przypadkowy. To jest jeden z tych momentów w roku, kiedy miasto przyciąga zarówno mieszkańców miasta w określone przestrzenie, jak też gości odwiedzających je z okazji miejskiego święta. A więc już dziś taki piękny napis, napis Łomża, stanie w parku Jana Pawła II, papieża pielgrzyma, więc warto park odwiedzić w najbliższych dniach i samemu się przekonać, czy rzeczywiście jest tak ładny, jak zapowiadają władze miasta. A już za 25 minut godzina 14.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

20 krajów, w tym Polska, wzywa Izrael do niewprowadzania prawa, które mocno utrudnia organizacjom humanitarnym niesienie pomocy na okupowanych terytoriach palestyńskich. Sygnatariusze apelu podkreślają, że Izrael nie wypełnia zobowiązań związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym, systemowo utrudniając niesienie wsparcia, zwłaszcza w strefie Gazy, gdzie, jak piszą, prawie cała ludność uzależniona jest od pomocy ratującej życie. List, pod którym podpisało się 18 krajów europejskich, także Australia i Japonia, jest przede wszystkim apelem o niewdrażanie prawa zakazującego działalności na zachodnim brzegu w strefie Gazy i we wschodniej Jerozolimie organizacjom humanitarnym, które nie przedstawiają władzom Izraela imiennych list swoich pracowników. W zeszłym tygodniu izraelski Sąd Najwyższy podtrzymał ograniczenia, zgodnie z którymi 37 organizacjom pomocowym zakazano działalności za odmowę przekazania rządowi list swoich palestyńskich i międzynarodowych pracowników.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Bartosza Święcińskiego będzie Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Temat rozmowy to, kiedy hobby staje się nałogiem. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Spiękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: 14 czas na wiadomości, a przygotował je i przedstawi Bartek Święciński.
1: Są zarzuty w związku z wypadkiem 17-letniego Dominika dla kierownika pociągu. Eksperci apelują, należy ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Znamy już program 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka w Łomży. Zarzuty spowodowania ciężkiego, trwałego kalectwa u 17-letniego Dominika oraz narażenie zdrowia i życia innych osób usłyszał były kierownik pociągu, który dał sygnał do odjazdu, nie upewniwszy się, że wszyscy są bezpieczni. W trakcie prokuratorskich czynności podejrzany źle się poczuł i trafił do szpitala. Do wypadku doszło w lutym. Nastolatek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku. Skład ruszył, a chłopak spadł z peronu. Stracił obie nogi i część dłoni. Podejrzany nie dopełnił obowiązków, tłumaczy prokurator Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Kierownik pociągu nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
1: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Należy ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych, apelują eksperci. Chodzi o prawdziwą weryfikację wieku, ponieważ jak wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, nawet 7-latki mają konta na TikToku czy Facebooku. Fundacja rozpoczyna kampanię 15 powodów, wystawą, która została zainaugurowana dziś w Sejmie. Jak mówi Łukasz Wojtasik z fundacji, pokazuje ona, że to m.in. problemy zdrowotne, lęki i obawy.
4: Pokazujemy 15 powodów, dlaczego media społecznościowe są zagrożeniem dla dzieci, dlaczego powinny być dostępne od 15 roku życia, dlaczego kluczową kwestią jest skuteczne weryfikowanie wieku. Ponad połowa dzieci już w wieku wczesnoszkolnym korzysta z takich serwisów jak TikTok czy Instagram.
1: Posłanka Monika Rosa, na zaproszenie której Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prezentuje wystawę w Sejmie, podkreśla, że należy wprowadzić próg dojrzałości cyfrowej i to jest właśnie ten 15 rok życia.
5: Świat cyfrowy jest wciąż światem, który dla nas, ale przede wszystkim dla naszych dzieci, jest produktem bardzo wysokiego ryzyka. Mówimy tutaj o fali wykorzystania seksualnego, o cyberprzemocy, uzależnieniach, deficycie snu, problemach ze zdrowiem psychicznym, o przestępstwach i o zagrożeniach, przed którymi nasze dzieci po prostu chcemy chronić.
1: W ramach inicjatywy 15 powodów Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę będzie edukować dzieci i ich opiekunów, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Każdy może też podpisać apel w sprawie wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu dzieci i młodzieży do tych mediów. Znajduje się na stronie fdds.pl. Lato dopiero nadchodzi, ale oni już są w gotowości. Ostrołęcy policjanci rozpoczęli sezon patroli wodnych. Funkcjonariusze będą przez całe lato czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających oraz uprawiających sporty wodne. Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
6: Jak co roku mundurowi będą patrolować tereny wodne na specjalnie przygotowanej, oznakowanej łodzi motorowej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Pamiętajmy, jeżeli wypoczynek nad wodą, to tylko i wyłącznie z rozwagą. Przez ostatnie dni w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce trwały przygotowania do sezonu letniego. Zwodowana łódź została sprawdzona, a także odpowiednio wyposażona w sprzęt ratowniczy i techniczny. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci z Wydziału Patrolowego.
1: Zadaniem ostrołęckich wodniaków będzie nie tylko szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ale również kontrola przestrzegania przepisów.
6: Policjanci będą cały sezon letni dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ich zadaniem będzie również egzekwowanie przestrzegania prawa, a przede wszystkim eliminowanie kłusowników oraz sprawdzanie stanu trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Do nich też turyści będą mogli się zwrócić, jeżeli staną się ofiarami przestępstwa bądź wykroczenia.
1: Policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypomina, by nie łączyć kąpieli oraz aktywności wodnych ze spożywaniem alkoholu.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Znam już program 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka w Łomży. Tegoroczna edycja odbędzie się od 25 do 28 czerwca pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Przez 4 dni miasto stanie się przestrzenią spotkań artystów z Polski i wielu krajów świata. Jak podkreślał na naszej antenie dyrektor teatru Jarosław Antoniuk, festiwal wyróżnia się bardzo wysokim poziomem.
7: To i staram się, żeby to był festiwal miejski, a jednocześnie, żeby miał też swój wysoki poziom artystyczny. Stąd są spektakle bardzo różnorodne. Ta inkluzywność jest jakby wpisana w nasze działanie. Dodatkowo są też spektakle jeszcze plenerowe, które znakomicie promują festiwal, czy spektakle, które są prezentowane w salach. Festiwal bardzo się zmienił, dlatego że ten festiwal ma dobre takie publicity w środowisku teatralnym, nie tylko w kraju, ale również i na świecie.
1: Cały program zbliżającego się Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Waliska publikujemy na portalu radionadzieja.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie gorąco, na termometrach 28 stopni. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro bądźmy przygotowani już na przelotne opady deszczu i na niższą temperaturę, bo maksymalnie wyniesie ona 19 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 6 minut po godzinie 14, to jest wtorek z Radiem Nadzieja. Audycja w Pułapce na Ogół przed nami już o godzinie 14.15.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
8: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
10: Ogłoszenie nadawcy.

0: Pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
1: Dzień dobry, dziś gościem audycji jest Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, kiedy hobby staje się nałogiem. No i właśnie, nawet w swoim hobby, w swojej pasji możemy się zatracić?
2: No oczywiście, że tak. Niejednokrotnie osoby, które gdzieś tam odstawiają używkę, w sensie chemiczną, substancję jakąś, no to wchodzą szaleńczo w sport na przykład, tak? Albo w pracę. No praca jest jednak powszechnie tolerowana, bo są z tego

0: przychody, mamy pieniądze, więc trochę patrzymy na to z przymrużeniem oka, ale sport, no to już jest nie, tak, bo z tego nie ma, nie mamy przychodu, tylko to jest jakiś czas poświęcony właśnie na tak zwaną pasję, która wymykać się może spod kontroli bardzo łatwo. I co jest takim wyznacznikiem, kiedy szaleńczo, chociaż to też niekoniecznie do osób uzależnionych, tylko po prostu do osób, które sobie żyją i chcą żyć zdrowo i sobie ćwiczą, uprawiają jakiś rodzaj sportu, no to zaczyna nam się problem, kiedy najważniejszą sprawą w tym wszystkim jest oczywiście wynik. No to tutaj już jest taka lampka czerwona mówiąca o tym, że to już nie jest pasja. To już się staje jakąś obsesją.
1: I na co ta obsesja może rzutować?
0: No oczywiście ta obsesja rzutuje na wszystko, tak? Na wszystko, co się dzieje dookoła nas, czyli na relacje, na nasze zdrowie psychiczne, na to, że jesteśmy napięci albo złośliwi, albo bardzo pobudzeni, tak? Kiedy nie mamy kontaktu, kiedy nie możemy zrealizować zamierzonego sobie celu, że ten czas poświęcamy na treningi, nie mamy relacji z dziećmi, albo nasza koncentracja jest skupiona, jesteśmy w pracy, a jesteśmy myślą przy tym, okej, okay, no to tutaj czeka mnie to i to, muszę zrobić to i to, mam taki cel, tak? I to nas tak napędza i napina, tak? Więc te straty są jakby na różnych polach. No i generalnie nasze funkcjonowanie to się sprowadza tylko tak do tego, załóżmy, no nie wiem, już się uczepię tego biegania, tak? Do tego biegania. I że to jest tylko to. I nie poszerza nam się wachlarz innych przyjemności. No ale kiedy to już jest obsesja, kiedy nam się wyrwało to spod kontroli, no to już nam nie daje przyjemności. To już jest tylko przymus, że tak powiem, tak? No ale napędę, bo muszę zrobić wynik i to mnie, to, no i w to gram.
1: Podaję pani przykład sportu, ale czy jeszcze jakieś inne dziedziny, nie wiem, na przykład moją pasją jest granie w gry. No. I tam też może być
0: często
1: obsesja?
0: Teraz, no smartfony, gry, no może być, tak? Jeżeli pan poświęca na te gry i zawala pan różne ważne rzeczy, różne ważne obszary. Okej, okay, ale jeżeli ta gra jest pomiędzy tym, że pójdę sobie na siłkę, nie wiem, na basen, spotkam się z kimś na kawie, przygotuję sobie fajny posiłek, posprzątam sobie mieszkanie, tak? Posprzątam samochód. Jakby to jest harmonia, jest elastyczność, o piękne słowo, elastyczność. Nie ma jakiejś sztywności, a ja tak siedzę w pracy, okej, okay, tylko pobiegnę do domu, pierwsze co, nie będę jadł, albo wezmę sobie jakiegoś fast fooda i sobie gram, nie? I sobie gram i to jest cały wieczór, dobra, włączę pralkę, niech się pierze, a cały wieczór jestem na grze. Potem, o matko, druga w nocy. Tak? Jakoś idziemy spać, albo niekoniecznie, jak już jesteśmy bardziej zaawansowani, no i to jest to, bo dlaczego nie? No mogę grać, tak? Jeżeli to jest wplecione gdzieś tam w mój rytm życia i nie zajmuje ważnych innych sfer, no to w porządku, tak? No w ogóle żyjemy w czasach, ojej, no, bardzo takich leniwych, I jesteśmy bombardowani z każdej strony jako konsumenci. Jesteśmy konsumenci. Nam jest wszystko podawane i oferowane. My się rozleniwiamy. Właśnie, zobacz, pan gra. Co to jest? Wszyscy jest bierność. Pan siedzi. Ma pan monitor przed sobą, tak? I odpowiada pan na to, co panu nie mamy tego, żeby to ciało gdzieś, nie wiem, wyszło, ruszyło się, tak? I pomyślmy sobie o chłopcu, który nie ma 11 lat i przychodzi ze szkoły. I on nie pójdzie na rower, tylko jest w tej grze, tak?
1: Ale z drugiej strony właśnie też pani zaczęła od sportu. To jest wyjście z domu, ale to też...
0: No ale tak, ale nie daj... Ja mówię, że często... Znaczy, bywa tak, że osoby, które gdzieś tam są uzależnione od substancji chemicznej, wchodzą na przykład w sport. To, że zaczęłam, to może... No zaczęłam, bo może jest ten sport taki jakoś ważny czy istotny, ale niekoniecznie to jest tak, że on jest zagrożeniem. No nie, no to... Jakieś przypadki, tak? Ale to nie jest czy bieganie, czy rower, no. jest pewna grupa, tak, która gdzieś tam się uzależnia, ale jednak jak sobie popatrzymy na dzieci, które są, chodzą do szkoły, tak, i zwolnienia na przykład z WF-u, no to tego jest mnóstwo.
1: Więc tutaj nachodzi pytanie, jak zachować ten balans, tą elastyczność, ten zdrowy rozsądek taki, żeby mieć tą pasję, ale żeby się w niej nie zatracić.
0: Nie zatracić, czyli mieć relacje z bliskimi, tak? Słuchać ich. Oni też są taką osobą, którą mówią, okej, coś tu już jest nie tak, tak? Nie masz czasu, zobacz na to, na to, na to, a na to, tak? Nie wiem, ktoś... czyli relacja, tak? Relacja, praca, odpoczynek, sen. Żeby to było na to wszystko, żeby był czas, tak? Żeby to nie było sztywne. Jeżeli się usztywniam, mam przymus, tak, w sobie, no to jest to niebezpieczne, tak? A jeżeli, tak, mam te przestrzenie na różne rzeczy, nie wiem, lubię grać, okej, pogram sobie, ale nie ma problemu, żebym pojechał z dzieciakami na rowery, tak? Żebym zaplanował sobie urlop i jak jestem na tym urlopie i nie wiem, mam ten on inclusive, załóżmy sobie i leżę, to na leżaku to nie gram, tak? Lecę sobie w samolocie, lecimy, nie wiem, 4 godziny, a ja gram. Nie czytam książki na przykład. Okej, pogram, nie wiem, pogadam, pośpię, poczytam książkę, albo w ogóle sobie pośpię, tak? Że ta dana czynność, ta dana pasja nie zdominowała nas, tak? Czyli te różne przestrzenie pracy, relacji, odpoczynku są zachowane. No to i wtedy mamy takie poczucie, że jest okej.
1: Czyli ta czerwona lampka powinna nam się zaświecić, kiedy ta pasja przeradza się w coś nieco... Ja chcę, bo mam przyjemność, tylko coś, co muszę już zrobić.
0: I przelewa się na inne obszary mojego życia, tak? Na relacje, tak? I na inne formy odpoczynku. Że to jest tylko to. Jeżeli chodzi o przyjemność, to jest tylko to. To już jest niebezpieczne. A jeżeli potrafię znaleźć przyjemność, nie wiem, w jedzeniu czegoś pysznego, w poczytaniu książki, posłuchaniu muzyki, to jest okej. Okay. To jest okej. Okay. A jeżeli, nie wiem, czytam tę książkę, o ile lubię czytać, tak, żeby nie było, że każdy ma czytać książkę. Ja jestem skupiony na tym, że ja tam muszę już tutaj, tak, i ten zegarek mam przy sobie i lukam na niego i ja muszę tutaj, już tutaj muszę zrobić, bo jak tego nie zrobię, to będę miał to i to.
1: A to co zrobić, kiedy ktoś z naszych słuchaczy, zakładam, ma na przykład już taki problem, że zatracił się w tej swojej pasji. To jak wyjść z tego i czy jest w ogóle możliwe wyjście z tego w taki sposób, żeby tą pasję mieć, ale już podchodzić do tego zdroworozsądkowo?
0: Fajnie porozmawiać, jak to zauważam, to zaczynać wprowadzać jakieś zmiany, w sensie mniej na przykład, tak? Więcej przestrzeni na inne aktywności. Rezygnować z tego czasu, tak? A może nie wynik? A może jak lecę, jak jestem na tej siłce, to nie jestem, nie wiem, oblepiony jakąś taśmą z zegarkiem, który mi tam wszystko mierzy, wylicza, tylko bez tego. Tylko bez tego ja po prostu jestem. Trudno, jeżeli tak, nie będę tak potrafił sam, tak, czy ze wsparciem bliskiej osoby, no to wtedy idę, tak, po pomoc, nie? Ale może mi się uda samemu, tak? Może ze wsparciem właśnie, nie wiem, żony, partnerki i tak dalej, tak? Może samodzielnie właśnie. Jeżeli to nie sprawdza się, no to wtedy coś trzeba tutaj zadziałać.
1: To jest to niezwykle trudne takie, mówi się o nałogach w kontekście właśnie tych niedozwolonych substancji, te piwo, nie wiem, narkotyki, cokolwiek, tak. Alkohol. A nałogiem tak, może być też nasza pasja, tak?
0: Pasja może być nałogiem, zakupy mogą być nałogiem, praca może być nałogiem, seks może być nałogiem, gra, tak? Uzależnienie od, w ogóle, tak, od mediów, od smartfonów, od tego. No to wszystko może być, tak? Tym nałogiem. Natomiast powszechnie jest tak, że to musi być, nie wiem, alkohol, to już jest coś strasznego, narkotyki, chociaż alkohol przecież też jest narkotykiem. To nie jest tak, że to jest substancja, która zmienia, tak? I działanie. Ale narkotyk to jakoś, nie wiem, kokaina to coś strasznego i wielkiego. Takie jest to zdemonizowane bardziej, tak? Natomiast te przestrzenie się jakby poszerzają w tych naszych czasach, tego uzależnienia. No i chodzi o tą właśnie taką naszą otwartość na to, że ja zapraszam do swojego życia różne czynności, aktywności i jestem na to uważny, jestem na to otwarty, tak? Jakby mam taką świadomość siebie, czego potrzebuję, no to to jest bardzo istotne. Jeżeli mam tą świadomość i słucham też najbliższych, bo oni mi mówią, tak, że na przykład za dużo pracujesz, tak? Albo za często wydajesz tę kasę, przynosisz różne i to się powtarza na przykład już miesiącami, nawet latami. Jeżeli ta druga strona tego nie słyszy, no to my nie zadziałamy, że tak powiem, domowo tutaj, tak? To potrzebna jest pomoc. No właśnie, trudno nam jest, ponieważ mamy teraz to, co powiedziałam wcześniej, że żyjemy w leniwych czasach. Jesteśmy konsumentem, tak? Bombardowani ofertami wszelkiego rodzaju. I umiejętne korzystanie z tego, no to jest jakaś mądrość też, tak? Którą mamy, rozwijamy, bądź jakby niekoniecznie idziemy, że tak powiem, za takim pędem, za tym, co mi daje świat. Okej, on mi daje różne rzeczy, ale ja wybieram. Nie idę w to, tylko dokonuję wyboru, świadomego wyboru.
1: Monika Godlewska, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Od zachodu nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przeniesie deszcz i ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które wystąpią dziś od Pomorza poprzez Warmię i Mazur aż po Mazowsze, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.
1: Miejscami tym burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do około 25-35 mm, natomiast silniejszych burz spodziewamy się na wschodzie województwa śląskiego oraz w Małopolsce, gdzie punktowo te burze mogą przynieść nawet do około 45 mm deszczu i tam właśnie z tego powodu obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Dodatkowo w trakcie burz spodziewamy się porywu wiatru do 75 km na godzinę i miejscami może padać również grad.
0: Po południu na wschodzie kraju jeszcze ciepło, od zachodu napływa natomiast chłodniejsze powietrze.
1: Na zachodzie kraju już mamy chłodniejszą aurę, bardziej pochmurną, tam miejscami pada deszcz i tam temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na nizinie szczecińskiej do około 25 na Dolnym Śląsku. Natomiast w centralnej i wschodniej części kraju, tu gdzie jeszcze nie dotarł front atmosferyczny, który przyniesie nam dzisiaj przelotne opady deszczu i burze, i jeszcze na termometrach ciepło i przyjemnie. Dziś maksymalnie do 30 stopni Celsjusza zobaczymy m.in. w Warszawie, w Kozienicach, ale też na wschodzie województwa świętokrzyskiego czy na północy Podkarpacia.
0: U nas w regionie dzisiaj nawet do 28 stopni. Jutro już w całym kraju chłodniej. W centrum i na wschodzie temperatura spadnie nawet o 10 stopni. U nas jutro maksymalnie 19 stopni.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: 13 czerwca Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Pierwszy pociąg przyjedzie do Łomży z Ostrołęki przed godziną 11. Przywrócenie ruchu na linii kolejowej Łomża-Śniadowa i wznowienie kursowania pociągów to też spore zmiany dla mieszkańców Łomży. Na terenach kolejowych należy zachować szczególną ostrożność. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w piśmie skierowanym do prezesa zarządu PKP PLK zaapelował o montaż rogatek, aby w momencie uruchomienia połączeń kolejowych podróżni oraz mieszkańcy byli maksymalnie bezpieczni.
1: Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
0: A pociąg powrotny z Łomży do Ostrołęki w najbliższą sobotę zaplanowano na godzinę 13:30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako czyste hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Rekolekcje trzydniowe. Pod kierownictwem Mistrza Jezusa, który mi sam te rekolekcje odprawić rozkazał i sam wyznaczył dni, w których mam odprawić, to jest 3 dni przed przyjściem Ducha Świętego i sam mi przewodniczył w nich. Jednak prosiłam spowiednika, czy mogę takie rekolekcje odprawić i otrzymałam pozwolenie. Prosiłam także matkę przełożoną i również otrzymałam pozwolenie, chociaż postanowiłam sobie, że jeżeli nie będę miała pozwolenia przełożonych, to nie będę ich odprawiać. Rozpoczęłam nowennę do Ducha Świętego i czekałam na odpowiedź matki przełożonej.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Od porannej Eucharystii rozpoczął się drugi dzień 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w Łomży. Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Uczestniczących w Eucharystii hierarchów kościelnych powitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który przypomniał historię kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego.
2: Świątynia pod wezwaniem Krzyża Świętego, w której się gromadzimy, oddana do użytków w roku 2009, jest wotum złożonym Bogu za ciągłość dziedzictwa wiary na przełomie wieków, a także jest znakiem nadziei dla nas i przyszłych pokoleń. Radujemy się, że ta msza święta sprawowana jest przez pasterzy Kościoła w Polsce zgromadzonych w Łomży na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy bracia w biskupstwie, zapraszam Was do modlitwy za tę młodą, ale jakże żywą i dynamiczną wspólnotę parafialną.
1: Arcybiskup Wojciech Polak w homilii mówił o długiej historii chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
3: Historia wiary ludzi, którzy tutaj, w tej części Mazowsza i Podlasia, uwierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, sięga bowiem swoimi korzeniami misji ewangelizacyjnej świętego Brunona z Kwerfurtu. W pamiętnym roku milenium chrztu Polski, dziękując tutaj za to dziedzictwo wiary, na zakończenie jubileuszowych obchodów w Łomży błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, podkreślał, że to właśnie Brunonowi zawdzięczamy, że ta ziemia już bardzo wcześnie została ogarnięta miłującymi ramionami Kościoła i dochowuje wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii z taką przedziwną stałością i zapałem, iż można o niej w całej Polsce mówić jako o ziemi najbardziej religijnie żywej i gorliwej.
1: W zebraniu plenarnym KEP uczestniczą biskupi diecezjalni oraz pomocnicze z całego kraju.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Katecheza młodych nigdy nie jest łatwym zadaniem, ale Kościół w Polsce stara się docierać do młodzieży, mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Biskup Chrząszcz, który jest członkiem Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży i zespołu do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnił, że hierarchowie pracują nad nowym dokumentem, który będzie zawierał wytyczne dotyczące nauki młodzieży.
4: Odnośnie młodzieży zawsze te trudności pewne są, to jest też choćby różnica pokoleń, ale ja myślę, że no, staramy się jakoś ciągle w naszym kościele szukać nowych wyzwań, dlatego też ta komisja powstała, żeby przygotować nowy projekt, nowe sposoby pracy z młodzieżą, to pewnie jest w fazie przygotowywania. To chwilę trwa, bo to jednak jest kompleksowe zadanie.
1: Różnice między młodym pokoleniem a ich rodzicami widać dobrze na przykładzie Polaków za granicą, ocenił biskup Robert Chrząszcz, który jest także delegatem KEP do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej.
4: Jeśli mówimy o polskości gdzieś za granicą, to bardzo często, nie wszędzie, ale bardzo często jest to związane z kościołem katolickim, przy parafiach, są jakieś kluby polskie gdzieś. Polacy też do takich klubów przychodzą też osoby niekoniecznie związane z kościołem, ale są Polakami, czują tożsamość polską, więc też się pojawiają w tych miejscach. Jest to miejsce, takie miejsce spotkania. Dawniej bardziej szukali oczywiście Pana Boga, ale też było dla nich bardzo ważne tożsamość polskość. Teraz troszeczkę się to zmienia w tym sensie, że już młodsze pokolenie wyjeżdżając za granicę, oni już właściwie nie czują się obco w miejscu, gdzie są, więc nie czują takiej potrzeby budowania jakiejś wspólnoty.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Katecheza parafialna jest jednym z głównych tematów trwającego zebrania biskupów w Łomży. Ma być ona wzmocnieniem i dopełnieniem lekcji religii w szkole, szczególnie, że od tego roku szkolnego została ograniczona do 1 godziny w tygodniu. Negatywnie decyzję Ministerstwa Edukacji ocenia Anna Najda, katechetka z 33-letnim doświadczeniem.
5: Katecheza ma taki wymiar interdyscyplinarny. Tam nie uczymy się tylko prawd wiary, ale nauki o świecie. I kiedy kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, każdego innego, nie tylko religii, to efekty na pewno będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści. I takie potencjalne zagrożenia ograniczenia godzin religii to mniejsza znajomość tradycji religijnej, ograniczenie wychowania religijnego w szkole. Ograniczanie lekcji religii może prowadzić do zmniejszenia kontaktu uczniów z wiedzą religijną i tradycją kulturową.
6: Pojawiają się pomysły, aby lekcje religii odbywały się nie w szkołach, a w parafiach. Zdaniem Anny Najdy przeniesienie katechezy poza szkołę nie jest dobrym rozwiązaniem.
5: Dostęp do katechezy, myślę, parafialnej byłby trudniejszy, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości lub rodzin o ograniczonych możliwościach transportu. Frekwencja prawdopodobnie by spadła, co utrudniłoby dotarcie do młodych ludzi. Szkoła niewątpliwie zapewnia regularność zajęć i odpowiednie warunki organizacyjne. Oczywiście ta katecheza parafialna i katecheza szkolna, one powinny współgrać jednocześnie, bo bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest formacja w parafii, przygotowywanie do sakramentów świętych, ale przeciwna jestem przeniesieniu religii do sal parafialnych, tylko i wyłącznie.
6: Zebranie plenarne KEB w Łomży potrwa do jutra.
0: Katolicki serwis informacyjny.
6: Ojciec Święty Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas przestrzega przed kulturą potęgi, która przenika społeczeństwa, przekształca relacje i normalizuje wojnę. Metropolita łódzki kardynał Krajewski powiedział na antenie Radia Nadzieja, że wojny trwają, kiedy światu brakuje jedności i miłosierdzia.
7: Kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni, bo każdy jest osobną wyspą, każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane?
6: Kardynał Konrad Krajewski jako papieski jałmużnik po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą odwiedził Ukrainę 10 razy. Modląc się w błocie przy masowych grobach w Buczy wyraził solidarność Ojca Świętego z ofiarami wojny.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
2: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi. Dziś w Ewangelii słyszymy, jak Chrystus wzywa nas do bycia światłem dla ludzi. Światłem dla świata. Wypełnienie tego zadania na pewno nie jest rzeczą łatwą. Być światłem dla innych oznacza być odważnym, mężnym, wyznając własną wiarę. Oznacza na co dzień postępowanie według nauki naszego Zbawiciela, Jezusa. Tak, by każdy, kto nas widzi, mógł w naszej postawie, w słowach i czynach dostrzegać zachowanie właściwe dla kogoś, kto jest ochrzczony i wierzący. A tak nieraz chciałoby się rzeczy związane z wiarą, modlitwą, z życiem chrześcijańskim po prostu ukryć. Ograniczyć się tylko do niezbędnego minimum, do niedzielnej mszy świętej i jakiejś prywatnej modlitwy. Natomiast w codziennym życiu może być niestety różnie. A Jezus przecież nam mówi, że światła nie można chować pod korcem. Nie można więc stawiać w miejsce niewidzialne. Ono ma świecić. Światło ma świecić. Światło wiary i chrześcijańskiego życia ma świecić, dając światło także innym. Tak powinno być w naszym życiu osobistym, życiu małżeńskim, rodzinnym, w naszym miejscu pracy, wśród kolegów i koleżanek szkolnych, wśród sąsiadów, krewnych czy znajomych. Po prostu wszędzie. Nasze światło powinno świecić. Dlatego bądźmy światłem dla naszych bliźnich. Bądźmy światłem dla świata XXI wieku.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniipola2026.com.
0: Po reklamie.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W Łomży trwa drugi dzień 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Rano biskupi sprawowali mszę świętą w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W pierwszej części obrad została podsumowana wczorajsza praca biskupów w grupach, która dotyczyła tematu parafii w wymiarze katechetyczno-ewangelizacyjnym. Po południu biskupi ponownie pracują w grupach nad tematem synodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. O godzinie 18 biskupi udadzą się na koncert do Filharmonii Kameralnej w Łomży. Pełne relacje, zdjęcia, filmy, wideo, a także transmisje z mszy świętych są dostępne na naszej stronie radionadzieja.pl. Już za 4 dni Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Przywrócenie ruchu na linii kolejowej Łomża-Śniadowo, a także wznowienie kursowania pociągów to spore zmiany dla mieszkańców Łomży. Na terenach kolejowych należy bowiem zachować szczególną ostrożność. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w piśmie skierowanym do prezesa zarządu PKP PLK zaapelował o montaż rogatek, aby w momencie uruchomienia połączeń kolejowych podróżni, a także mieszkańcy byli maksymalnie zabezpieczeni.
2: Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
1: Pierwszy pociąg przyjedzie z Łomży do Ostrołęki przed godziną 11, a powrót zaplanowany jest na 13.30. Lato dopiero nadchodzi, ale oni są już w gotowości. Ostrołęccy policjanci rozpoczęli sezon patroli wodnych. Funkcjonariusze będą przez całe lato czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających, a także uprawiających sporty wodne, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Jak co roku mundurowi będą patrolować tereny wodne na specjalnie przygotowanej, oznakowanej łodzi motorowej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Pamiętajmy, jeżeli wypoczynek nad wodą, to tylko i wyłącznie z rozwagą. Przez ostatnie dni w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce trwały przygotowania do sezonu letniego. Zwodowana łódź została sprawdzona, a także odpowiednio wyposażona w sprzęt ratowniczy i techniczny. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci z Wydziału Patrolowego.
1: Zadaniem ostrołęckich wodniaków będzie nie tylko szybkie reagowanie na sytuacje zagrożenia życia, ale także kontrola przestrzegania przepisów.
3: Policjanci będą cały sezon letni dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ich zadaniem będzie również egzekwowanie przestrzegania prawa, a przede wszystkim eliminowanie kłusowników oraz sprawdzanie stanu trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Do nich też turyści będą mogli się zwrócić, jeżeli staną się ofiarami przestępstwa bądź wykroczenia.
1: Policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypomina, aby nie łączyć kąpieli i aktywności wodnych ze spożywaniem alkoholu. Kurpiowskie rytmy, barwne stroje i tradycja, która od pokoleń przyciąga tłumy. Już wkrótce kadzidło ponownie zamieni się w serce folkloru. Od 19 do 21 czerwca będzie trwało tam 31 wesele kurpiowskie. Przez 3 dni na mieszkańców i gości czekać będzie bogaty program, między innymi koncerty zespołów ludowych, weselny korowód, a także tradycyjny jarmark pełen rękodzieła i regionalnych smaków.
4: Trzeba pielęgnować to, co mamy na Kurpie. Kultura kurpiowska to jest kultura żywa. Często jeszcze dzisiaj na Kurpie, w gminie Myszyniec, w gminie Łyse, też gmina Lelis, Kadzidło, ta kultura wyrasta. Wyrastamy z niej, wyrasta ona z domów rodzinnych. To nie jest kultura wyuczona, odtworzona, tylko to jest kultura żywa. Wspieramy wydarzenia, wspieramy twórców, ale również i jak gdyby infrastrukturę. Tutaj wspomnę, że trwa rozbudowa skansenu Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle.
1: Mówi Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Cały program Wesela Kurpiowskiego jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
0: Flesz regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.

0: Obrad 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie znaczenie ma to wydarzenie dla naszej diecezji i jej jubileuszu stulecia?
1: Z całą pewnością jest to wydarzenie bardzo ważne dla całego Kościoła, bo jest to zebranie gremium biskupów. To jest ogromnie ważne wydarzenie dla całego Kościoła w Polsce, ale oczywiście w naszej diecezji, w kontekście jubileuszu stulecia powstania, bo możemy powiedzieć, że nadaje to wydarzenie takiego szczególnego blasku. To jest wielkie wyróżnienie i też powiedziałbym taka wielka radość, że przy tej okazji możemy cały polski episkopat gościć, bo przecież pamiętajmy, że nasi księża biskupi są częścią konferencji plenarnej episkopatu, więc mają możliwość goszczenia tutaj u siebie wszystkich biskupów.
0: Ale to nie jest pierwsze zebranie, które odbywa się tutaj u nas w Łomży.
1: Tak, takie zebranie były już w przeszłości, ale to jest szczególne z uwagi na to, że jesteśmy w roku jubileuszowym.
0: W tym w mediach często, księże, słyszymy, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu właśnie, często słyszymy o Kościele jako instytucji. Tymczasem Nowy Testament używa wielu obrazów Kościoła. Które z nich są najważniejsze?
1: Tak, to jest bardzo istotna kwestia. Dlatego, że o Kościele w mediach zwłaszcza mówi się bardzo dużo, ale mówi się o nim często w sposób niezwykle, taki bym powiedział, banalny, spłaszczony. Kościół traktowany jest często jako jedna z wielu organizacji. Podkreśla się bardzo często te różne aspekty też niedoskonałości czy jakichś problemów, które są w każdej ludzkiej społeczności. Tymczasem pamiętajmy, że Kościół jest dziełem Chrystusa. I Kościół katolicki, Kościół, wspólnota uczniów Chrystusa, ono bierze swój początek, ten Kościół bierze początek z działalności samego Jezusa. I warto tutaj podkreślić, że Kościół jest dziełem samego Chrystusa, który swoim nauczaniem przede wszystkim realizuje zapowiedzi Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy pojęcie kahal, czyli wspólnoty ludu Bożego, która gromadzi się wokół Adonai, wokół wiary w jedynego Boga. I Kościół jest niejako kontynuatorem tego, a zatem mamy ogromnie ważne odniesienie do Starego Testamentu. Ale później Pan Jezus, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, powołuje wspólnotę pierwszych uczniów, dalej ustanawia 12, jak powiedzieliśmy. Później mamy bardzo ważne wydarzenie, którym jest wyznanie wiary Piotra, tak jak czytamy o tym w Ewangeliach synoptycznych. Dalej dochodzimy do bardzo ważnego momentu, którym jest ustanowienie Eucharystii. Pamiętajmy, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi, że jest to krew i ciało nowego i wiecznego przymierza. I później ten Kościół w taki sposób wyposażony, ta wspólnota w taki sposób wyposażona, idzie w świat. Mamy wielki przełom, czyli pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, uczniowie, którzy są do tej pory przestraszeni, zagubieni, nagle wychodzą do ludzi i rozpoczyna się wielka misja, która trwa po dziś dzień. A zatem Kościół zakorzenia swoją tożsamość w dziele samego Chrystusa. To jest bardzo ważne.
0: Tak, bo święty Paweł nazywa Kościół ciałem Chrystusa. Co ten obraz mówi nam o relacji między Chrystusem a wierzącymi?
1: Właśnie to jest bardzo istotne. Ciało Chrystusa, w którym On jest głową, a my wszyscy jesteśmy Jego członkami. Kiedy święty Paweł w drodze do Damaszku słyszy głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pyta, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Drodzy Państwo, przecież święty Paweł, jeszcze Szaweł, prześladowca Chrystusa, nie miał możliwości fizycznego prześladowania Jezusa jako takiego. On dokonywał wielkiego zła, prześladował uczniów Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, że pod Damaszkiem brzmi właśnie to słowo: dlaczego mnie prześladujesz? A więc Jezus utożsamia się ze wspólnotą swoich uczniów. On jest głową tego ciała, jest jego limfą witalną, tak byśmy powiedzieli.
0: A jak wyglądały początki posługi pasterzy Kościoła? Bo to też jest
1: pasterze
0: ciekawa historia.
1: Kościoła, tak, pasterze Kościoła od samego początku są widoczni. My oczywiście sięgamy do tych najstarszych tekstów, to znaczy do listu świętego Pawła, oraz do dziejów apostolskich. I ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden cytat,

0: Drodzy Państwo, pierwszym pismem Nowego Testamentu, najstarszym pismem, które zostało napisane, to jest pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. I w tymże pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, napisanym najprawdopodobniej na przełomie roku 50-51 po Chrystusie, czytamy takie zdanie w 5 rozdziale w wersecie 12. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy wam przewodzą i w Panu was napominają. Tutaj używane są takie dwa słowa greckie, kopiontas, czyli pracujący, oraz proistamenus, czyli ci, którzy przewodzą. Zwracam uwagę na ten tekst, ponieważ tutaj nie ma jeszcze mowy o pasterzach w takim sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy, biskupach czy prezbiterach, ale mamy wspólnotę, w której są tacy, którzy biorą za nią odpowiedzialność. I później, kiedy czytamy listy świętego Pawła, Dzieje Apostolskie, to tam mamy wyraźne teksty, które mówią o tym, że na przykład święty Paweł, kiedy wracał z pierwszej podróży apostolskiej, tak czytamy w 14 rozdziale Dziejów, ustanawia tych, którzy są biskupami, którzy są starszymi. A więc wspólnota od samego początku miała tych, których w tekstach ewangelicznych czy dziejów apostolskich nazywamy prezbiteroi, czyli starsi, oraz episkopoi, czyli biskupi. Pasterzy po prostu, odpowiedzialnych za wspólnotę.
1: A jaką właśnie rolę odgrywali apostołowie w budowaniu Kościoła?
0: Oni byli przede wszystkim świadkami. Pamiętajmy o tym, że święty Piotr, pozostali apostołowie, to byli ci, którzy doświadczyli obecności Pana Jezusa i oni mogli pójść do ludzi i powiedzieć, ja go widziałem, ja z nim rozmawiałem. On był tym, który do mnie mówił. To było niesamowite, dlatego że siła świadectwa, siła tych ludzi, którzy potrafili po prostu dać świadectwo tego, co sami przeżyli. I oni brali odpowiedzialność za te wspólnoty, płacąc własnym życiem. Pamiętajmy o tym, że apostołowie, pierwsi świadkowie Chrystusa i ci, którzy byli Jego uczniami, oni wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Święty Jan Apostoł według tradycji dożył swoich dni na wyspie Patmos, na wygnaniu, ale wszyscy zapłacili po prostu życiem za to, więc to byli świadkowie wiarygodni, tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
1: Księże, a czy wyzwania, z którymi mierzył się Kościół właśnie pierwszych wieków, są w pewnym sensie może podobne do tych, które obserwujemy dzisiaj?
0: Z całą pewnością czasy się zmieniają, zmieniają się warunki historyczne, ale wyzwania są podobne. Przede wszystkim podobieństwo polega na tym, że wspólnota uczniów Chrystusa od samego początku spotykała się z ogromnymi trudnościami, spotykała się z prześladowaniem, spotykała się z tym, że nauczanie Chrystusa, Jego osoba, Jego dzieło, Jego nauka były odrzucane. I dlatego też ta niechęć była bardzo widoczna. Ona też widoczna jest dzisiaj, przybiera inne postacie. Ta niechęć dzisiaj ma trochę inny charakter, ale przecież spotykamy się z tym. Spotykamy się z odrzuceniem Kościoła, z odrzuceniem Jezusa, Jego nauki. Z drugiej strony również podobieństwo polega na tym, że tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, Kościół musi zachować swój zapał misyjny. Kościół rozwija się tylko wtedy, kiedy idzie do ludzi, tylko wtedy, kiedy nie zamyka się sam w sobie. To jest ogromne niebezpieczeństwo i czasami dzisiaj mam takie wrażenie, że mamy taką tendencję do takiego trochę narzekania, do takiego skupiania się na tym, co jest trudne, co jest w jakiś sposób dla nas też niełatwe do realizowania czy do przyjęcia, ale Kościół będzie trwały, będzie żył tylko dlatego, kiedy będzie miał możliwość i odwagę wyjścia, a tym wyjściem kieruje sam Jezus. No przecież mamy Ducha Świętego. Panie redaktor, mamy Ducha Świętego, który tym wszystkim kieruje.
1: Dokładnie.
0: Nie jesteśmy sami. Zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, Wielki Przełom, to nie jest wydarzenie, które dokonało się kiedyś, ale to jest
1: wszystko wciąż aktualne.
0: Oczywiście,
1: wciąż
0: to jest
1: żywe.
0: Dzisiaj. I jeżeli my pamiętamy o tym, jeżeli mamy świadomość Ducha Świętego, Jego mocy, mamy świadomość, że Chrystus zmartwychwstały żyje pośród nas, no to nie mamy się czego bać. Oczywiście wyzwania będą, były, ale to taki jest po prostu już nasz los i musimy się też do tego przyzwyczaić i po prostu dziękować też Bogu, bo bardzo często te trudne wyzwania, one wyzwalają też zupełnie nowe energie i to też jest budujące. Ja patrzę z nadzieją, naprawdę z wielką nadzieją na Kościół, na jego życie, na jego dokonania. Cieszę się, że jestem w Kościele, że mogę być kapłanem. Bardzo się z tego cieszę.
1: Oczywiście tych wyzwań jest wiele i oczywiście pewnie moglibyśmy o nich rozmawiać dużo, dużo dłużej, ale księże, przejdźmy do kolejnego tematu. Wspominając rok 1926, nie sposób pominąć postaci arcybiskupa Achille Ratti. Kim był dla Kościoła w Polsce i jakie związki łączyły go właśnie też z ziemią łomżyńską, bo to też warto podkreślić.
0: Bardzo się cieszę, że możemy wspomnieć tego wielkiego człowieka dla naszej historii Kościoła w Polsce. Drodzy Państwo, Achille Ratti jest pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, jak pamiętamy, w roku 1918. Achille Ratti był nuncjuszem w Polsce od roku 1919 do 1921. Wystarczy chwilka spojrzenia na kalendarz, na czas i wiemy, że 1920 rok, agresja sowiecka na Polskę, bitwa pod Warszawą, cud nad Wisłą. Drodzy Państwo, Achille Ratti, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, był jedynym dyplomatą, który nie uciekł z Warszawy, kiedy Sowieci byli już u bram. Zostawili nas wielcy ambasadorowie wielkich potęg. Bali się, po prostu się bali tego, że Warszawa zostanie zdobyta. Właściwie skazali nas na straty. Ten nuncjusz został z nami do końca. Modlił się, uczestniczył w procesjach. Ogromny szacunek dla tego człowieka, który też osobiście wykazał się wielkim męstwem. I tak Pan Bóg pokierował jego życiem, że wrócił do Włoch, został arcybiskupem Mediolanu na krótko i później w 1922 roku został papieżem Piusem XI. I to on powołał do istnienia naszą łomżyńską diecezję.
1: Także no, piękna historia, można też powiedzieć.
0: Tak, piękna historia. Uczył się polskości, uczył się, tak możemy powiedzieć, patriotyzmu Polaków, przywiązania do Kościoła, będąc tutaj pośród nas. I to on powołał 28 października 1925 roku bullą Vixtum Polonii Unitas naszą łomżyńską diecezję. Czyli no, związki są ogromne. Ogromne są związki.
1: I warto też o nich przypominać. Warto
0: tak,
1: też o nich
0: warto
1: mówić.
0: O tym pamiętać. I też chciałbym podkreślić to bardzo mocno. Warto pamiętać, że wtedy pozostał w Warszawie tylko on. Może warto pamiętać o tym, kto do końca wierzył w polską niepodległość, kto do końca pozostał. Bo my czasami tak mówimy o różnych wielkich tego świata, a zapominamy o tych, którzy są naprawdę wielkimi.
1: Tak,
0: i ta historia, myślę, że zasługuje na to, żeby być przypominana.
1: Skoro już rozmawiamy o tych postaciach ważnych, oczywiście nie możemy zapomnieć i musimy też pamiętać, jak ważną osobą był oczywiście Jan Paweł II, święty Jan Paweł II i jego pielgrzymka do Łomży w czerwcu 1991 roku.
0: Tak, uśmiecham się trochę przez łzy, bo miałem okazję uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Byłem diakonem, czekałem na święcenia kapłańskie i bardzo dobrze pamiętam te dwa dni, 4 i 5 czerwca 1991 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był tutaj u nas. Wydawało nam się wtedy, że to jakiś sen, że to jest wręcz niemożliwe, żeby na naszej łomżyńskiej ziemi tutaj mógł postawić swoje stopy następca świętego Piotra, Piotr naszych czasów, Jan Paweł II. Wspaniałe wydarzenie, niezwykle wzruszające. Tysiące ludzi przy Kościele Miłosierdzia, jeszcze budującym się wtedy. No i później jego wizyta w seminarium. Patrzyliśmy z niedowierzaniem, jak Ojciec Święty na placu seminaryjnym błogosławił nam, słuchaliśmy jego głosu. To jego orędzie, które po dziś dzień widnieje na jednym z seminaryjnym korytarzy, że jesteśmy tu po to, żeby być pomocnikami Chrystusa. To jest przesłanie ponadczasowe, które ciągle nas dotyka i stanowi dla nas taką drogę, takie światło też do kontynuowania naszej misji.
1: Tak, każdego roku też Łomża oczywiście pamięta o tej wizycie świętego Jana Pawła II do Łomży i wspomina tę chwilę z ogromnym wzruszeniem.
0: Tak, tym bardziej, że chciałbym tutaj też powiedzieć o jednej, myślę, bardzo ważnej rzeczy. Podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, kiedy papież zawitał też do Łomży, Ojciec Święty w kolejnych miastach przekazywał nam nauczanie dotyczące 10 przykazań. To była wielka katecheza na temat dekalogu. I w Łomży pamiętajmy, że papież wygłosił przejmującą homilię na temat 6 przykazania. Wartość rodziny, wartość małżeństwa, wartość poszanowania ciała ludzkiego, godność ciała ludzkiego. To są wartości, które dzisiaj w kontekście też czasu, który przeżywamy, w kontekście tego, w jaki sposób postrzegana jest rodzina, w jaki sposób postrzegane jest małżeństwo, te słowa Ojca Świętego wypowiedziane wtedy, 35 lat temu, wydają się jeszcze bardziej aktualne i jeszcze bardziej potrzebne. To przesłanie jest ponadczasowe, dlatego też warto do niego wracać, bo my tak czasami może trochę wzruszamy się tymi wspomnieniami. Ja też sam nie ukrywam, że zawsze z ogromnym sentymentem pamiętam te dni. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby się przejąć nauczaniem Ojca Świętego, bo ono jest niesamowicie ważne, głębokie i raz jeszcze to powiedzmy aktualne.
1: No właśnie, myślę, że też warto te wszystkie przesłania przekazywać też w szczególności młodemu pokoleniu, które tak naprawdę no, nie mogło doświadczyć tej wizyty, tej historii, ale zna te między innymi z opowieści.
0: Tak. Chodzi o to, żeby to nasze opowieści, to nasze mówienie czy wspominanie Jana Pawła II nie było tylko taką prostą, sentymentalną operacją pamięci, kiedy wspominamy, wzruszamy się, mamy może zdjęcia, jakieś pamiątki z tamtego czasu, to oczywiście wszystko jest bardzo ważne. Ale ważne jest, żeby ponieść dalej przesłanie Jana Pawła II, bo ono, mam wrażenie, panie redaktor, że w tym czasie, który przeżywamy, wydaje się, nie waham się powiedzieć, przesłaniem proroczym. Proroczym potrzebnym i do niego trzeba ciągle i ciągle wracać.
1: Mamy też oczywiście w Łomży miejsca, które przypominają o tej wizycie.
0: Tak, ja mam to szczęście, że od lat posługuję w Wyższym Seminarium Duchownym imienia Jana Pawła II i kiedy wchodzę do kaplicy seminaryjnej na modlitwę razem z naszymi alumnami, to czasami no wręcz widzę fizycznie Ojca Świętego, który klęczy przed tym samym tabernakulum, przed ołtarzem, przed wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, przed którym ja również i wspólnota seminaryjna się modlimy. To jest niezwykle wzruszające zawsze dla mnie
1: to
0: też.
1: To są piękne wspomnienia, jak słyszymy, ale księże, tutaj dzisiaj już musimy stawiać kropkę. Mam nadzieję,
0: chociaż
1: że jeszcze tak, okazji do rozmowy na te tematy nam jeszcze nie zabraknie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W Łomży trwa drugi dzień 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Rano biskupi sprawowali mszę świętą w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. W pierwszej części obrad została podsumowana wczorajsza praca biskupów w grupach, która dotyczyła tematu parafii w wymiarze katechetyczno-ewangelizacyjnym. Po południu biskupi ponownie pracują w grupach nad tematem posynodalnym Nodalnej Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia. O godzinie 18 biskupi udadzą się na koncert do Filharmonii Kameralnej w Łomży. Pełne relacje, zdjęcia, filmy, wideo, a także transmisje z mszy świętych są dostępne na naszej stronie radionadzieja.pl. Już za 4 dni Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Przywrócenie ruchu na linii kolejowej Łomża-Śniadowo, a także wznowienie kursowania pociągów to spore zmiany dla mieszkańców Łomży. Na terenach kolejowych należy bowiem zachować szczególną ostrożność. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w piśmie skierowanym do prezesa zarządu PKP PLK zaapelował o montaż rogatek, aby w momencie uruchomienia połączeń kolejowych podróżni, a także mieszkańcy byli maksymalnie zabezpieczeni.
2: Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
1: Pierwszy pociąg przyjedzie z Łomży do Ostrołęki przed godziną 11, a powrót zaplanowany jest na 13.30. Lato dopiero nadchodzi, ale oni są już w gotowości. Ostrołęccy policjanci rozpoczęli sezon patroli wodnych. Funkcjonariusze będą przez całe lato czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających, a także uprawiających sporty wodne, mówi Radiu Nadzieja nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Jak co roku, mundurowi będą patrolować tereny wodne na specjalnie przygotowanej, oznakowanej łodzi motorowej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Pamiętajmy, jeżeli wypoczynek nad wodą, to tylko i wyłącznie z rozwagą. Przez ostatnie dni w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce trwały przygotowania do sezonu letniego. Zwodowana łódź została sprawdzona, a także odpowiednio wyposażona w sprzęt ratowniczy i techniczny. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci z Wydziału Patrolowego.
1: Zadaniem ostrołęckich wodniaków będzie nie tylko szybkie reagowanie na sytuacje zagrożenia życia, ale także kontrola przestrzegania przepisów.
3: Policjanci będą cały sezon letni dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ich zadaniem będzie również egzekwowanie przestrzegania prawa, a przede wszystkim eliminowanie kłusowników oraz sprawdzanie stanu trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Do nich też turyści będą mogli się zwrócić, jeżeli staną się ofiarami przestępstwa bądź wykroczenia.
1: Policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypomina, aby nie łączyć kąpieli i aktywności wodnych ze spożywaniem alkoholu. Kurpiowskie rytmy, barwne stroje i tradycja, która od pokoleń przyciąga tłumy. Już wkrótce kadzidło ponownie zamieni się w serce folkloru. Od 19 do 21 czerwca będzie trwało tam 31 wesele kurpiowskie. Przez 3 dni na mieszkańców i gości czekać będzie bogaty program, między innymi koncerty zespołów ludowych, weselny korowód, a także tradycyjny jarmark pełen rękodzieła i regionalnych smaków.
4: Trzeba pielęgnować to, co mamy na Kurpie. Kultura kurpiowska to jest kultura żywa. Często jeszcze dzisiaj na Kurpia, w gminie Myszyniec, w gminie Łyse, też gmina Lelis, Kadzidło, ta kultura wyrasta. Wyrastamy z niej, wyrasta ona z domów rodzinnych. To nie jest kultura wyuczona, otworzona, tylko to jest kultura żywa. Wspieramy wydarzenia, wspieramy twórców, ale również i jak gdyby infrastrukturę. Tutaj wspomnę, że trwa rozbudowa skansenu Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle.
1: Mówi Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Cały program Wesela Kurpiowskiego jest na naszej stronie radionadzieja.pl.
0: Flesz regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru, Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: studiu Radio Nadzieja mam zaszczyt powitać kardynała Konrada Krajewskiego, metropolitę łódzkiego. Szczęść Boże, księże kardynale.
1: Szczęść Boże.
0: W swojej encyklice Magnifica Humanitas papież Leon XIV pisze o kulturze potęgi, która przenika nasze relacje, społeczeństwa i też normalizuje wojnę. Czy zna ksiądz kardynał odpowiedź na pytanie, dlaczego logika wojny przenika nasze społeczeństwa dziś?
1: Nie ma słusznej wojny. Każda wojna jest tragedią. Każda wojna jest tragedią. 10 razy byłem na Ukrainie i 10 razy pytałem się, dlaczego ta wojna jeszcze się nie skończyła. To już 5. rok. Giną po stronie ukraińskiej młodzi chłopcy. 1000 osób dziennie ginie. Łatwo policzyć. 5 lat. Wszyscy na tej wojnie zarabiają. Wszyscy. Łącznie z Polską. Ekonomia nieprawdopodobnie idzie do góry, kiedy jest wojna. To jest tak, jak państwo najwięcej zarabia na papierosach, na tym, że ludzie chorują potem, mają nowotwór, umierają. To jest brak miłości. To jest brak miłosierdzia. Miłosierdzie jest skandalem dla świata, bo miłosierdzie to znaczy, że ja zawsze przebaczam i zawsze z nadzieją, tak jak wasze radio, zawsze z nadzieją. Natomiast kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka.
0: I dlatego tak trudno te wojny powstrzymać na Ukrainie i chociażby
1: tak,
0: w strefie Gazy?
1: Trudno powstrzymać. Ja zawsze jechałem karetkami, miałem czasu, jechałem sam bardzo często. To 6000 kilometrów z Watykanu. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni. Bo każdy jest osobną wyspą. Każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego my spokojnie jemy posiłki, oglądamy telewizję, jeździmy na wakacje, kiedy niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane? A my mamy wielkie spotkania polityczne, a tam ludzie giną. Ja tam byłem, bo byłem i w Gazie z woli Ojca Świętego. W Betlejem spędziłem Boże Narodzenie, na Ukrainie, w Fastowie, w Kijowie, byłem na Wielkanoc. I myślę, że to jest problem nas. Choć wydaje nam się, że ta wojna nas nie dotyczy. To jest problem nas właśnie dlatego, że po pewnym takim zrywie, nawet narodowym, kiedy okazaliśmy się najpiękniejsi na świecie w Polsce, przyjmowaliśmy miliony ludzi. Nikt nam nie kazał, serce nam o tym mówiło, że tak trzeba zrobić. Wyzwoliło się spośród nas to, co jest wiosną. A potem już weszli politycy.
0: I dzisiaj jest jesień czy zima?
1: Myślę, że jest zima. Myślę, że jest zima. Myślę, że jest zima, która wcale dobrze nie wróży.
0: Był też ksiądz kardynał 10 razy na Ukrainie, o czym ksiądz kardynał wspomniał, i widział też te masowe groby w Buczy. Co się mówi ludziom stamtąd, którzy tracą domy, tracą rodziny, tracą bliskich i poczucie bezpieczeństwa?
1: Nic się nie mówi. Liczy się tylko obecność. Jak oni wiedzieli, że wysłał kogoś papież, kto sam przyjechał, sam kierował tyle tysięcy kilometrów i po prostu wystarczyło być z nimi. Oni płakali, to oni mówili, ja nic nie mówiłem. Ja po prostu byłem. Ale to proszę zobaczyć, że tak jest w domach, gdzie jest małe dziecko, to dziecko co jakiś czas krzyczy, mama jesteś? Jestem. Nieraz tysiąc razy dziennie. To, że mama jest, to jest pewność. To, że ktoś przyjechał do Ojca Świętego, to jest pewność, że ktoś o nas myśli, że ktoś się za nas modli. Nie może nam pomóc w sposób taki nagły, szybki, ale jest.
0: I to jest dużo?
1: To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, że czasem

0: przed wybuchem wojny i po tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak ksiądz kardynał widzi tę zmianę wśród nas? Co zrobić, żeby te relacje poukładać? Bo to, że ludzie się męczą pomocą po kilku latach, to jest też naturalne.
1: Tak, ja myślę, że wszyscy tą wojną są zmęczeni i także rodziny polskie, które przyjmowały, w niektórych rodzinach nadal są rodziny ukraińskie. To jest naturalne zmęczenie. Ale jest coś więcej. Jest coś więcej, kiedy wiem, że ponad 800 tysięcy ludzi znalazło pracę w Polsce, kiedy dzieci idą do szkoły. Owszem, skończył się ten czas takiej łaski, kiedy otrzymywali wszystko, kiedy nawet za autobusy nie musieli płacić, za pociągi. I to było ze sprawiedliwości. Teraz wszystko zaczyna być normowane. I to też jest piękne, bo oczywiście taką dobroć też można wykorzystywać. Dlaczego Polacy mają być wykorzystywani? Ale ja w tym wszystkim widzę tyle piękna, tyle uczuć, tyle wiary. To wszystko, co otrzymywaliśmy, to, czego się uczyliśmy, zadziałało najpiękniej jak mogło. I myślę, że do tego się przygotowujemy nieraz całe życie, żeby kiedy przyjdzie taka chwila ekstremalna w naszym życiu, że naprawdę okazujemy się, kim jesteśmy. Proszę zobaczyć, nawet podczas ostatniej wieczerzy okazało się, kto jest kim. Był nawet jeden, który zdradził, sprzedał Jezusa. Nie wytrzymał napięcia, miał swoje marzenia o Kościele, o Mesjaszu. Tak też się zdarza.
0: I moje ostatnie pytanie. Wrócę do encykliki Leona XIV. On tam dużo pisze o rozbrojeniu, między innymi o rozbrojeniu języka. To jest tak, że każdy z nas może znaleźć przestrzeń, bo oczywiście wielcy tego świata będą debatowali. Czasem z tych debat nic nie wynika. A my na takim najniższym poziomie co możemy robić?
1: Słowo nieprawdopodobnie potrafi budować i słowo potrafi zabijać. Słowem potrafimy zniszczyć drugiego człowieka. To widzimy w mediach chociażby. To widzimy w Sejmie. To widzimy także w naszych rodzinach. Często wracam do takiego spotkania z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra, kiedy zaprosił rodziny. 80 tysięcy ludzi. Lekki wiatr, wieczór. I papież mówi tak, są trzy słowa, które ratują każdą rodzinę, każde małżeństwo. Cisza była nieprawdopodobna. Mówi, najpierw to jest poproszę. I papież zaczął tłumaczyć, że ona nie jest twoją służebnicą. Ona nie musi ci ugotować obiadu. Nic ci się nie należy. Poproś. I w drugą stronę też. Potem zaczął tłumaczyć słowo dziękuję. Mówi, to jest słowo najpiękniejsze na świecie. Ale jest jeszcze ważniejsze. Przebaczam. I mówi, możecie robić, kłócić się cały dzień. Nawet możecie się wyzywać. W Neapolu to talerzami rzucałem przez okno. Żeby jeszcze inni wiedzieli, że się kłócimy. Ale papież mówi, na miłość boską nie połóżcie się nigdy spać, jeśli się nie przeprosicie. Jeśli miłosierdzie nie zapanuje między nami, bo miłosierdzie to jest między innymi to, że ja się nie męczę twoimi grzechami. Bo jak się nie przeprosicie, to wyrośnie taki dół, że rano każdy pójdzie w swoją stronę, nawet się nie obejrzycie na siebie, nawet kawy nie wypijecie, obiadu też już nie zjecie. Jak będzie tak kontynuować, rozpadnie się małżeństwo. A wystarczy jedno słowo, przepraszam, głupio mi. Ja myślę, że takie słowa ratują także całe społeczeństwa. Takie słowa ratują nas przed wojną. Jeśli nie ma przebaczenia, to jest wojna, która niszczy wszystko. I potem jej nie można zatrzymać. To jest dzisiejsza Europa, to jest Bliski Wschód. Tam nie istnieje słowo, przebaczam. Przepraszam, proszę zobaczyć to, co kiedyś kardynał Wyszyński powiedział, tak bardzo znany na tej waszej ziemi tutaj, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I dzisiaj my możemy żyć z naszym sąsiadem za Odrą w sposób normalny, ludzki. Gdyby tego nie było, to naprawdę byłoby bardzo ciężko.
0: Proszę, dziękuję, przepraszam. Zostańmy z tym dziś, drodzy Państwo. Ksiądz kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem jest Anna Najda, radna miasta Łomża, ale przede wszystkim w tej rozmowie katechetka z 33-letnim doświadczeniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
1: No i właśnie w tej rozmowie będziemy rozmawiać o katechezie. Katechezie to w związku z zebraniem plenarnym KEP, które odbywa się w Łomży, które rozpoczęło się wczoraj, a trwać będzie do środy. To na początek. Jaką rolę w szkole pełni katecheza?
2: Wczoraj uczestniczyłam we mszy świętej o godzinie 18, którą sprawowali biskupi w katedrze łomżyńskiej, podczas której poświęcone zostały nowe drzwi świątyni. Z homilii wygłoszonej przez arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, utkwiły mi takie słowa. Człowiek sieje, a Pan Bóg daje wzrost. Oznacza to, że nie tylko nasze działania, ale także ich wyniki są w rękach Boga. I warto pamiętać, że nie sposób oddzielać wiary od wiedzy. Dlatego człowiek wierzący powinien troszczyć się o dostateczny poziom swojej wiedzy religijnej. A więc jest to odpowiedź na to, że katecheza w szkole jest bardzo potrzebna. Ponieważ pomaga uczniom poznawać wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność i pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki niej młodzi mogą lepiej zrozumieć tradycję, kulturę oraz historię swojego kraju, które są w dużym stopniu związane z chrześcijaństwem. Katecheza daje również możliwość rozmowy o ważnych życiowych pytaniach dotyczących sensu życia, dobra, ale też pomaga odnaleźć młodemu człowiekowi sens i kierunek.
1: To jak tego młodego człowieka, uświadomić, że to jest przedmiot, który uczy cię tak wielu ważnych rzeczy?
2: Myślę, że świadectwo wiary katechizującego, katechety, jest niezwykle ważne. Z perspektywy wielu lat pracy katechetycznej mogę powiedzieć, że podejście młodzieży do katechezy jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak środowisko rodzinne, myślę, to jest bardzo istotne, osobiste przekonania, sposób prowadzenia zajęć, czy to, o czym wspomniałam, relacje z katechetą. To świadectwo katechety jest niezwykle ważne.
1: No, mówi się o tym, że przez te ostatnie lata w szkole religii katechezy była trochę umniejszana. No, była na ostatniej lekcji, nie było oceny na świadectwie, tak ona nie liczyła się do tej średniej. Zredukowano lekcje religii do jednej godziny w tygodniu. I tak w szkołach dawało się właśnie odczuć to, że ta religia spychana jest gdzieś na margines.
2: Myślę, że to bardzo źle, że tak się zadziało. Katecheza ma taki wymiar interdyscyplinarny. Tam nie uczymy się tylko prawd wiary, ale nauki o świecie. I kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, każdego innego, nie tylko religii, to efekty na pewno będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści. I takie potencjalne zagrożenia ograniczenia godzin religii to mniejsza znajomość tradycji religijnej, ograniczenie wychowania religijnego w szkole, przeniesienie edukacji religijnej poza szkołę. Myślę, że to nie jest dobre. I też możliwe konflikty społeczne. Zmiany mogą wywoływać spory między zwolennikami świeckiej szkoły, a osobami uważającymi religię za istotny element edukacji. Ale ja uważam, że ten religijny element edukacji jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. A więc wniosek, konkludując, ograniczanie lekcji religii może prowadzić do zmniejszenia kontaktu uczniów z wiedzą religijną i tradycją kulturową.
1: A czy te działania Ministerstwa Edukacji, te, no chociażby to, że te oceny z religii nie wpływały w żaden sposób na końcową średnią, to czy to wpływało na same podejście młodzieży do katechezy?
2: Myślę, że w niewielkim stopniu tak, w niewielkim stopniu. Młodzież, która rzeczywiście, bo nam przede wszystkim w katechezie zależy na tym, aby ten młody człowiek nawiązał taką też relację osobową z Jezusem Chrystusem. I to jest chyba najistotniejsze, aczkolwiek no myślę, że krzywdzimy też młodzież, bo młodzieży, młodemu człowiekowi zależy na ocenie. Mimo wszystko zależy. Nam, ludziom dorosłym, my mamy na uwadze zawsze ocenę Pana Boga. Tak? Mnie zawsze najbardziej zależy na tym, jak Pan Bóg mnie oceni. Natomiast ten młody człowiek, on jeszcze też myśli tu i teraz. I ta ocena dla niego jest istotna. I myślę, że mimo wszystko jest to krzywdzące. Jest to krzywdzące.
1: A czy lekcja religii powinna być traktowana jak taki normalny przedmiot w szkole, jak język polski, matematyka? Czy jednak ta religia powinna trochę, katecheza opierać się trochę może nawet na jakiejś rozmowie, dyskusji?
2: Tak, przede wszystkim. Przede wszystkim na rozmowie, na dyskusji, na ukazywanie kierunku młodemu człowiekowi w tym świecie takim bardzo często pogubionym. Myślę, że katecheza, która promuje takie wartości jak miłość bliźniego, przebaczenie, prawda, sprawiedliwość, wolność, ukazuje szacunek dla każdej osoby ludzkiej, no jest niewątpliwie ma inny wymiar niż każdy inny przedmiot.
1: Też ja przynajmniej tak to rozumiem, że ja miałem tak przynajmniej, że zadawałem nie zawsze łatwe pytania katechetkom, jakie miałem, czy księżom, którzy prowadzili lekcje religii. I ja tak to rozumiem, że jeżeli padają nawet trudne pytania, no to jest to uczeń, który chce się czegoś dowiedzieć, ma jakąś wiedzę, bo też wie, jakie pytanie zadać. Rozumiem, pani też spotykała się z takimi nieraz trudnymi pytaniami dotyczącymi tak, wiary, życia?
2: Tak, oczywiście, bo katecheza, takim kluczowym aspektem aksjologicznym katechezy, to jest to wychowanie sumienia, tak? I człowiek młody poszukuje właśnie tych najlepszych dróg, bo każdy z nas poszukuje dobra, miłości, a tę miłość, prawdziwą miłość, pełnię dobra, miłości, prawdy, możemy odnaleźć tylko w Panu Bogu. I to bardzo dobrze, że ci młodzi ludzie zadają trudne pytania. Ja bardzo ceniłam sobie młodzież, która nie tylko słuchała, ale wchodziła w dialog, ale poszukiwała. Bo kiedy poszukujemy, to możemy odnaleźć tę prawdę.
1: Najgorzej, jak już ktoś jest taki zamknięty, ma już swój jakiś światopogląd i nie próbuje szukać tych dróg rozwiązań.
2: Tak, myślę, że takie to bierne podejście do katechezy, no też dla katechety nie jest myślę, nagrodą. Tak? My czekamy na te trudne pytania i mamy satysfakcję, kiedy możemy temu młodemu człowiekowi ukazać ten właściwy kierunek.
1: A jaki może być skutek tego ograniczania lekcji religii w szkołach? Być może ona w ogóle zaraz ze szkół zniknie.
2: Niewątpliwie, kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, to nie tylko efekty takie edukacyjne będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści, ale takie potencjalne zagrożenia to też mniejsza znajomość tradycji religijnej. Uczniowie mogą mieć mniejszą wiedzę o religii, która przez wieki wpływała na kulturę, historię i sztukę. Kolejne zagrożenie to ograniczenie wychowania religijnego w szkole. Dla części rodzin szkoła stanowi ważne miejsce przekazywania wartości i wiedzy religijnej.
1: A to bardziej może chciałbym się skupić na tych wartościach, na tym, oprócz samej wiedzy, że nie wiem, nie znam fragmentów Pisma Świętego chociażby. Bardziej chodzi mi o to, czy to wpłynie na jeszcze bardziej pogłębiającą się laicyzację chociażby społeczeństwa.
2: Myślę, że tak. Bo ta wiedza religijna i tradycja kulturowa jest niewątpliwie ważna. Jeśli nie mamy odniesienia do wiedzy, nieznajomość chociażby Pisma Świętego, tak, jest nieznajomością Chrystusa, więc jeśli nie mamy wiedzy, ja pozwoliłam sobie przynieść swoją pracę doktorską.
1: Kawał pracy.
2: Kawał pracy, tak. I właśnie w swojej pracy, powołując się na Preissnera, wiedza religijna objęta katechezą, umiejętności pokonywania trudności szkolnych u młodzieży. Może zacytuję. Nie wiem, czy uda mi się tak odszukać, ale Można stwierdzić, że wiedza zwykle odnosi się do przedmiotu poznawczego, wiara zaś do osoby, bowiem wiara pozwala na stwierdzenie wierzę tobie, natomiast wiedza racjonalna twierdzi wiem, że tak jest, rozumiem to zjawisko. A więc nie sposób oddzielać wiary od wiedzy, dlatego człowiek wierzący powinien troszczyć się o dostateczny poziom swojej wiedzy religijnej. Myślę, że to jest bardzo istotne.
1: Czy wobec tego... Już wydaje mi się nawet potwierdzeniem jest tego to zebranie plenarne w Łomży, gdzie mówi się o katechezie parafialnej. Czy może być tak, że ta katecheza w ogóle zniknie ze szkół i ona się przeniesie do parafii? Czy tak powinno to wyglądać? Jak kiedyś to było?
2: Myślę, że nie. Argumenty przeciw przeniesieniu katechezy do parafii. Tych argumentów możemy przedstawić bardzo wiele. Dostęp do katechezy, myślę, parafialnej byłby trudniejszy, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości lub rodzin o ograniczonych możliwościach transportu. Chociażby, tak sobie pomyślałam, frekwencja prawdopodobnie by spadła, co utrudniłoby dotarcie do młodych ludzi. Szkoła niewątpliwie zapewnia regularność zajęć i odpowiednie warunki organizacyjne, czyli taki dostęp na pewno byłby łatwiejszy. Jest. Zwolennicy obecnego modelu wskazują, że religia jest elementem kultury i tradycji. Dlatego może mieć miejsce w systemie edukacji i powinna mieć miejsce w systemie edukacji. Oczywiście ta katecheza parafialna i katecheza szkolna, one powinny jakby współgrać jednocześnie. I to tu powinna być ta współpraca, bo bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest formacja w parafii, przygotowywanie do sakramentów świętych, ale przeciwna jestem przeniesieniu religii, nauki religii do sal parafialnych, tylko i wyłącznie.
1: Ze względu na ten transport, to tak? Czy jeszcze?
2: Nie. To oczywiście to też istotne jest, ale myślę, że to jest też nasza tożsamość kulturowa. Religia. Nie wyobrażam sobie młodego człowieka, Polaka, który nie zna zasad naszej wiary, nie zna Pisma Świętego. A myślę, że ta przestrzeń szkolna jest dobrym miejscem.
1: Też arcybiskup Tadeusz Wojda mówił na naszej antenie o tym, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi Kościół, no to jest odpowiedzieć sobie na pytanie i znaleźć rozwiązanie problemu, który wygląda tak. Bierzmowanie, młodzież odchodzi z kościoła. Pierwsza komunia święta, młodzież, dzieci jeszcze przestają praktykować w ogóle. Jak pani myśli, skąd to się bierze? Pani jest blisko tej też młodzieży, która tak przygotowuje się do komunii świętej, do bierzmowania. Co to należałoby zmienić, aby ci młodzi ludzie nie odchodzili od kościoła?
2: I to jest właśnie tutaj ewangelizacja rodzin. Ewangelizacja rodziców. Dlatego też parafia jest tą przestrzenią, w której mnoży się bardzo dużo wspólnot ewangelizacyjnych. Ale też obserwuję w mojej parafii, w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży, jak bardzo dużo mamy tych wspólnot. Pracuję też w poradni życia rodzinnego, posługuję, może bo praca to nie jest praca, to jest posługa. Pracuję z młodymi ludźmi w parafii Świętego Andrzeja Boboli, w parafii Piątnica. Obserwuję tam ogromną ilość i różnorodność wspólnot ewangelizacyjnych. I myślę, że to jest bardzo dobrze. I to jest ta rola parafii, żeby ewangelizować dorosłych, ewangelizować rodziców, już właśnie tych narzeczonych, którzy przychodzą do poradni, żeby mieli tę świadomość, że celem i zadaniem małżonków chrześcijańskich jest uświęcanie siebie, jest budowanie własnej miłości, jest ta wzajemna pomoc, ale przede wszystkim chrześcijańskie wychowanie dzieci w oparciu o normy, dyrektywy, które zawarte są w dekalogu.
1: Mówi pani o tych wspólnotach, które są i tutaj też posłużę się słowami arcybiskupa Wojdy, który powiedział, że tak, jest wiele wspólnot w każdej parafii naprawdę, ale być może one nie są tak atrakcyjne, może one są za bardzo zamknięte.
2: Tak, i tak jak pan redaktor wspomniał, że głównym celem 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży jest koordynacja działań Kościoła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnej ewangelizacji. I myślę, że przyszłość polskich parafii to też pełnienie skutecznej roli ewangelizacyjnej w zmieniających się realiach społecznych. I na pewno powinniśmy jeszcze szukać tych nowych wspólnot, tych, które jeszcze bardziej dotkną serce człowieka w wymiarze tym właśnie ewangelizacyjnym, religijnym.
1: A jeżeli chodzi o te bierzmowania na przykład, to może ono odbywa się w za młodym wieku. Może to powinno być później. Może młodzież nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła niego. On wie, że musi iść, coś tam musi zdać, ma obowiązek chodzenia na październikowe, na majowe. Potem może następuje takie przesilenie, bo to też jest specyficzny wiek. I nie chcę już mu się później do kościoła iść.
2: Tak, ale ja mimo wszystko uważam, że jest to dobry okres, bo to jest to klasa ósma. Jeszcze oni pozostają w swoich środowiskach rodzinnych, bo bardzo często już za powiedzmy te kilka miesięcy przemieszczą się też do innych miast. Może miast nie, no, ale gdzieś tam... Może będą mieć też więcej obowiązków w szkole średniej, tak? Więcej zadań. Myślę, że to jest dobry moment.
1: Z drugiej strony mają egzamin ósmoklasisty, przygotowanie do egzaminów. To też nie jest taki łatwy czas.
2: No to trzeba byłoby jeszcze to, rzeczywiście, można byłoby przemyśleć, ale chcę powiedzieć też z własnego doświadczenia. W tym roku też prowadziłam grupę, byłam animatorem grupy młodzieży do bierzmowania i to ich postrzeganie, przygotowanie do sakramentu bierzmowania we wrześniu, październiku, listopadzie, może nawet jeszcze grudniu, różni się od ich postrzegania już w tych miesiącach tuż poprzedzających sakrament bierzmowania. Po tej formacji katechezy, takiej parafialnej katechezy w małych grupach, mają większą świadomość, czym jest to bierzmowanie.
1: Myśli pani, że ta grupa nie odejdzie od kościoła po bierzmowaniu?
2: Myślę, że tutaj już pozostaje też duża rola rodziny, która jest takim podmiotem i miejscem katechezy, kościół domowy. Parafia, wspólnoty parafialne, parafia może wspierać tę rolę wychowawczą w zakresie tej funkcji religijnej, natomiast rodzina jest pierwszym takim przekazem wiary. Jeśli ci rodzice będą dziecku przypominać o tym, że te sakramenty święte, sakrament pokuty, Eucharystii jest bardzo istotny w życiu religijnym młodego człowieka, ale też każdego człowieka, jeśli będą jeszcze jakby podtrzymywać to, że Bóg jest miłością, że my zawsze do tego Pana Boga możemy wrócić, który nas oczyści, który nas podniesie, naszą godność w sakramencie pojednania, w Eucharystii zjednoczy nas z sobą, to myślę, że wtedy ta młodzież pozostanie w Kościele. Natomiast jeśli nie ma tego przekazu w rodzinie, to no, jest nam trudniej. Ale mimo to myślę, że te wspólnoty parafialne powinny się tworzyć, żeby podtrzymywać to, co ta młodzież otrzymała w tej katechezie szkolnej.
1: To jaka jest przyszłość katechezy szkolnej?
2: Ja ufam to, co wczoraj też powiedział podczas homilii, usłyszałam arcybiskup Wojda, że człowiek sieje, a Pan Bóg dba o wzrost. I ja ufam w to, że Pan Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka i taka katecheza będzie trwała.
1: Myśli pani?
2: Myślę pozytywnie. No, ufam.
1: Na początku przedstawiłem panią jako radną miasta Łomża za rok wybory. To też może się zmienić, jeżeli chodzi o katechezę w szkołach na przykład, tak?
2: Ufajmy, że będzie dobrze.
1: To wiemy, że oba obozy mają różne podejście do religii. Anna Najda, radna miasta Łomża, katechetka z wieloletnim doświadczeniem, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i chciałabym jeszcze życzyć księżom biskupom udanych obrad, owocnej pracy. Niech ten jubileuszowy czas umacnia naszą wspólnotę i otwiera nas na nowe wyzwania z wiarą oraz nadzieją. Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: But you're just a boy.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
1: Po reklamie.

0: Tobą mogę wszystko. Zespół Owca na antenie Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. To już prawie godzina 18, to oznacza, że za kilka chwil przeniesiemy się dziś do parafii świętej Anny w Kolnie i stamtąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mi dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu, Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość, w potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi, wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę. I oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej, przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej, tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Brono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociecho Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.

Msza święta koncelebrowana jest w następujących intencjach. Ksiądz dziekan w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej modli się za świętej pamięci Janinę Gacką. Ja natomiast modlę się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z okazji urodzin. Poza parafią kapłan w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej modli się za świętej pamięci Wiesławę Wróblewską. Naszymi modlitwami ogarniamy również radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja. Rozpoczynamy nieszpory eucharystyczne, hymn.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nie

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Potok, przy którym ukrywał się Eliasz, wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego to słowo: wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bram tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaraz poszła, aby jej nabrać. Ale zawołał za nią i rzekł: weź, proszę, dla mnie kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą Pana, którą wypowiedział przez Eliasza.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Chodźmy. Drogie siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy fragment tekstu Ewangelii świętego Mateusza jest nam dobrze znany i często w ewangelicznym przekazie, w przekazie kaznodziejskim odwołujemy się do tej przenośni, którą Jezus w dniu dzisiejszym używa i posługuje się dwoma znakami, symbolami, byśmy powiedzieli, solą i światłem. Wydaje się, że najpierw trzeba zwrócić uwagę na fakt, do kogo te słowa są kierowane. Nie są to słowa gdzieś rzucone bezwiednie w obliczu jakiegoś, powiedzmy, zgromadzenia, które przyszło doświadczyć cudu Jezusa, a są to słowa skierowane bezpośrednio do uczniów. Jesteście solą ziemi. I po tym stwierdzeniu pada pytanie: co zrobić, jeśli sól utraci swój smak? To jest bardzo bolesna diagnoza postawiona w pytaniu. Bo jeśli te słowa odczytamy bezpośrednio w kontekście realizacji powołania, czy też bycie współczesnym uczniem i świadkiem Chrystusa, to ta odpowiedź wydaje się być nawet przygnębiająca. Bo jak ożywić, jak osolić powołanie, które straciło swój sens? Księdza, który na przykład zagubił się w powołaniu, małżonków, którzy zagubili się w powołaniu małżeńskim. Jak posolić? Jak sprawić, by na nowo ożyło pragnienie serca żywej Eucharystii, spotkania z Jezusem, wzajemnej pięknej relacji? To jest właśnie wydźwięk tego pytania, jakie stawia Jezus apostołom. I potem mówi: wy jesteście światłem świata. I mówi: nie może ukryć się miasto położone na górze, tak samo nie zapala się lampy i nie stawia gdzieś pod korcem. Dlaczego światło? Dlatego, bo ten, kto doświadczy w swoim życiu żywego spotkania z Chrystusem, jest światłem dla innych. I tego świadectwa nie da się schować. Bo to świadectwo będzie po prostu codziennością. To nie będzie jakaś wykreowana gra pozorów, że dla jednego mam uśmiech, dla drugiego nie mam uśmiechu. Nie. Świadectwo życia z Chrystusem jest codziennością. Jest umiejętnością zrobienia herbaty, kawy, zrobienia drugiej osobie kanapki, powiedzenia dobrego słowa. Jest świadczoną pomocą. To jest świadectwo tego, że człowiek odkrywa w swoim sercu miłość do Boga i ta miłość prowadzi go do innych. I dlatego w ostatnim akapicie Jezus mówi: niech to światło świeci przed ludźmi, aby dzięki wam chwalili Boga. Niech ta Ewangelia będzie zachętą dla nas. aby ci, którzy z nami się spotykają jako ludźmi wiary, ludźmi, którzy na swoich odcinkach życia realizują sobie konkretne powołanie, by ci wszyscy, którzy nas spotkają i doświadczą naszej obecności, mogli chwalić Boga. Amen.
2: Bogu, który dźwiga nas z wszelkich utrapień i obdarza nas łaską, zufnością i pokorą, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za pasterzy i wiernych Kościoła, aby stawali się światłem prowadzącym do źródła prawdziwego szczęścia i dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmując decyzje dotyczące całego społeczeństwa, opierali się na fundamencie prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ubogich i wyrzuconych na margines życia, aby spotkali na swoich drogach prawdziwych aniołów dobroci i życzliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, sadowników i ogrodników, aby owoce ich pracy zapewniały im godne życie oraz służyły innym. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby na drodze ich wzrastania i kształtowania wartości mieli światłych i mądrych przewodników. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z okazji urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar nieba dla naszych bliskich zmarłych. W tej Eucharystii polecamy Janinę Gacką, Wiesławę Wróblewską. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, za radiosłuchaczy naszego diecezjalnego Radia Nadzieja, abyśmy chwaląc Boga dobrymi uczynkami świadczyli o Jego obecności i działaniu w świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wznieś ponad nami światłość Twoją i odpowiedz swoją łaską na potrzeby i modlitwy, które z ufnością i pokorą Tobie przedstawiliśmy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radości.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar 9 minut po godzinie 19. Znamy już 39. Międzynarodowy program Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka w Łomży. To już 39. odsłona festiwalu. Tegoroczna edycja odbędzie się od 25 do 28 czerwca pod hasłem Teatr Mosty Porozumienia. Przez 4 dni miasto stanie się przestrzenią spotkań artystów z Polski i wielu krajów świata, jak podkreślał na antenie Radia Nadzieja dyrektor Teatru Lalki i aktora właśnie w Łomży Jarosław Antoniuk. Festiwal wyróżnia się bardzo wysokim poziomem. Posłuchajmy.
1: Tutaj staram się, żeby to był festiwal miejski, a jednocześnie, żeby miał też swój wysoki poziom artystyczny. Stąd są spektakle bardzo różnorodne. Ta inkluzywność jest jakby wpisana w nasze działanie. Dodatkowo są też spektakle jeszcze plenerowe, które znakomicie promują festiwal, czy spektakle, które są prezentowane w salach. Festiwal bardzo się zmienił, dlatego że ten festiwal ma dobre takie publicity w środowisku teatralnym, nie tylko w kraju, ale również i na świecie.
0: Cały program zbliżającego się 39. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka opublikowaliśmy na radionadzieja.pl. Wydarzenie realizowane jest m.in. dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Podlaskiego oraz miasta Łomża.

0: Na wodzie, Staszka. 13 minut po godzinie 19. 13 czerwca Łomża wróci na kolejową mapę Polski. Pierwszy pociąg przyjedzie do Łomży z Ostrołęki przed godziną 11. Przywrócenie ruchu na linii kolejowej Łomża-Śniadowo oraz wznowienie kursowania pociągów to też spore zmiany dla mieszkańców. Łomży na terenach kolejowych należy zachować szczególną ostrożność. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski w piśmie skierowanym do prezesa zarządu PKP PLK zaapelował o montaż rogatek, aby w momencie uruchomienia połączeń kolejowych podróżni oraz mieszkańcy byli maksymalnie bezpieczni. Posłuchajmy. Posłuchajmy wypowiedzi prezydenta Łomży.
1: Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o, wiadomo, kierowców, o rowerzystów, tak, no to trzeba się zatrzymać przed przejazdem, tak, ale piesi też, żeby uważali, bo to też, w szczególności młodzież, która też obserwujemy, to widzimy, jak szybko też porusza się na rowerach, na hulajnogach i dbajmy o siebie.
0: Pociąg powrotny z Łomży do Ostrołęki w najbliższą sobotę zaplanowano na godzinę 13.30. Póki co mamy jeszcze 9 dzień czerwca i już za krótką chwilę, dosłownie kilkadziesiąt sekund, rozpoczniemy naszą medytację biblijną, którą poprowadzą członkowie ruchu Gloriosa Trinita, a pochylimy się tradycyjnie nad słowami dzisiejszej Ewangelii.

0: czerwca 2026 roku, 10 tydzień zwykły, ze studia Radio Nadzieja, Glorioza Trinita wita wszystkich radiosłuchaczy na rozważaniu Słowa Bożego metodą Lectio Divina. Dzisiaj będziemy rozważać słowa z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 5, wersety 13 od 13 do 16. To jest fragment, w której Jezus przekazuje swoim uczniom zadania do wykonania. Wypowiada te słowo do swoich uczniów, że wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. O tym zaraz będziemy rozmawiać, nasze przemyślenia, nasze dotknięcia naszych serc pod wpływem dzisiejszej Ewangelii. A dzisiaj ze mną razem ze studio jest
1: Iwona
0: i Wojtek. I na początek naszej modlitwy poprosimy o pieśń do Ducha Świętego.

0: Święty, który jesteś światłością, który jesteś mądrością, przyjdź ze wszelkimi darami do naszych serc, do naszych umysłów, oświecaj nasze umysły, nasze serca, przyjdź Duchu Święty z darem zrozumienia Słowa Bożego, które dzisiaj do nas kierujesz, aby to Słowo nas przemieniło, abyśmy dzięki, będąc pod wpływem tego Słowa, przemieniali się w sól tej ziemi, abyśmy byli światłem dla świata. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, z łaską pokory, z łaską uniżenia. Daj nam przyjąć to Słowo, daj nam wejść też w tą misję, którą wpisuje w nasze serce nasz Pan Jezus Chrystus, abyśmy pragnęli właśnie przyjęcia Jego Słowa, ale również stawali się wykonawcami tego dzieła, do którego zaprasza nas Pan. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie. Dwa określenia, jak słyszeliśmy już na początku dzisiejszego rozważania, dwa określenia, którymi Jezus nazywa, określa swoich uczniów, czyli wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata. To słowo, kiedy je czytałam, bardzo też tak do mnie mocno przemówiło, ponieważ Jezus mówi konkretnie: wy jesteście, czyli nie mówi, że jesteście podobni do światła, jesteście podobni do soli, ale mówi: to wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata. I druga myśl, która rodziła mi się, czytając to słowo, to jest konkretna misja, konkretne przeznaczenie zarówno soli, jak i światła. Ponieważ sól sama w sobie, można powiedzieć, że no nie jest na pewno czymś miłym takim, prawda, że chcemy z niej korzystać, czy ma tą swoją właściwość sama w sobie, dopiero kiedy staje się częścią, staje się właśnie tym dodatkiem, wtedy rzeczywiście staje się czymś, co sprawia, że ten pokarm staje się smaczniejszy, czyli już widzimy, że to jest konkretne przeznaczenie, konkretne zadanie, konkretna rola właśnie tej soli. Tak samo jest ze światłem, że samo w sobie to światło nie miałoby takiego, prawda, przeznaczenia. Dopiero w tym momencie, kiedy my je potrzebujemy, kiedy po nie sięgamy, kiedy po prostu pragniemy czuć się bezpiecznie, pragniemy i poruszać się bezpiecznie i być właśnie w tej przestrzeni takiej bez lęku, wtedy zapalamy właśnie to światło. I Jezus dziś mówi do nas, tak jak powiedział do swoich uczniów, bo te słowa Jezus skierował do uczniów, ale myślę, że to słowo dziś kieruje również do każdego z nas, ludzi ochrzczonych, ludzi wierzących, mówiąc: wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata. I to przeznaczenie, które wpisane jest właśnie w sól, które jest wpisane w światło, staje się również naszym udziałem. Czyli my, ludzie wiary, którzy żyjemy w jedności z Chrystusem, powinniśmy tak przeżywać to nasze życie, aby ono było bardzo właśnie spójne z naszą wiarą. Czyli wiara nie tylko jako dodatek do naszego życia, ale kiedy otwierasz się na Boga i Bóg jest obecny w twoim życiu, to On przemienia ciebie, to On nadaje właśnie smak twojemu życiu i ty sam stajesz się solą, czy też staje się właśnie tym światłem w tobie i ty możesz iść z tym światłem do drugiego człowieka. I myślę, że to jest właśnie takie przepiękne posłannictwo każdego z nas, które jest tym zadaniem dla nas, abyśmy nie tylko trwali sami, prawda, dla siebie, ale pragnęli właśnie, być tą solą, czyli być tym dodatkiem, być tym zaczynem takiego smaku, smaku w świecie, w tej rzeczywistości, w której jestem, czy to mojej rodziny, czy to mojej pracy, czy konkretnej wspólnoty, gdzie mieszkam, gdzie żyję, gdzie przebywam. To tam Jezus pragnie nas posłać, abyśmy nieśli właśnie ten smak i też właśnie ta rola tej soli. To też jest takie poruszające, ponieważ myślę, że każdy z nas na pewno solił sobie pokarm, czy dodawał właśnie tej soli do pokarmu i wiemy, że ona wystarczy odrobina tej soli, a ten pokarm nabiera smaku. Czyli ta sól rozpływa się w naszych potrawach, rozpływa się w tym, co przygotowujemy, natomiast pozostaje smak. I to jest niesamowite zadanie, niesamowita misja człowieka wiary, aby w swojej społeczności, w swoim miejscu, gdzie jesteś, gdzie żyjesz, żyć właśnie tak, aby pozostawić ten smak, czyli taki niezauważalna obecność, ale pozostawienie smaku. Tak samo właśnie i to światło, które człowiek sam z siebie nie ma tego światła, ale kiedy masz Boga w sobie, to potrafisz emanować Jego światłem. To jest takie niesamowite, ponieważ no akurat my tutaj myślę, że mieliśmy taką okazję spotkać takich ludzi w świecie realnym, rzeczywistym, którzy rzeczywiście byli tacy przezroczyści, można powiedzieć, gdzie to światło przebijało przez nich, światło Bożej obecności. I spotkanie takiego człowieka naprawdę pozostawia ślad w życiu, że ten obraz pozostaje naprawdę na długie, długie lata i często wracamy do tego obrazu naszymi myślami, często właśnie wspominamy to konkretne spotkanie, więc myślę, że to otwartość, ta nasza otwartość właśnie na Boga sprawi, że staniemy się i solą, i światłem. I myślę, że jeszcze taka jedna może myśl, pozwolę sobie jeszcze ją wypowiedzieć, właśnie, że dziś też chyba Jezus stawia też nam to pytanie, bo Jezus mówi do uczniów, wy jesteście i światłem, i solą. I ja dzisiaj pytam siebie, kim ja jestem, czy ja rzeczywiście odpowiadam na to wezwanie Jezusa, stając się w świecie i solą, i światłem, czy też być może uciekam od tej roli, od tego posłania, od tego przeznaczenia. I tutaj bardzo mocno też do mnie w tym słowie przemawia właśnie ten werset, kiedy Jezus mówi o tym, że nie zapala się lampy i nie umieszcza pod korcem. I właśnie to umieszczenie pod korcem, ponieważ każdy z nas, ludzi ochrzczonych, wierzących, jest wyposażony w ten depozyt wiary i tylko to, w jakiej dyspozycji staniemy, czy chcemy pracować, współpracować z łaską Boga i iść właśnie w tą misję apostolską, czyli nieść Chrystusa do ludzi, czy też często ukrywamy się właśnie pod tym korcem z różnych powodów. Być może jest w nas też takie poczucie, że dziś tak żyje świat, że nie opłaca się to. Być może, a po cóż ja mam to czynić, a dlaczego ja mam to robić? Inni żyją inaczej, tak? I myślę, że dziś też Jezus przestrzega nas przed tym, abyśmy my, którzy mamy łaskę wiary i jesteśmy tym światłem zapaleni, żebyśmy nie kryli się w swoim lęku, w swoim być może przerażeniu, w swoim zawstydzeniu, ale wyruszyli właśnie w tą misję, którą dzisiejsze słowo nam tutaj daje, czyli misję konkretnie do ludzi, aby nieść dobrą nowinę, aby nieść miłość i po tych uczynkach, abyśmy byli rozpoznawani.
0: Chwała Panu. Przepiękna dzisiejsza jest ta Ewangelia. Co prawda jest krótka, ale jak bogata w ogóle i w przesłanie, i to, co Jezus zadaje każdemu z nas, bo skoro jesteśmy Jego uczniami, to słowo jest skierowane właśnie w sposób indywidualny do każdego z nas. Właśnie o te dwa słowa, sól i światło. I ja nie chciałbym jakby powtarzać Twoich myśli, bo niektóre też miałem podobne, modląc się dzisiejszym słowem, ale chciałbym może jeszcze powiedzieć to, co jeszcze oprócz tego, co mówiłaś, mi przyszło do myśli, do mojego serca w czasie modlitwy nad tym słowem. A przede wszystkim to, co już tak wspomniałaś, że właśnie sól nadaje smak potrawie, ale ona nie tylko jakby nadaje, bo pełni funkcję i oczyszczającą, i konserwującą. Czyli jest to taka metafora, którą użył Jezus, że właśnie sól dodana do potrawy, ona znika, ona się rozpuszcza, a jednocześnie ją czujemy, ale jej nie widzimy. Nadaje smak, czyli Jezus mówi, macie się rozpuścić w świecie, w którym żyjecie, żebyście nadali właśnie smak, smak właśnie przenieść ten smak Boga do w świecie, w którym żyjemy. I Jezus jakby przestrzega w dzisiejszym słowie o utracie tego smaku. Ja sobie zadałem pytanie, co mam czynić, aby nie utracić właśnie smaku Boga. I odpowiedź przyszła bardzo szybko, bo pierwsza myśl, jaka przyszła mi, to przede wszystkim pielęgnowanie w moim sercu zasianego Słowa Bożego, żebym każdego dnia pielęgnował to Słowo, bo to Słowo jest światłem, ono rozjaśnia i moje serce, i moje spojrzenie na Boga, na świat, ale zarazem utwierdza mnie i umacnia w wierze. Także to właśnie, co Jezus właśnie powiedział, żeby nie utracić również tego daru właśnie tego daru wiary, daru obcowania z Bogiem, właśnie żeby tego nie utracić, żeby zawsze być czujnym i wsłuchiwać się w wolę Boga Ojca i w Jego Słowo. I drugie to słowo, które jest dzisiaj takie kluczowe w dzisiejszej Ewangelii, to jest oczywiście światło. I przyznam się, że wsłuchując się właśnie w to słowo, moje myśli skierowały się w prolog, według prolog no, słowa z prologu Ewangelii według świętego Jana, że właśnie pojawił się człowiek posłany przez Boga. Janu było na imię, przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, ale przyszedł, aby zaświadczyć o tej światłości. I nie wiem dlaczego, ale te moje myśli zostały skierowane właśnie na te słowa właśnie z prologu według, z Ewangelii według świętego Jana. I myślę, że Jezus pragnie, bo zadaje nam to zadanie, tą misję właśnie włączenia się, żeby właśnie zaświadczyć o tej światłości, zaświadczyć, że to Królestwo Boże jest pośród nas tu już na ziemi. Nie bać się właśnie tego, aby swoim życiem, takim, tak jak wspomniałem, czasami niewidzialnym, ale dać takie właśnie świadectwo i chwały Boga i Jego obietnicy właśnie to, że osiągniemy życie wieczne w Jego Królestwie. I muszę to jeszcze powiedzieć, bo to trochę czasu mamy niewiele, ale to mi bardzo, ostatnie zdanie bardzo mnie poruszyło, a powiem dlaczego ono mnie poruszyło, ponieważ Jezus kończąc dzisiejszą Ewangelię mówi tak: niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I co mnie tak szczególnie poruszyło? Żeby chwalili Ojca, bo często w nas jest coś takiego, że nawet jeżeli uczynimy coś dobrego, to chcemy, żeby nas ludzie chwalili. A dzisiaj Jezus mówi, niech wasze uczynki sprawią, niech wasze światło sprawi, żeby ludzie uwierzyli i żeby chwalili i uwielbiali Ojca naszego, który jest w niebie. I chwała Tobie, Panie.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Ja może przypomnę wszystkim radiosłuchaczom, że można się do nas połączyć. Numer telefonu 512 123 502 i drugi numer 512 123 503. Zachęcamy bardzo gorąco, abyście się odważyli i właśnie dali świadectwo o tym dzisiejszym słowie, które do nas kieruje Bóg.
1: I prosimy o pieśń.

0: Witamy ponownie. Mamy połączenie. Halo, halo. Kto się do nas połączył?
1: Halo, halo. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Z tej strony Ola z Ostrołęki.
0: Witamy.
1: Kochani, słucham Was kolejny wieczór wtorkowy i cieszę się, że tak pięknie zgłębiamy to, co Pan do nas mówi. To słowa generalnie są tak oczywiste, że tej soli i światła niech nas nigdy nie zabraknie. Życzę Wam i każdemu z nas. To, co chciałabym dziś jakby dodać ze swoich takich rozważań, których dzisiaj Pan Bóg w tym akcie Divina do mnie przemówił, to są dwa słowa. Jak Wojtek wspomniał o soli jako konserwancie, to ja znowu myśl, którą Duch Święty mi podpowiedział, to sól stała się dla mnie nie tylko konserwantem, ale też takim synonimem jakości. Bo przecież soli dodajemy też do potraw po to, żeby ta jakość wybrzmiała, albo dana potrawa, albo jakaś rzecz była po prostu jakością lepsza, żeby nie została, nie zgniła. Nie. I teraz pomyślałam sobie w takiej jakości mojego chrześcijaństwa, mojego bycia we wspólnocie, w kościele, jak Pan Bóg też mi powołuje do tego, żeby nie robić tego tak od niechcenia, tylko tej jakości od nas też tak prosi. Także takim może trochę w szerszym zakresie tą sól objęłam jako jakość działania. Nie tylko takie zwyczajne, suche bycie, tylko takie mocne działanie z jakością, z tym, czego Pan Bóg od nas, do czego nas powołuje, żeby to nie było takie byle jakie, ale jednak mocne, silne, gdzie teraz właściwie ludzie potrzebują takiej jakości w działaniu, szczególnie wśród nas chrześcijan. A druga rzecz odnośnie światła, które też jesteśmy tym światłem, to znowu taka myśl kolejna, no jak zmierzyć, czym to światło jest, i też mi Duch Święty mówi, no światło to prosta rzecz, to przecież radość. No bo przecież nie zapalimy nigdzie więcej w kościele, ani w żadnej wspólnocie więcej światła, żeby było jaśniej, tylko mamy dać tą radość bycia razem we wspólnocie, radość wiary. I to światło, jak już od razu widzę sobie taką osobę, która światłem promienieje, to jest oczywiście pełen uśmiech na twarzy, tak? Taka radość czysta, takie spojrzenie, które przynosi od razu, przynosi to światło, przynosi taką radość i rozprzestrzenia się w ogóle w całym pomieszczeniu. Nawet choćby było największe smutki i tam ciemności, to ta radość daje dużo. Stąd dla mnie teraz dzisiejsze takie pytanie do Pana, to co mam robić? No to już wiem. Więcej obecności, więcej działania takiego z charakterem, z mocą, wsparte oczywiście Słowem Bożym i Bożą wolą, żeby nie robić nic takiego, co będzie wbrew Panu. To w modlitwie i w adoracji wszystko powinno być pięknie podparte. I tak będę czynić, natomiast niech radość i światło z Wami zostanie w tym działaniu w naszym i chwała Panu.
0: Chwała Panu, dziękujemy, szczęść Boże. Kochani, zbliża się nasz czas antenowy, także będziemy zaraz kończyć, ale taka jeszcze ostatnia myśl, która przyszła mi tutaj właśnie do głowy, że żebyśmy, nie, będąc pod wpływem jeszcze tego słowa, abyśmy nieustannie pragnęli, aby to słowo przemieniło naszą perspektywę myślenia, aby to słowo doprowadziło nas do poznania prawdziwej światłości, którą jest Jezus. Bo poznanie Jezusa, takie prawdziwe, osobiste, na pewno skłoni każdego z nas, nawet będzie takim imperatywem w naszych sercach do tego, aby to światło nieść innym, bo to światło jest przeznaczone dla wszystkich. I tutaj będę kończył. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, osobie, która się do nas połączyła, Oli. I co, zachęcam jeszcze do tego, abyśmy trwali w tym słowie i zapraszam za tydzień na kolejny kolejne rozważanie Słowa Bożego, metodą Lectio Divina. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków.

0: Vito Bambino, a wcześniej audycja poprowadzona przez członków ruchu Glorioza Trinita, medytacja biblijna, pochylaliśmy się nad słowami dzisiejszej Ewangelii. No i kolejna medytacja biblijna zaplanowana jest za tydzień, tymczasem za krótką chwilę katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, ale zanim serwis, powiedzmy o tym, że lato dopiero nadchodzi, ale oni już są w gotowości, Ostrołęcy policjanci rozpoczęli sezon patroli wodnych. Funkcjonariusze będą przez całe lato czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających oraz uprawiających sporty wodne, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Posłuchajmy.
1: Jak co roku mundurowi będą patrolować tereny wodne na specjalnie przygotowanej, oznakowanej łodzi motorowej, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Pamiętajmy, jeżeli wypoczynek nad wodą, to tylko i wyłącznie z rozwagą. Przez ostatnie dni w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce trwały przygotowania do sezonu letniego. Zwodowana łódź została sprawdzona, a także odpowiednio wyposażona w sprzęt ratowniczy i techniczny. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci z Wydziału Patrolowego.
0: Zadaniem ostrołęckich wodniaków będzie nie tylko szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ale również kontrola przestrzegania przepisów.
1: Policjanci będą cały sezon letni dbać o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ich zadaniem będzie również egzekwowanie przestrzegania prawa, a przede wszystkim eliminowanie kłusowników oraz sprawdzanie stanu trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego. Do nich też turyści będą mogli się zwrócić, jeżeli staną się ofiarami przestępstwa bądź wykroczenia.
0: Policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypomina, by nie łączyć kąpieli oraz aktywności wodnych ze spożywaniem alkoholu.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Od porannej Eucharystii rozpoczął się drugi dzień 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w Łomży. Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego przewodniczył arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, prymas Polski. Uczestniczących w Eucharystii hierarchów kościelnych powitał biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który przypomniał historię kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego.
2: Świątynia pod wezwaniem Krzyża Świętego, w której się gromadzimy, oddana do użytków w roku 2009, jest wotum złożonym Bogu za ciągłość dziedzictwa wiary na przełomie wieków, a także jest znakiem nadziei dla nas i przyszłych pokoleń. Radujemy się, że ta msza święta sprawowana jest przez pasterzy Kościoła w Polsce zgromadzonych w Łomży na 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Drodzy bracia w biskupstwie, zapraszam was do modlitwy za tę młodą, ale jakże żywą i dynamiczną wspólnotę parafialną.
1: Arcybiskup Wojciech Polak w homilii mówił o długiej historii chrześcijaństwa na ziemi łomżyńskiej.
3: Historia wiary ludzi, którzy tutaj, w tej części Mazowsza i Podlasia, uwierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, sięga bowiem swoimi korzeniami misji ewangelizacyjnej świętego Brunona z Kwerfurtu. W pamiętnym roku milenium chrztu Polski, dziękując tutaj za to dziedzictwo wiary na zakończenie jubileuszowych obchodów w Łomży, błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, podkreślał, że to właśnie Brunonowi zawdzięczamy, że ta ziemia już bardzo wcześnie została ogarnięta miłującymi ramionami Kościoła i dochowuje wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii z taką przedziwną stałością i zapałem, iż można o niej w całej Polsce mówić jako o ziemi najbardziej religijnie żywej i gorliwej.
1: W zebraniu plenarnym KEP uczestniczą biskupi diecezjalni oraz pomocnicze z całego kraju.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Katecheza młodych nigdy nie jest łatwym zadaniem, ale Kościół w Polsce stara się docierać do młodzieży, mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja biskup Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Biskup Chrząszcz, który jest członkiem Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży i zespołu do spraw nowej ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnił, że hierarchowie pracują nad nowym dokumentem, który będzie zawierał wytyczne dotyczące nauki młodzieży.
4: Odnośnie młodzieży, zawsze te trudności pewne są, też chodzi o różnicę pokoleń, ale ja myślę, że no, staramy się jakoś ciągle w naszym kościele szukać nowych wyzwań, dlatego też ta komisja powstała, żeby przygotować nowy projekt, nowe sposoby pracy z młodzieżą. Ten projekt jest w fazie przygotowywania, to chwilę trwa, bo to jednak jest kompleksowe zadanie.
1: Różnice między młodym pokoleniem a ich rodzicami widać dobrze na przykładzie Polaków za granicą, ocenił biskup Robert Chrząszcz, który jest także delegatem KEP do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej.
4: Jeśli mówimy o polskości gdzieś za granicą, to bardzo często, nie wszędzie, ale bardzo często jest to związane z kościołem katolickim przy parafiach. Są jakieś kluby polskie gdzieś. Polacy też do takich klubów przychodzą też osoby niekoniecznie związane z kościołem, ale są Polakami, czują tożsamość polską, więc też się pojawiają w tych miejscach. Jest to miejsce, takie miejsce spotkania. Dawniej bardziej szukali oczywiście Pana Boga, ale też było dla nich bardzo ważne tożsamość polskość. Teraz troszeczkę się to zmienia w tym sensie, że już młodsze pokolenie wyjeżdżając za granicę, oni już właściwie nie czują się obco w miejscu, gdzie są, więc nie czują takiej potrzeby budowania jakiejś wspólnoty.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Katecheza parafialna jest jednym z głównych tematów trwającego zebrania biskupów w Łomży. Ma być ona wzmocnieniem i dopełnieniem lekcji religii w szkole, szczególnie, że od tego roku szkolnego została ograniczona do 1 godziny w tygodniu. Negatywnie decyzję Ministerstwa Edukacji ocenia Anna Najda, katechetka z 33-letnim doświadczeniem.
5: Katecheza ma taki wymiar interdyscyplinarny. Tam nie uczymy się tylko prawd wiary, ale nauki o świecie. I kiedy gdy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, każdego innego, nie tylko religii, to efekty na pewno będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści. I takie potencjalne zagrożenia ograniczenia godzin religii to mniejsza znajomość tradycji religijnej, ograniczenie wychowania religijnego w szkole. Ograniczanie lekcji religii może prowadzić do zmniejszenia kontaktu uczniów z wiedzą religijną i tradycją kulturową.
6: Pojawiają się pomysły, aby lekcje religii odbywały się nie w szkołach, a w parafiach. Zdaniem Anny Najdy przeniesienie katechezy poza szkołę nie jest dobrym rozwiązaniem.
5: Dostęp do katechezy, myślę, parafialnej byłby trudniejszy, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości lub rodzin o ograniczonych możliwościach transportu. Frekwencja prawdopodobnie by spadła, co utrudniłoby dotarcie do młodych ludzi. Szkoła niewątpliwie zapewnia regularność zajęć i odpowiednie warunki organizacyjne. Oczywiście ta katecheza parafialna i katecheza szkolna, one powinny współgrać jednocześnie, bo bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest formacja w parafii, przygotowywanie do sakramentów świętych, ale przeciwna jestem przeniesieniu religii do sal parafialnych, tylko i wyłącznie.
6: Zebranie plenarne KEB w Łomży potrwa do jutra.
0: Katolicki serwis informacyjny.
6: Ojciec Święty Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas przestrzega przed kulturą potęgi, która przenika społeczeństwa, przekształca relacje i normalizuje wojnę. Metropolita łódzki kardynał Krajewski powiedział na antenie Radia Nadzieja, że wojny trwają, kiedy światu brakuje jedności i miłosierdzia.
7: Kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni, bo każdy jest osobną wyspą, każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w Strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane?
6: Kardynał Konrad Krajewski jako papieski jałmużnik po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą odwiedził Ukrainę 10 razy. Modląc się w błocie przy masowych grobach w Buczy wyraził solidarność Ojca Świętego z ofiarami wojny.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Polscy siatkarze przybywają w Chinach, gdzie od jutra będą grali na pierwszym turnieju Ligi Narodów w sezonie 2026. Asystent selekcjonera Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski charakteryzuje najbliższych rywali. Posłuchajmy.
1: Przed nami na pewno ciężki turniej. Siła przeciwników będzie jakby narastała z każdym kolejnym meczem, zwłaszcza te pierwsze 3 dni. Kuba teoretycznie najłatwiejszy z nich wszystkich. Natomiast z pewnością nieoczywisty też z uwagi na to, że nie znamy tych zawodników. Musieliśmy ich wszystkich oglądać gdzieś z meczów ligowych. Są to często chłopaki, którzy wcześniej jeszcze na arenie międzynarodowej nie zagościli. Później silna Słowenia i bardzo silna Japonia ze składem z Igrzysk Olimpijskich, za wyjątkiem rozgrywającego Sekite. Ukraina, dalej jeszcze nie wiemy do końca co z Płotnickim, ale na pewno też zespół grający siłowo i nieprzyjemnie, o czym mogliśmy się już przekonać na Silesia Cup. Na szczęście wszyscy są zdrowi, czujemy się dobrze, jeśli chodzi o jetlag. Tutaj wszystko już raczej przebiega tak, jak należy, wszyscy śpią w porządku. No i szczerze mówiąc, nie możemy się już doczekać początku grania.
0: Kapitan kadry Aleksander Śliwka powiada o samopoczuciu zawodników przed startem rywalizacji.
2: Za nami długa podróż i zmiana strefy czasowej, więc musieliśmy się na to przygotować. Dobrze, że przyjechaliśmy parę dni przed tym pierwszym spotkaniem. Dzięki temu ten czas na aklimatyzację jest dłuższy i dzięki temu możemy się jak najlepiej przygotować do pierwszego spotkania z Kubą, która będzie niezwykle groźnym przeciwnikiem. W tamtym roku na VNL-u przegraliśmy z Kubą, także musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu. Dalej czekają nas 2 kolejne trudne mecze i to pod rząd, bo gramy w środę, czwartek i w piątek z ekipą Słowenii, która przyjechała praktycznie swoim najmocniejszym składem i z ekipą Japonii, która podobnie przywiozła swoje największe gwiazdy i chce od samego początku zdobywać jak najwięcej punktów do tabeli. Będzie to dla nas z pewnością trudny turniej, nie tylko ze względu na 3 dni grania pod rząd, ale też zwykle w tych pierwszych turniejach składy drużyn są mocno przemeblowane. W tym roku widzimy, że wszyscy tutaj od początku chcą mocno rozpocząć i z pewnością postawią nam trudne warunki, natomiast my przyjechaliśmy tutaj, aby zagrać to, co potrafimy, pokazać się i zobaczyć, w którym miejscu na ten moment jesteśmy. Mamy duże ambicje, chcemy każdy mecz wygrać, ale w tym pierwszym turnieju dopiero okaże się, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jest w jakim miejscu i mamy nadzieję oczywiście, że to będą zwycięstwa, natomiast mamy duży respekt do rywali.
0: Początek pierwszego spotkania Polaków z Kubańczykami jutro o godzinie 7 czasu polskiego. Na antenie Radia Nadzieja już teraz Blue, Nowy Ląd, posłuchajmy.

0: wląd przed momentem na antenie radia Nadzieja. Mówiliśmy o występie Polaków w Chinach, występie naszych siatkarzy. Jutro rozpoczną turniej od spotkania z Kubańczykami. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 7 czasu polskiego. No to teraz o tym, że minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przyznał Maji Chwalińskiej stypendium sportowe na rok w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie podczas spotkania z finalistką French Open. Minister podkreślał jej determinację, także zaangażowanie całego sztabu. Posłuchajmy.
1: Gdy wręczam takie stypendium takiej zawodniczce jak pani, to po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy za to, co się wydarzyło. Napisała pani piękną historię polskiego tenisa, ale myślę, że też pisze pani niesamowitą historię własnego życia.
0: Polski sukces zapewnił Polce awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu. Mocniej w duchu na antenie Radia Nadzieja. Już teraz jest 20:18. Za krótką chwilę weźmiemy w dłonie różaniec. Jeśli ktoś z państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice na antenie, to podaję numery telefonów do studia. Są dwa podobne numery. 512-123-502 albo 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Matko Boża, Maryjo, Twoja modlitwa różańcowa jest modlitwą

0: są dla wszystkich. Dla dzieci, młodzieży, dojrzałych kobiet i mężczyzn oraz ludzi w podeszłym wieku. Kto prawdziwie uchwyci się różańca, nie tylko nie zginie na wieki, lecz otworzy swoje serce na zdroje łask, które niepokalana wyprasza swoim różańcowym dzieciom. Ona ciebie i mnie zna i miłuje, a ty pamiętaj, że modlitwa dziecka wzrusza serce Boga. Weź różaniec i walcz o szczęście, jakiego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Będzie naszym udziałem na wieki. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,
0: którzy się do Ciebie nie uciekają,
1: a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, modlimy się o pokój w naszej Ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja. O miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. O opatrzność Bożą nad Polską, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan i w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o spełnienie woli Bożej, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
0: Tajemnica
1: pierwsza bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus w chwili największego lęku modli się do Ojca. Choć przeżywa głęboki smutek, ufa, że wola Ojca jest święta. Panie, naucz nas nadziei, że każde cierpienie ma sens, jeśli powierzamy je Tobie. Bądź naszą siłą w chwilach trudności. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
3: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem.
2: Szczęść Boże.
3: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Każdy cios spada na ciało Jezusa. Jest znakiem ludzkiego grzechu. Nasz Pan w pokorze przyjmuje cierpienie, niosąc nadzieję na odkupienie świata. Panie, pomóż nam pamiętać, że Twoja miłość jest silniejsza niż nasz grzech.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
3: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia bolesna. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Korona hańby Jezusa staje się koroną chwały. W każdej naszej słabości kryje się nadzieja na zwycięstwo. Panie, pomóż nam widzieć Twoje zwycięstwo w naszych upokorzeniach. Proszę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem, Maria.
3: Bóg zapłać, Pani Mario. Z Panem Bóg Bogiem. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Kroki Jezusa na drodze krzyżowej przypominają, że w cierpieniu nie jesteśmy sami. On jest z nami, niosąc nasze krzyże. Panie, daj nam siłę, byśmy nasze krzyże przyjmowali z nadzieją. Proszę.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Śmierć Jezusa, choć wydaje się klęską, jest początkiem nowego życia. Panie, naucz nas, że w Tobie każda ciemność zamienia się w światło. W Twojej śmierci odnajdujemy życie. Proszę.
7: Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i szczęść Boże.
3: Bóg zapłać Państwu. Z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice, pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, który jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
3: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Teresy, dla następnej Pani Teresy, dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem i dla Państwa Krzysztofa z żoną. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
3: Walentyna oraz Hubert posługujący przy konsolecie.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
8: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela? Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
9: Litania z Najświętszego Serca Pana Jezusa, to już pora, abyśmy wyśpiewali w ramach apelu jasnogórskiego. Maryjo Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia, Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży. Od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej, to znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie. Wszystko jest Jego łaską.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
3: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Między innymi ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Ten współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Cele tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, na to, jak właśnie ten człowiek ukazuje ten, to się ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu, katechizm, bo teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy oraz widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie panią redaktor i wszystkich naszych słuchaczy i widzów.
1: Proszę księdza, Łomża stała się miejscem obrad 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie znaczenie ma to wydarzenie dla naszej diecezji i jej jubileuszu stulecia?
2: Z całą pewnością jest to wydarzenie bardzo ważne dla całego Kościoła, bo jest to zebranie gremium biskupów. To jest ogromnie ważne wydarzenie dla całego Kościoła w Polsce, ale oczywiście w naszej diecezji, w kontekście jubileuszu stulecia powstania, bo możemy powiedzieć, że nadaje to wydarzenie takiego szczególnego blasku. To jest wielkie wyróżnienie i też powiedziałbym taka wielka radość, że przy tej okazji możemy cały polski episkopat gościć, bo przecież pamiętajmy, że nasi księża biskupi są częścią konferencji plenarnej episkopatu, więc

0: Kościół traktowany jest często jako jedna z wielu organizacji. Podkreśla się bardzo często te różne aspekty też niedoskonałości czy jakichś problemów, które są w każdej ludzkiej społeczności. Tymczasem pamiętajmy, że Kościół jest dziełem Chrystusa. I Kościół katolicki, Kościół, wspólnota uczniów Chrystusa, ono bierze swój początek, ten Kościół bierze początek z działalności samego Jezusa. I warto tutaj podkreślić, że Kościół jest dziełem samego Chrystusa, który swoim nauczaniem przede wszystkim realizuje zapowiedzi Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy pojęcie kahal, czyli wspólnoty ludu Bożego, która gromadzi się wokół Adonai, wokół wiary w jedynego Boga. I Kościół jest niejako kontynuatorem tego, a zatem mamy ogromnie ważne odniesienie do Starego Testamentu. Ale później Pan Jezus, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, powołuje wspólnotę pierwszych uczniów. Dalej ustanawia 12, jak powiedzieliśmy. Później mamy bardzo ważne wydarzenie, którym jest wyznanie wiary Piotra, tak jak czytamy o tym w Ewangeliach synoptycznych. Dalej dochodzimy do bardzo ważnego momentu, którym jest ustanowienie Eucharystii. Pamiętajmy, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi, że jest to krew i ciało nowego i wiecznego przymierza. I później ten Kościół w taki sposób wyposażony, ta wspólnota w taki sposób wyposażona, idzie w świat. Mamy wielki przełom, czyli Pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, uczniowie, którzy są do tej pory przestraszeni, zagubieni, nagle wychodzą do ludzi i rozpoczyna się wielka misja, która trwa po dziś dzień. A zatem Kościół zakorzenia swoją tożsamość w dziele samego Chrystusa. To jest bardzo ważne.
1: Tak, bo święty Paweł nazywa Kościół ciałem Chrystusa. Co ten obraz mówi nam o relacji między Chrystusem a wierzącymi?
0: Właśnie to jest bardzo istotne. Ciało Chrystusa, w którym On jest głową, a my wszyscy jesteśmy Jego członkami. Kiedy święty Paweł w drodze do Damaszku słyszy głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pyta, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Drodzy Państwo, przecież święty Paweł, jeszcze Szaweł, prześladowca Chrystusa, nie miał możliwości fizycznego prześladowania Jezusa jako takiego. On dokonywał wielkiego zła, prześladował uczniów Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, że pod Damaszkiem brzmi właśnie to słowo. Dlaczego mnie prześladujesz? A więc Jezus utożsamia się ze wspólnotą swoich uczniów. On jest głową tego ciała, jest jego limfą witalną, tak byśmy powiedzieli.
1: A jak wyglądały początki posługi pasterzy Kościoła? Bo to też jest ciekawa historia.
0: Tak, pasterze Kościoła od samego początku są widoczni. My oczywiście sięgamy do tych najstarszych tekstów, to znaczy do listów świętego Pawła oraz do dziejów apostolskich. I ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden cytat. Drodzy Państwo, pierwszym pismem Nowego Testamentu, najstarszym pismem, które zostało napisane, to jest pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. I w tymże pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, napisanym najprawdopodobniej na przełomie roku 50-51 po Chrystusie, czytamy takie zdanie w 5 rozdziale w wersecie 12. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy wam przewodzą i w Panu was napominają. Tutaj używane są takie dwa słowa greckie, kopiontas, czyli pracujący, oraz proistamenus, czyli ci, którzy przewodzą. Zwracam uwagę na ten tekst, ponieważ tutaj nie ma jeszcze mowy o pasterzach w takim sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy, biskupach czy prezbiterach, ale mamy wspólnotę, w której są tacy, którzy biorą za nią odpowiedzialność. I później, kiedy czytamy listy świętego Pawła, dzieje apostolskie, to tam mamy wyraźne teksty, które mówią o tym, że na przykład święty Paweł, kiedy wracał z pierwszej podróży apostolskiej, tak czytamy w 14 rozdziale dziejów, ustanawia tych, którzy są biskupami, którzy są starszymi. A więc wspólnota od samego początku miała tych, których w tekstach ewangelicznych czy dziejów apostolskich nazywamy prezbiteroi, czyli starsi, oraz episkopoi, czyli biskupi. pasterzy po prostu.

0: odpowiedzialnych za wspólnotę.
1: A jaką właśnie rolę odgrywali apostołowie w budowaniu Kościoła?
0: Oni byli przede wszystkim świadkami. Pamiętajmy o tym, że święty Piotr, pozostali apostołowie, to byli ci, którzy doświadczyli obecności Pana Jezusa i oni mogli pójść do ludzi i powiedzieć, ja go widziałem, ja z nim rozmawiałem. On był tym, który do mnie mówił. To było niesamowite, dlatego że siła świadectwa, siła tych ludzi, którzy potrafili po prostu dać świadectwo tego, co sami przeżyli. I oni brali odpowiedzialność za te wspólnoty, płacąc własnym życiem. Pamiętajmy o tym, że apostołowie, pierwsi świadkowie Chrystusa i ci, którzy byli Jego uczniami, oni wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Święty Jan Apostoł według tradycji dożył swoich dni na wyspie Patmos, na wygnaniu, ale wszyscy zapłacili po prostu życiem za to, więc to byli świadkowie wiarygodni, tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
1: Księże, a czy wyzwania, z którymi mierzył się Kościół właśnie pierwszych wieków, są w pewnym sensie może podobne do tych, które obserwujemy dzisiaj?
0: Z całą pewnością czasy się zmieniają, zmieniają się warunki historyczne, ale wyzwania są podobne. Przede wszystkim podobieństwo polega na tym, że wspólnota uczniów Chrystusa od samego początku spotykała się z ogromnymi trudnościami, spotykała się z prześladowaniem, spotykała się z tym, że nauczanie Chrystusa, Jego osoba, Jego dzieło, Jego nauka były odrzucane. I dlatego też ta niechęć była bardzo widoczna. Ona też widoczna jest dzisiaj, przybiera inne postacie. Ta niechęć dzisiaj ma trochę inny charakter, ale przecież spotykamy się z tym. Spotykamy się z odrzuceniem Kościoła, z odrzuceniem Jezusa, Jego nauki. Z drugiej strony również podobieństwo polega na tym, że tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, Kościół musi zachować swój zapał misyjny. Kościół rozwija się tylko wtedy, kiedy idzie do ludzi, tylko wtedy, kiedy nie zamyka się sam w sobie. To jest ogromne niebezpieczeństwo i czasami dzisiaj mam takie wrażenie, że mamy taką tendencję do takiego trochę narzekania, do takiego skupiania się na tym, co jest trudne, co jest w jakiś sposób dla nas też niełatwe do realizowania czy do przyjęcia, ale Kościół będzie trwały, będzie żył tylko dlatego, kiedy będzie miał możliwość i odwagę wyjścia, a tym wyjściem kieruje sam Jezus. No przecież mamy Ducha Świętego, panie redaktor, mamy Ducha Świętego, który tym wszystkim kieruje.
1: Dokładnie.
0: Nie jesteśmy sami. Zesłanie Ducha Świętego, 50 Wielki Przełom, to nie jest wydarzenie, które dokonało się kiedyś, ale to jest...
1: To jest wszystko wciąż aktualne,
0: oczywiście,
1: wciąż
0: to jest
1: żywe.
0: Dzisiaj. I jeżeli my pamiętamy o tym, jeżeli mamy świadomość Ducha Świętego, Jego mocy, mamy świadomość, że Chrystus zmartwychwstały żyje pośród nas, no to nie mamy się czego bać. Oczywiście wyzwania będą, były, ale to taki jest po prostu już nasz los i musimy się też do tego przyzwyczaić i po prostu dziękować też Bogu, bo bardzo często te trudne wyzwania, one wyzwalają też zupełnie nowe energie i to też jest budujące. Ja patrzę z nadzieją, naprawdę z wielką nadzieją na Kościół, na Jego życie, na Jego dokonania. Cieszę się, że jestem w Kościele, że mogę być kapłanem. Bardzo się z tego cieszę.
1: Oczywiście tych wyzwań jest wiele i oczywiście pewnie moglibyśmy o nich rozmawiać dużo, dużo dłużej, ale księże, przejdźmy do kolejnego tematu. Wspominając rok 1926, nie sposób pominąć postaci arcybiskupa Aquilerati. Kim był dla Kościoła w Polsce i jakie związki łączyły go właśnie też z ziemią łomżyńską, bo to też warto podkreślić.
0: Bardzo się cieszę, że możemy wspomnieć tego wielkiego człowieka dla naszej historii Kościoła w Polsce. Drodzy Państwo, Aquilerati jest pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, jak pamiętamy, w roku 1918. Aquilerati był nuncjuszem w Polsce od roku 1919 do 1921. Wystarczy chwilka spojrzenia na kalendarz, na czas i wiemy, że 1920 rok, agresja sowiecka na Polskę, bitwa pod Warszawą, cud nad Wisłą. Drodzy Państwo, Aquilerati, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, był jedynym dyplomatą, który nie uciekł z Warszawy, kiedy Sowieci byli już u bram. Zostawili nas wielcy ambasadorowie wielkich potęg. Bali się, po prostu się bali tego, że Warszawa zostanie zdobyta. Właściwie skazali nas na straty. Ten nuncjusz został z nami do końca. Modlił się, uczestniczył w procesjach. Ogromny szacunek dla tego człowieka, który też osobiście wykazał się wielkim męstwem. I tak Pan Bóg pokierował jego życiem, że wrócił do Włoch, został arcybiskupem Mediolanu na krótko i później w 1922 roku został papieżem Piusem XI. I to on powołał do istnienia naszą łomżyńską diecezję.
1: Także no, piękna historia, można też powiedzieć.
0: Tak, piękna historia. Uczył się polskości, uczył się, tak możemy powiedzieć, patriotyzmu Polaków, przywiązania do Kościoła, będąc tutaj pośród nas. I to on powołał 28 października 1925 roku Bullą Vixtum Polonii Unitas, naszą łomżyńską diecezję. Czyli no, związki są ogromne. Ogromne są związki.
1: I warto też o nich przypominać. Warto
0: tak,
1: też o nich
0: warto
1: mówić.
0: O tym pamiętać. I też chciałbym podkreślić to bardzo mocno. Warto pamiętać, że wtedy pozostał w Warszawie tylko on. Może warto pamiętać o tym, kto do końca wierzył w polską niepodległość, kto do końca pozostał. Bo my czasami tak mówimy o różnych wielkich tego świata, a zapominamy o tych, którzy są naprawdę wielkimi.
1: Tak,
0: i ta historia, myślę, że zasługuje na to, żeby być przypominana.
1: Skoro już rozmawiamy o tych postaciach ważnych, oczywiście nie możemy zapomnieć i musimy też pamiętać, jak ważnym, ważną osobą był oczywiście Jan Paweł II, święty Jan Paweł II i jego pielgrzymka do Łomży w czerwcu 1991 roku.
0: Tak, uśmiecham się trochę przez łzy, bo miałem okazję uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Byłem diakonem, czekałem na święcenie kapłańskie i bardzo dobrze pamiętam te dwa dni, 4 i 5 czerwca 1991 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był tutaj u nas. Wydawało nam się wtedy, że to jakiś sen, że to jest wręcz niemożliwe, żeby na naszej łomżyńskiej ziemi tutaj mógł postawić swoje stopy następca świętego Piotra, Piotr naszych czasów, Jan Paweł II. Wspaniałe wydarzenie, niezwykle wzruszające. Tysiące ludzi przy Kościele Miłosierdzia, jeszcze budującym się wtedy. No i później jego wizyta w seminarium. Patrzyliśmy z niedowierzaniem, jak Ojciec Święty na placu seminaryjnym błogosławił nam, słuchaliśmy jego głosu. To jego orędzie, które po dziś dzień widnieje na jednym z seminaryjnym korytarzy, że jesteśmy tu po to, żeby być pomocnikami Chrystusa. To jest przesłanie ponadczasowe, które ciągle nas dotyka i stanowi dla nas taką drogę, takie światło, też do kontynuowania naszej misji.
1: Tak, każdego roku też Łomża oczywiście pamięta o tej wizycie świętego Jana Pawła II do Łomży i wspomina tę chwilę z ogromnym wzruszeniem.
0: Tak, tym bardziej, że chciałbym tutaj też powiedzieć o jednej, myślę, bardzo ważnej rzeczy. Podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, kiedy papież zawitał też do Łomży, Ojciec Święty w kolejnych miastach przekazywał nam nauczanie dotyczące 10 przykazań. To była wielka katecheza na temat dekalogu. I w Łomży pamiętajmy, że papież wygłosił przejmującą homilię na temat 6 przykazania. Wartość rodziny, wartość małżeństwa, wartość poszanowania ciała ludzkiego, godność ciała ludzkiego. To są wartości, które dzisiaj w kontekście też czasu, który przeżywamy, w kontekście tego, w jaki sposób postrzegana jest rodzina, w jaki sposób postrzegane jest małżeństwo, te słowa Ojca Świętego wypowiedziane wtedy, 35 lat temu, wydają się jeszcze bardziej aktualne i jeszcze bardziej potrzebne. To przesłanie jest ponadczasowe, dlatego też warto do niego wracać, bo my tak czasami może trochę wzruszamy się tymi wspomnieniami. Ja też sam nie ukrywam, że zawsze z ogromnym sentymentem pamiętam te dni, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby się przejąć nauczaniem Ojca Świętego, bo ono jest niesamowicie ważne, głębokie i raz jeszcze to powiedzmy aktualne.
1: No właśnie, myślę, że też warto te wszystkie przesłania przekazywać też w szczególności młodemu pokoleniu, które tak naprawdę no, nie mogło doświadczyć tej wizyty, tej historii, ale zna te między innymi z opowieści.
0: Tak, chodzi o to, żeby to nasze opowieści, to nasze mówienie czy wspominanie Jana Pawła II nie było tylko taką prostą, sentymentalną operacją pamięci, kiedy wspominamy, wzruszamy się, mamy może zdjęcia, jakieś pamiątki z tamtego czasu, to oczywiście wszystko jest bardzo ważne. Ale ważne jest, żeby ponieść dalej przesłanie Jana Pawła II, bo ono, mam wrażenie, panie redaktor, że w tym czasie, który przeżywamy, wydaje się, nie waham się powiedzieć, przesłaniem proroczym. Proroczym potrzebnym i do niego trzeba ciągle i ciągle wracać.
1: Mamy też oczywiście w Łomży miejsca, które przypominają o tej wizycie.
0: Tak, ja mam to szczęście, że od lat posługuję w Wyższym Seminarium Duchownym imienia Jana Pawła II i kiedy wchodzę do kaplicy seminaryjnej na modlitwę razem z naszymi alumnami, to czasami no wręcz widzę fizycznie Ojca Świętego, który klęczy przed tym samym tabernakulum, przed ołtarzem, przed wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, przed którym ja również i wspólnota seminaryjna się modlimy. To jest niezwykle wzruszające zawsze dla mnie
1: to
0: też.
1: To są piękne wspomnienia, jak słyszymy, ale księże, tutaj dzisiaj już musimy stawiać kropkę. Mam nadzieję,
0: chociaż
1: że jeszcze tak, okazji do rozmowy na te tematy nam jeszcze nie zabraknie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
2: Nasz gość dnia.

0: studiu Radia Nadzieja mam zaszczyt powitać kardynała Konrada Krajewskiego, metropolitę łódzkiego. Szczęść Boże, księże kardynale.
1: Szczęść Boże.
0: W swojej encyklice Magnifica Humanitas papież Leon XIV pisze o kulturze potęgi, która przenika nasze relacje, społeczeństwa i też normalizuje wojnę. Czy zna ksiądz kardynał odpowiedź na pytanie, dlaczego logika wojny przenika nasze społeczeństwa dziś?
1: Nie ma słusznej wojny. Każda wojna jest tragedią. Każda wojna jest tragedią. 10 razy byłem na Ukrainie i 10 razy pytałem się, dlaczego ta wojna jeszcze się nie skończyła. To już 5. rok. Giną po stronie ukraińskiej młodzi chłopcy. 1000 osób dziennie ginie. Łatwo policzyć. 5 lat. Wszyscy na tej wojnie zarabiają. Wszyscy. Łącznie z Polską. Ekonomia nieprawdopodobnie idzie do góry, kiedy jest wojna. To jest tak, jak państwo najwięcej zarabia na papierosach, na tym, że ludzie chorują potem, mają nowotwór, umierają. To jest brak miłości. To jest brak miłosierdzia. Miłosierdzie jest skandalem dla świata, bo miłosierdzie to znaczy, że ja zawsze przebaczam i zawsze z nadzieją, tak jak wasze radio, zawsze z nadzieją. Natomiast kiedy nie ma miłosierdzia i kiedy jest zimna kalkulacja strat i zysków, niestety to jest polityka.
0: I dlatego tak trudno te wojny powstrzymać na Ukrainie i chociażby
1: tak,
0: w strefie Gazy?
1: Trudno powstrzymać. Ja zawsze jechałem karetkami, miałem czasu, jechałem sam bardzo często. To 6000 kilometrów z Watykanu. I tak myślałem, jak to jest możliwe, że 27-28 państw w Unii Europejskiej i my nie możemy zatrzymać jednej wojny, bo nie jesteśmy zjednoczeni. Bo każdy jest osobną wyspą. Każdy ma swoje interesy. Kiedy rodzina nie jest zjednoczona, to się rozpada. To każdy o tym wie. I myślę, że tutaj jest problem, nie wchodząc, dlaczego ta wojna w ogóle się pojawiła, ale dlaczego ona jest i dlaczego my spokojnie jemy posiłki, oglądamy telewizję, jeździmy na wakacje, kiedy niedaleko stąd giną ludzie. Jak to jest, że w dzisiejszym świecie, w strefie Gazy, głodzeni są ludzie? Jak to jest, że są wysiedlani, że są mordowani, że dzieci są zabijane? A my mamy wielkie spotkania polityczne, a tam ludzie giną. Ja tam byłem, bo byłem i w Gazie z woli Ojca Świętego. W Betlejem spędziłem Boże Narodzenie, na Ukrainie, w Astowie, w Kijowie, byłem na Wielkanoc. I myślę, że to jest problem nas. Choć wydaje nam się, że ta wojna nas nie dotyczy. To jest problem nas właśnie dlatego, że po pewnym takim zrywie, nawet narodowym, kiedy okazaliśmy się najpiękniejsi na świecie w Polsce, przyjmowaliśmy miliony ludzi. Nikt nam nie kazał, serce nam o tym mówiło, że tak trzeba zrobić. Wyzwoliło się spośród nas to, co jest wiosną. A potem już weszli politycy.
0: I dzisiaj jest jesień czy zima?
1: Myślę, że jest zima, która wcale dobrze nie wróży.
0: Był też ksiądz kardynał 10 razy na Ukrainie, o czym ksiądz kardynał wspomniał, i widział też te masowe groby w Buczy. Co się mówi ludziom stamtąd, którzy tracą domy, tracą rodziny, tracą bliskich i poczucie bezpieczeństwa?
1: Nic się nie mówi. Liczy się tylko obecność. Jak oni wiedzieli, że wysłał kogoś papież, kto sam przyjechał, sam kierował tyle tysięcy kilometrów i po prostu wystarczyło być z nimi. Oni płakali, to oni mówili, ja nic nie mówiłem. Ja po prostu byłem. Ale to proszę zobaczyć, że tak jest w domach, gdzie jest małe dziecko, to dziecko co jakiś czas krzyczy, mama jesteś? Jestem. Nieraz tysiąc razy dziennie. I to, że mama jest, to jest pewność. To, że ktoś przyjechał do Ojca Świętego, to jest pewność, że ktoś o nas myśli, że ktoś się za nas modli. Nie może nam pomóc w sposób taki nagły, szybki, ale jest.
0: I to jest dużo?
1: To jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, że czas

0: czasem ludzie najbardziej cierpią w szpitalu nie z powodu choroby, ale z tego, że z powodu, że nikt ich nie odwiedza. Że córka nie przyjdzie, że syn zapomniał, że mąż z pracy nie może się urwać. Tym najbardziej cierpimy, że jesteśmy sami.
1: I wtedy ludzie tracą wolę do walki.
0: Tak, tak.
1: A jak pytali, czy Bóg nas widzi? To co ksiądz kardynał odpowiadał?
0: Oni zadawali takich pytań. Oni bardziej chyba wierzyli w Boga niż my. Mhm. Bo bez tej nadziei i bez wiary to po prostu jest piekło.
1: Te nastroje się zmieniają, jeśli chodzi o społeczność ukraińską, która przybyła tu i przed wybuchem wojny, i po tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak ksiądz kardynał widzi tę zmianę wśród nas? Co zrobić, żeby te relacje poukładać? Bo to, że ludzie się męczą pomocą po kilku latach, to jest też naturalne.
0: Tak, ja myślę, że wszyscy tą wojną są zmęczeni. I także rodziny polskie, które przyjmowały, w niektórych rodzinach nadal są rodziny ukraińskie. To jest naturalne zmęczenie. Ale jest coś więcej. Jest coś więcej, kiedy wiem, że ponad 800 tysięcy ludzi znalazło pracę w Polsce, kiedy dzieci idą do szkoły. Owszem, skończył się ten czas takiej łaski, kiedy otrzymywali wszystko, kiedy nawet za autobusy nie musieli płacić, za pociągi. I to było ze sprawiedliwości. Teraz wszystko zaczyna być normowane. I to też jest piękne, bo oczywiście taką dobroć też można wykorzystywać. Dlaczego Polacy mają być wykorzystywani? Ale ja w tym wszystkim widzę tyle piękna, tyle uczuć, tyle wiary. To wszystko, co otrzymywaliśmy, to, czego się uczyliśmy, zadziałało najpiękniej jak mogło. I myślę, że do tego się przygotowujemy nieraz całe życie, żeby kiedy przyjdzie taka chwila ekstremalna w naszym życiu, że naprawdę okazujemy się, kim jesteśmy. Proszę zobaczyć, nawet podczas ostatniej wieczerzy okazało się, kto jest kim. Był nawet jeden, który zdradził, sprzedał Jezusa. Nie wytrzymał napięcia, miał swoje marzenia o Kościele, o Mesjaszu. Tak też się zdarza.
1: I moje ostatnie pytanie. Wrócę do encykliki Leona XIV. On tam dużo pisze o rozbrojeniu, między innymi o rozbrojeniu języka. To jest tak, że każdy z nas może znaleźć przestrzeń, bo oczywiście wielcy tego świata będą debatowali. Czasem z tych debat nic nie wynika. A my na takim najniższym poziomie co możemy robić?
0: Słowo nieprawdopodobnie potrafi budować i słowo potrafi zabijać. Słowem potrafimy zniszczyć drugiego człowieka. To widzimy w mediach chociażby. To widzimy w Sejmie. To widzimy także w naszych rodzinach. Często wracam do takiego spotkania z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra, kiedy zaprosił rodziny. 80 tysięcy ludzi. Lekki wiatr, wieczór. I papież mówi tak, są trzy słowa, które ratują każdą rodzinę, każde małżeństwo. Cisza była nieprawdopodobna. Mówi, najpierw to jest poproszę. I papież zaczął tłumaczyć, że ona nie jest twoją służebnicą. Ona nie musi ci ugotować obiadu. Nic ci się nie należy. Poproś. I w drugą stronę też. Potem zaczął tłumaczyć słowo dziękuję. Mówi, to jest słowo najpiękniejsze na świecie. Ale jest jeszcze ważniejsze. Przebaczam. I mówi, możecie robić, kłócić się cały dzień. Nawet możecie się wyzywać. W Neapolu to talerzami rzucałem przez okno. Żeby jeszcze inni wiedzieli, że się kłócimy. Ale papież mówi, na miłość boską nie połóżcie się nigdy spać, jeśli się nie przeprosicie. Jeśli miłosierdzie nie zapanuje między nami, bo miłosierdzie to jest między innymi to, że ja się nie męczę twoimi grzechami. Bo jak się nie przeprosicie, to wyrośnie taki dół, że rano każdy pójdzie w swoją stronę, nawet się nie obejrzycie na siebie, nawet kawy nie wypijecie, obiadu też już nie zjecie. Jak będzie tak kontynuować, rozpadnie się małżeństwo. A wystarczy jedno słowo, przepraszam, głupio mi. Ja myślę, że takie słowa ratują także całe społeczeństwa. Takie słowa ratują nas przed wojną. Jeśli nie ma przebaczenia, to jest wojna, która niszczy wszystko. I potem jej nie można zatrzymać. To jest dzisiejsza Europa, to jest Bliski Wschód. Tam nie istnieje słowo przebaczam. Przepraszam, proszę zobaczyć to, co kiedyś kardynał Wyszyński powiedział, tak bardzo znany na tej waszej ziemi tutaj, że przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I dzisiaj my możemy żyć z naszym sąsiadem za Odrą w sposób normalny, ludzki. Gdyby tego nie było, to naprawdę byłoby bardzo ciężko.
1: Proszę, dziękuję, przepraszam. Zostańmy z tym dziś, drodzy Państwo. Ksiądz kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Kłaniam się, szczęść Boże.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem jest Anna Najda, radna miasta Łomża, ale przede wszystkim w tej rozmowie katechetka z 33-letnim doświadczeniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
1: No i właśnie w tej rozmowie będziemy rozmawiać o katechezie. Katechezia to w związku z zebraniem plenarnym KEP, które odbywa się w Łomży, które rozpoczęło się wczoraj, a trwać będzie do środy. To na początek. Jaką rolę w szkole pełni katecheza?
2: Wczoraj uczestniczyłam we mszy świętej o godzinie 18, którą sprawowali biskupi w katedrze łomżyńskiej, podczas której poświęcone zostały nowe drzwi świątyni. Z homilii wygłoszonej przez arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, utkwiły mi takie słowa. Człowiek sieje, a Pan Bóg daje wzrost. Oznacza to, że nie tylko nasze działania, ale także ich wyniki są w rękach Boga. I warto pamiętać, że nie sposób oddzielać wiary od wiedzy. Dlatego człowiek wierzący powinien troszczyć się o dostateczny poziom swojej wiedzy religijnej. A więc jest to odpowiedź na to, że katecheza w szkole jest bardzo potrzebna. Ponieważ pomaga uczniom poznawać wartości moralne, takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność i pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki niej młodzi mogą lepiej zrozumieć tradycję, kulturę oraz historię swojego kraju, które są w dużym stopniu związane z chrześcijaństwem. Katecheza daje również możliwość rozmowy o ważnych życiowych pytaniach dotyczących sensu życia, dobra, ale też pomaga odnaleźć młodemu człowiekowi sens i kierunek.
1: To jak tego młodego człowieka, uświadomić, że to jest przedmiot, który uczy cię tak wielu ważnych rzeczy?
2: Myślę, że świadectwo wiary katechizującego, katechety, jest niezwykle ważne. Z perspektywy wielu lat pracy katechetycznej mogę powiedzieć, że podejście młodzieży do katechezy jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak środowisko rodzinne, myślę, to jest bardzo istotne, osobiste przekonania, sposób prowadzenia zajęć, czy to, o czym wspomniałam, relacje z katechetą. To świadectwo katechety jest niezwykle ważne.
1: No, mówi się o tym, że przez te ostatnie lata w szkole religii katechezy była trochę umniejszana. No, była na ostatniej lekcji, nie było oceny na świadectwie, tak ona nie liczyła się do tej średniej. Zredukowano lekcje religii do jednej godziny w tygodniu. I tak w szkołach dawało się właśnie odczuć, że ta religia spychana jest gdzieś na margines.
2: Myślę, że to bardzo źle, że tak się zadziało. Katecheza ma taki wymiar interdyscyplinarny. Tam nie uczymy się tylko prawd wiary, ale nauki o świecie. I kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, każdego innego, nie tylko religii, to efekty na pewno będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści. I takie potencjalne zagrożenia ograniczenia godzin religii to mniejsza znajomość tradycji religijnej, ograniczenie wychowania religijnego w szkole, przeniesienie edukacji religijnej poza szkołę. Myślę, że to nie jest dobre. I też możliwe konflikty społeczne. Zmiany mogą wywoływać spory między zwolennikami świeckiej szkoły, a osobami uważającymi religię za istotny element edukacji. Ale ja uważam, że ten religijny element edukacji jest bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. A więc wniosek, konkludując, ograniczanie lekcji religii może prowadzić do zmniejszenia kontaktu uczniów z wiedzą religijną i tradycją kulturową.
1: A czy te działania Ministerstwa Edukacji, chociażby to, że te oceny z religii nie wpływały w żaden sposób na końcową średnią, to czy to wpływało na same podejście młodzieży do katechezy?
2: Myślę, że w niewielkim stopniu tak, w niewielkim stopniu. Młodzież, która rzeczywiście, bo nam przede wszystkim w katechezie zależy na tym, aby ten młody człowiek nawiązał taką też relację osobową z Jezusem Chrystusem. I to jest chyba najistotniejsze, aczkolwiek no myślę, że krzywdzimy też młodzież, bo młodzieży, młodemu człowiekowi zależy na ocenie. Mimo wszystko zależy. Nam, ludziom dorosłym, my mamy na uwadze zawsze ocenę Pana Boga. Tak? Mnie zawsze najbardziej zależy na tym, jak Pan Bóg mnie oceni. Natomiast ten młody człowiek, on jeszcze też myśli tu i teraz. I ta ocena dla niego jest istotna. I myślę, że mimo wszystko jest to krzywdzące. Jest to krzywdzące.
1: A czy lekcja religii powinna być traktowana jak taki normalny przedmiot w szkole, jak język polski, matematyka? Czy jednak ta religia powinna trochę, katecheza opierać się trochę może nawet na jakiejś rozmowie, dyskusji?
2: Tak, przede wszystkim. Przede wszystkim na rozmowie, na dyskusji, na ukazywanie kierunku młodemu człowiekowi w tym świecie takim bardzo często pogubionym. Myślę, że katecheza, która promuje takie wartości jak miłość bliźniego, przebaczenie, prawda, sprawiedliwość, wolność, ukazuje szacunek dla każdej osoby ludzkiej, to jest niewątpliwie ma inny wymiar niż każdy inny przedmiot.
1: Też ja przynajmniej tak to rozumiem, że ja miałem tak przynajmniej, że zadawałem nie zawsze łatwe pytania katechetkom, jakie miałem, czy księżom, którzy prowadzili lekcje religii. I ja tak to rozumiem, że jeżeli padają nawet trudne pytania, no to jest to uczeń, który chce się czegoś dowiedzieć, ma jakąś wiedzę, bo też wie, jakie pytanie zadać. Rozumiem, pani też spotykała się z takimi nieraz trudnymi pytaniami dotyczącymi wiary, życia?
2: Tak, oczywiście, bo katecheza, takim kluczowym aspektem aksjologicznym katechezy, to jest to wychowanie sumienia, tak? I człowiek młody poszukuje właśnie tych najlepszych dróg, bo każdy z nas poszukuje dobra, miłości, a tę miłość, prawdziwą miłość, pełnię dobra, miłości, prawdy, możemy odnaleźć tylko w Panu Bogu. I to bardzo dobrze, że ci młodzi ludzie zadają trudne pytania. Ja bardzo ceniłam sobie młodzież, która nie tylko słuchała, ale wchodziła w dialog, ale poszukiwała. Bo kiedy poszukujemy, to możemy odnaleźć tę prawdę.
1: Najgorzej, jak już ktoś jest taki zamknięty, ma już swój jakiś światopogląd i nie próbuje szukać tych dróg rozwiązań.
2: Tak, myślę, że takie to bierne podejście do katechezy też dla katechety nie jest myślę nagrodą, tak? My czekamy na te trudne pytania i mamy satysfakcję, kiedy możemy temu młodemu człowiekowi ukazać ten właściwy kierunek.
1: A jaki może być skutek tego ograniczania lekcji religii w szkołach? Być może ona w ogóle zaraz ze szkół zniknie.
2: Niewątpliwie, kiedy ograniczymy liczbę godzin danego przedmiotu, to nie tylko efekty takie edukacyjne będą mniejsze. Na pewno na 2 godzinach możemy przekazać więcej wiedzy, więcej treści, ale takie potencjalne zagrożenia to też mniejsza znajomość tradycji religijnej. Uczniowie mogą mieć mniejszą wiedzę o religii, która przez wieki wpływała na kulturę, historię i sztukę. Kolejne zagrożenie to ograniczenie wychowania religijnego w szkole. Dla części rodzin szkoła stanowi ważne miejsce przekazywania wartości i wiedzy religijnej.
1: A to bardziej może chciałbym się skupić na tych wartościach, na tym, oprócz samej wiedzy, że nie wiem, nie znam fragmentów Pisma Świętego chociażby. Bardziej chodzi mi o to, czy to wpłynie na jeszcze bardziej pogłębiającą się laicyzację chociażby społeczeństwa.
2: Myślę, że tak. Bo ta wiedza religijna i tradycja kulturowa jest niewątpliwie ważna. Jeśli nie mamy odniesienia do wiedzy, nieznajomość chociażby Pisma Świętego, tak, jest nieznajomością Chrystusa, więc jeśli nie mamy wiedzy, ja pozwoliłam sobie przynieść swoją pracę doktorską.
1: Kawał pracy,
2: tak. I właśnie w swojej pracy, powołując się na Preissnera, wiedza religijna objęta katechezą, umiejętności pokonywania trudności szkolnych u młodzieży. Może zacytuję. Nie wiem, czy uda mi się tak odszukać, ale Można stwierdzić, że wiedza zwykle odnosi się do przedmiotu poznawczego, wiara zaś do osoby, bowiem wiara pozwala na stwierdzenie wierzę tobie, natomiast wiedza racjonalna twierdzi wiem, że tak jest, rozumiem to zjawisko. A więc nie sposób oddzielać wiary od wiedzy, dlatego człowiek wierzący powinien troszczyć się o dostateczny poziom swojej wiedzy religijnej. Myślę, że to jest bardzo istotne.
1: Czy wobec tego... Już wydaje mi się, nawet potwierdzeniem jest tego to zebranie plenarne w Łomży, gdzie mówi się o katechezie parafialnej. Czy może być tak, że ta katecheza w ogóle zniknie ze szkół i ona się przeniesie do parafii? Czy tak powinno to wyglądać? Jak kiedyś to było?
2: Myślę, że nie. Argumenty przeciw przeniesieniu katechezy do parafii. Tych argumentów możemy przedstawić bardzo wiele. Dostęp do katechezy, myślę, parafialnej byłby trudniejszy, szczególnie dla dzieci z małych miejscowości lub rodzin o ograniczonych możliwościach transportu. Chociażby, tak sobie pomyślałam, frekwencja prawdopodobnie by spadła, co utrudniłoby dotarcie do młodych ludzi. Szkoła niewątpliwie zapewnia regularność zajęć i odpowiednie warunki organizacyjne, czyli taki dostęp na pewno byłby łatwiejszy. Zwolennicy obecnego modelu wskazują, że religia jest elementem kultury i tradycji. Dlatego może mieć miejsce w systemie edukacji i powinna mieć miejsce w systemie edukacji. Oczywiście ta katecheza parafialna i katecheza szkolna, one powinny jakby współgrać jednocześnie. I to tu powinna być ta współpraca, bo bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy, bardzo ważna jest formacja w parafii, przygotowywanie do sakramentów świętych, ale przeciwna jestem przeniesieniu religii, nauki religii do sal parafialnych, tylko i wyłącznie.
1: To ze względu na ten transport, to tak? Czy jeszcze?
2: Nie. To oczywiście to też istotne jest, ale myślę, że to jest też nasza tożsamość kulturowa. Religia. Nie wyobrażam sobie młodego człowieka, Polaka, który nie zna zasad naszej wiary, nie zna Pisma Świętego. A myślę, że ta przestrzeń szkolna jest dobrym miejscem.
1: Też arcybiskup Tadeusz Wojda mówił na naszej antenie o tym, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi Kościół, no to jest odpowiedzieć sobie na pytanie i znaleźć rozwiązanie problemu, który wygląda tak. Bierzmowanie, młodzież odchodzi z kościoła. Pierwsza komunia święta, młodzież, dzieci jeszcze przestają praktykować w ogóle. Jak pani myśli, skąd to się bierze? Pani jest blisko tej też młodzieży, która tak przygotowuje się do komunii świętej, do bierzmowania. Co to należałoby zmienić, aby ci młodzi ludzie nie odchodzili od kościoła?
2: I to jest właśnie tutaj ewangelizacja rodzin. Ewangelizacja rodziców. Dlatego też parafia jest tą przestrzenią, w której mnoży się bardzo dużo wspólnot ewangelizacyjnych. Obserwuję w mojej parafii, w parafii Miłosierdzia Bożego w Łomży, jak bardzo dużo mamy tych wspólnot. Pracuję też w poradni życia rodzinnego, posługuję, może bo praca to nie jest praca, to jest posługa. Pracuję z młodymi ludźmi w parafii Świętego Andrzeja Boboli, w parafii Piątnica. Obserwuję tam ogromną ilość i różnorodność wspólnot ewangelizacyjnych. I myślę, że to jest bardzo dobrze. I to jest ta rola parafii, żeby ewangelizować dorosłych, ewangelizować rodziców, już właśnie tych narzeczonych, którzy przychodzą do poradni, żeby mieli tę świadomość, że celem i zadaniem małżonków chrześcijańskich jest uświęcanie siebie, jest budowanie własnej miłości, jest ta wzajemna pomoc, ale przede wszystkim chrześcijańskie wychowanie dzieci w oparciu o normy, dyrektywy, które zawarte są w dekalogu.
1: Mówi pani o tych wspólnotach, które są i tutaj też posłużę się słowami arcybiskupa Wojdy, który powiedział, że tak, jest wiele wspólnot w każdej parafii naprawdę, ale być może one nie są tak atrakcyjne, może one są za bardzo zamknięte.
2: Tak, i tak jak pan redaktor wspomniał, że głównym celem 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży jest koordynacja działań Kościoła w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań współczesnej ewangelizacji. I myślę, że przyszłość polskich parafii to też pełnienie skutecznej roli ewangelizacyjnej w zmieniających się realiach społecznych. I na pewno powinniśmy jeszcze szukać tych nowych wspólnot, tych, które jeszcze bardziej dotkną serce człowieka w wymiarze tym właśnie ewangelizacyjnym, religijnym.
1: A jeżeli chodzi o te bierzmowania na przykład, to może ono odbywa się w za młodym wieku. Może to powinno być później. Może młodzież nie rozumie tego wszystkiego, co się dzieje dookoła niego. On wie, że musi iść, coś tam musi zdać, ma obowiązek chodzenia na październikowe, na majowe. Potem może następuje takie przesilenie, bo to też jest specyficzny wiek. I nie chcę już mu się później do kościoła iść.
2: Tak, ale ja mimo wszystko uważam, że jest to dobry okres, bo to jest to klasa ósma, jeszcze oni pozostają w swoich środowiskach rodzinnych, bo bardzo często już za powiedzmy te kilka miesięcy przemieszczą się też do innych miast, może miast nie, no ale gdzieś tam może będą mieć też więcej obowiązków w szkole średniej, tak? Więcej zadań. Myślę, że to jest dobry moment.
1: Z drugiej strony mają egzamin ósmoklasisty, przygotowanie do egzaminów. To też nie jest taki łatwy czas.
2: No to trzeba byłoby jeszcze to, rzeczywiście, można byłoby przemyśleć, ale chcę powiedzieć też z własnego doświadczenia. W tym roku też prowadziłam grupę, byłam animatorem grupy młodzieży do bierzmowania i to ich postrzeganie przygotowania do sakramentu bierzmowania we wrześniu, październiku, listopadzie, może nawet jeszcze grudniu, różni się od ich postrzegania już w tych miesiącach tuż poprzedzających sakrament bierzmowania. Po tej formacji katechezy, takiej parafialnej katechezy w małych grupach, mają większą świadomość, czym jest to bierzmowanie.
1: Myśli pani, że ta grupa nie odejdzie od kościoła po bierzmowaniu?
2: Myślę, że tutaj już pozostaje też duża rola rodziny, która jest takim podmiotem i miejscem katechezy, kościół domowy. Parafia, wspólnoty parafialne, parafia może wspierać tę rolę wychowawczą w zakresie tej funkcji religijnej. Natomiast rodzina jest pierwszym takim przekazem wiary. Jeśli ci rodzice będą dziecku przypominać o tym, że te sakramenty święte, sakrament pokuty, Eucharystii jest bardzo istotny w życiu religijnym młodego człowieka, ale też każdego człowieka,